patrzył się tak pięknie, namiętnie, ponętnie. Ja w podłogę wbijam wzrok. Chodzą jak w zwolnionym tempie,

0: o jedno, by przy sobie kogoś mieć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

jestem zakochany w kobiecie, co mam mnie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Bliscy, co do kliniki pogoni.

0: a na zegarze już punktualnie 6. No i też na termometrach zaskakująco wysokie wartości, bo mamy już 20, prawie 20 stopni w Kaliszu. No nieźle, co? Najchłodniejszym miejscem teraz w Polsce jest Lemborg i tutaj dla odmiany 10 stopni pokazują termometry IMGW. No i dzisiaj także IMGW ostrzega przed upałami. To ostrzeżenie drugiego stopnia dla Polski zachodnio-południowej. Tutaj dzisiaj naprawdę będzie bardzo, bardzo ciepło.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dużo słońca dzisiaj przed nami. W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Okresami wzrastające tylko do dużego. Lokalnie na południowym zachodzie i zachodzie przelotne opady deszczu oraz możliwe również burze. Wysokość opadów w czasie burz do 10, lokalnie także do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalnie dzisiaj podskoczy. Oj, zdecydowanie. Od 22 to będzie najniższa wartość dzisiaj, którą zobaczymy na termometrze nad samym morzem, właśnie takowa. Około 26 stopni pokażą termometry w centralnej części kraju i uwaga, rekordowo właśnie na zachodzie, gdzie ostrzeżenie drugiego stopnia wydało IMGW, 32 stopnie. A jutro będzie cieplej. Wiatr dzisiaj słaby, na wschodzie okresami umiarkowany, w czasie burz porywisty do 60 km na godzinę i ciśnienie, to powtórka z rozrywki z wczoraj, 1010 hektopaskali w południe w Warszawie, a jeszcze przewiduje się wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, u nas jak zwykle przewiduje się fantastyczny poranek z bardzo dobrą energią i z genialną muzyką, której u nas absolutnie nie brakuje. A wy jesteście po drugiej stronie? Halo, halo, kierowcy, dajcie znać w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców, tekstowo albo głosowo. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: Przeminął, nigdy nie przeminął.
1: To zawsze tak mówimy o weekendzie, prawda? Wreszcie mamy piątek, wreszcie dojechaliśmy do końca. Jeszcze parę godzin pracy i później laba i relaks. No i wszyscy chyba mamy w głowie jedno, czyli te wysokie temperatury. Dodatkowo jeszcze przepiękne słońce. I co my będziemy robić podczas tego weekendu?
2: I tam przydałby się taki boombox, którym po prostu naciśniemy stop.
1: Tak jest.
2: I potem przewiniemy i będzie nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął i weekend też nigdy nie przeminął.
1: I tego właśnie wam życzymy podczas weekendu, ale absolutnie nie życzymy wam tego podczas porannego szczytu komunikacyjnego. Patryk Bedliński.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mamy nadzieję, że szybko się zacznie i szybko się skończy, bo wiadomo, jak my mawiamy, szybciej zaczniemy, tym szybciej skończymy. 11 minut po godzinie 6. Jak wygląda sytuacja drogowa? Posłuchajcie.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Czas na porę, ale mamy już zablokowaną trasę, która prowadzi od Krosna Odrzańskiego do Frankfurtu nad Odrą. Problemy pojawiły się w Słubicach, tuż przy granicy Polski z Niemcami. Nie przejedziemy przez Słubicę 29, bo na ulicy Kościuszki doszło do wypadku, w wyniku którego jedna osoba została poszkodowana, a zablokowaną drogę można objechać na przykład autostradą A2. Nocą zakończyły się problemy między Ostrudą a Iławą na odcinku drogi numer 16. Tam kierowca ciężarówki potrącił rowerzystę. Też występowały utrudnienia, ale już jedziemy wszystkimi pasami. A drogowcy naprawiają dylatację na estakadzie A1 między węzłami Kutno, Wschód i Piątek. Na jezdni, która prowadzi do Katowic, z ruchu wyłączone są pas awaryjny i pas prawy. No zatem tylko pasem lewym możemy tam przejechać. W miejscu prowadzonych prac jest limit prędkości do 80 km na godzinę. Ten etap robót zakończy się jeszcze dziś w godzinach popołudniowych i na weekend zmotoryzowani dostaną całą szerokość jezdni. Podobne prace na lewym pasie będą kontynuowane w kolejnym tygodniu, czyli od 22 do 26 czerwca. I w tym przypadku ruch ma odbywać się prawym pasem, również przy limicie prędkości. Też na A1 między Kutnem a Piątkiem zwolnimy do 80.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: to ja wam tylko zdradzę, że to ulubiony numer Bedliego.
1: No co ja powiem, rzeczywiście bardzo lubię ten utwór, bardzo go lubię przekręcać.
2: Tak jest, czyli Skarpet Mało Mam, to nasza wersja alternatywna w Polskim Radiu Kierowców. Co u was słychać? Marek już się zgłasza. Jesteśmy, rozgrzewamy się. Dzień dobry panie Kubo, dzień dobry panie Patryku.
1: Dzień dobry.
2: I dzień dobry wszystkim państwu, szerokości życzy Marek. Pozdrawiamy Marku, fajnie, że z nami jesteś. To jeszcze jest jedna bardzo ważna kwestia. Mianowicie, robi się coraz cieplej i za chwilę zrobi się naprawdę gorąco, bo przecież Lato z Radiem.
3: Słyszeliście już może najnowszy remix Lato z Radiem?
2: Widzisz, takie atrakcje mają nasi słuchacze dla nas.
1: No i my wiemy o tym doskonale. To Sarnula, który stworzył właśnie ten nowoczesny remix kultowej Polki Dziadek. Polki Dziadek, która wybrzmi już jutro o godzinie 9 w naszej starszej stacji radiowej, czyli w programie pierwszym Polskiego Radia. Dziś mogę zdradzić, że Sarnula, autor tego remiksu, będzie gościem jedynki.
2: O właśnie, no to zapraszamy w takim razie do naszej starszej siostry. Bartłomiej pisze, dzień dobry ekipa, ulubiona ekipa. O jak miło, bardzo dziękujemy, bardzo się z tego powodu cieszymy. Plan runął wczoraj w Gdańsku, ale dzisiaj do Jeleniej Góry. W Kaliszu piękne słońce, 20 stopni na plusie. Trochę chmurek, fura rozgrzana, startujemy zatem w trasę. Pozdrawiamy cię serdecznie. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, mianowicie Piotrek z komunikacji Warszawa pisze, witam, moja żona wybiera się z Warszawy do Poznania trasą, oczywiście A2. Poproszę o podpowiedź, jak tam dróżka.
1: Raczej przyjemnie, nic się strasznego nie dzieje. Jeżeli jedziemy A2, to niestety albo stety trzeba liczyć się z opłatami. Co prawda, no niestety, jeżeli to my jedziemy, stety, jeżeli to patrzymy z perspektywy operatora autostrady. Natomiast no, jeżeli byśmy pojechali niepłatną opcją, czyli odbili na wysokości Łodzi czy za Łodzią na alternatywne trasy, między innymi na A1, czy też na 92, to nam się o spokojną godzinę ta trasa przedłuża, więc nie warto z tej A2 uciekać. Na razie żadnych informacji o niepokojących zdarzeniach nie ma. 3 godziny 42 minuty, tak to widzi nawigacja, więc spokojnie te 4 godziny możemy minimum sobie założyć, no bo wiadomo, że po drodze tankowanie, odpoczynek, może power nap czasami też się przydaje. No więc tak, 4 godziny bym liczył.
2: No, a później oczywiście jeszcze hardcore w Poznaniu, czyli remonty dróg, zakorkowane drogi, gigantyczne korki. No, taka klasyka poranna. Więc dobrej i spokojnej podróży oczywiście z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. Co tam jeszcze ciekawego u was? Czekamy na wiadomości, można pisać, można się

0: Aż pięknie. Dla was gramy dzisiaj o poranku. Wszystkiego dobrego wszystkim tym, którzy podróżują dzisiaj po polskich drogach i tym, którzy mogą pozwolić sobie na relaks i odpoczynek. Kochani, nasze autka odpoczywają w garażu, ale my na przykład musimy pieszo dojść jakieś 200 metrów na plażę. Pozdrawiamy z Turcji. Przesyłając zdjęcie z balkonu i słuchając was jak zwykle, Kasia i Piotrek.
1: Tak. Tak, co tu powiedzieć?
0: No, nie, no zobacz to zdjęcie. Zobacz to zdjęcie. Człowieku, jak pięknie. Kasiu i Piotrku, wszystkiego dobrego, fantastycznego dnia wam życzymy. No pogoda po prostu, no rewelacyjna. No to lećcie na te plaże. Fajnie, że pomimo tego, że jesteście w Turcji i odpoczywacie, to jesteście z nami i słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców. To może nie dla was konkretnie, ale dla wszystkich podróżujących wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: O poranku problemy w Słubicach na trasie 29, konkretnie na ulicy Kościuszki. Mamy blokadę po tym, jak osobówka wjechała w drzewo. Poszkodowana jest jedna osoba, a objazd jest możliwy na przykład autostradą A2. Uwaga też na utrudnienia w Tomaszowie Mazowieckim na drodze 48, czyli na fragmencie ulicy Warszawskiej. Jest tam nowa organizacja ruchu, bo na odcinku około 300 metrów od granicy terenu zabudowanego do skrzyżowania z ulicą Wysoką mamy remont. Z ruchu wyłączony jest wschodni pas jezdni, ten prowadzący od miasta w kierunku węzła Tomaszów Mazowiecki Północ. Jazda w obu kierunkach w najbliższym czasie będzie odbywała się wahadłowo. Drugą połową jezdni w godzinach prowadzenia robót ruch kierowany jest ręcznie przez pracowników, a poza godzinami pracy ruchem steruje sygnalizacja świetlna. I taka organizacja ruchu ma utrzymać się do połowy lipca. Wtedy będą wprowadzone kolejne zmiany. A o tej porze przybywa samochodów na głównych i często korkujących się trasach. To jest m.in. warszawska trasa S8. To także wjazd przez Łomianki do stolicy, ale to także chociażby trasa, którą dojeżdżamy od Jaworzna do Mysłowic, czyli 79. Na razie dosyć płynnie, choć z małym spowolnieniem na trasie Katowice-Mikołów. Zwolnić trzeba na 81 przed Ligotą. No i zwalniamy dojeżdżając do Krakowa od południa. To jest trasa przez Skawinę i trasa przez Libertów, czyli zarówno 44, jak i Zakopianka na swoim końcowym odcinku. W Krakowie zwalniamy m.in. na S7. Ruch jest utrudniony na wysokości Nowej Huty przed zjazdem na Rondo w miejscu, gdzie jeszcze nie jest dokończona droga ekspresowa S7. No i jeszcze okolice Wrocławia. Tutaj m.in. dojazd od Gniechowic 35 ze spowolnieniem, czy też dojazd od strony Środy Śląskiej 94 w okolice Leśnicy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak wam zaczyna się ten piątkowy

Poranek. Czekamy na raporty pogodowe, drogowe. No i jeśli macie jakieś pytania odnośnie jakiejś konkretnej trasy, to punkt startowy i punkt docelowy. A my bardzo chętnie was poprowadzimy i zajmiemy się całą resztą. 22 513 11 11 to numer do nas.

Ależ klimatycznie się zrobiło, prawda? Mamy 19 minut jeszcze do godziny 7 PRK Polskie Radio Kierowców. Nie wiem, czy wiecie i czy pamiętacie, że w naszej aplikacji znajduje się taka magiczna, ukryta funkcja, czyli włączamy aplikację Polskiego Radio Kierowców i wystarczy tylko potrząsnąć telefonem i nagle na górze pojawiają się ciekawe informacje. No i proszę bardzo, tak też zdarzyło się i przydarzyło się naszemu słuchaczowi, który wysyła screen ze swojego telefonu. Jakże uzasadniony, jakże oczywisty, jakże, no można powiedzieć, przewidywalny, jeśli chodzi o PRK Polskie Radio Kierowców. Aplikacja po potrząśnięciu mówi: daj głośniej. No i ja się z tym zgadzam, ja się pod tym podpisuję i tak właśnie trzeba robić. Przecież mamy piękny piątek, dużo słońca i bardzo, bardzo przyjemnie i bardzo, bardzo ciepło. To dostałem jeszcze jedno zdjęcie i pytanie, a czy pan redaktor Kuba dojrzał, co dostojnego wiozę? No i patrzę na zdjęcie, no oczywiście, ależ ja lubię ten samochód, Volvo XT60. No piękne, czy to dla siebie, czy na sprzedaż? Tak, tylko głupio zapytałem, naprawdę. Ale tak, jest to obiekt szczególnych moich zainteresowań, więc bardzo dziękuję za to przepiękne zdjęcie o poranku. Co jeszcze u was ciekawego? Dzisiaj słychać, jak wam rozkręca się dzień, jak wam zaczyna się ten fantastyczny piątek. Przypominam, że będzie jeszcze fantastyczniej po godzinie 7:00 oczywiście tablice rejestracyjne, czyli nasza codzienna zabawa, konkurs, w którym do zdobycia i owacja na stojąco, i talon na pozdrowienia, i gadżety PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 7. PRK, Polskie Radio Kierowców. Zobacz, co się dzieje w aplikacji. A my już mamy zestaw tablic na dzisiejszy piątkowy poranek.
1: No to popracowali państwo za nas w takim razie.
0: Pięknie, no taki piątek.
1: Bartłomiej właściwie popracował.
0: Taki piątek to ja rozumiem. Człowiek przychodzi do pracy, a tu ludzie też pomagają.
1: Chciał przeczytać, ale nie mogę.
0: Nie, rób tego absolutnie. No dobrze, do tych tablic wrócimy na pewno po godzinie 7. A teraz oczywiście wracamy i zaglądamy na drogi, ale zanim jeszcze...
2: Panie redaktorze, nie mam nic przeciwko temu, że rolnicy poruszają się po drogach, ale gdy rolnik za ciągnikiem ciągnie potężne opryskiwacze, które zajmują więcej niż pas jezdni, odrobinę tej przyzwoitości i kawałek szmatki, chorągiewki czy koszulki lidera tak zwanej odblaskowej niech na tym ramieniu powieszą, bo tych wystających za daleko części nie widać.
0: To prawda, zgadzamy się z tym.
1: Tak, no miałem nawet sam taką sytuację, kiedy zahaczyłem maską swojego samochodu o coś takiego, co przede mną jechało, bo nie wycyrklowałem odpowiedniej odległości i ten pojazd zaczął skręcać na pole, no i po prostu tak... Na szczęście po moim dawnym samochodzie.
0: A wiadomo, brona zachodzi, no to wzięła i zaszła, niestety, centralnie przez maskę. No to uważajcie, zwracajcie na to uwagę, a przede wszystkim także apel do rolników faktycznie, żeby oznaczyć te wystające elementy w tych opryskiwaczach i różnych innych bardzo skomplikowanych maszynach, które za sobą ciągniecie. No to co? No to jedziemy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i ponownie w drogowym raporcie jedziemy pod granicę Polski z Niemcami, bo problemy pojawiły się w Słubicach. Trasa, która prowadzi od Krosna Odrzańskiego do Frankfurtu nad Odrą, jest zablokowana. W Słubicach auto osobowe wjechało w drzewo. Poszkodowana jest jedna osoba. No a zablokowaną trasę w Słubicach możemy objechać autostradą A2. Uwaga także na warszawskim odcinku drogi S8, tam już spory ruch na moście Grota Raweckiego, no i będzie nieco wolniej w kierunku zachodnim, choć mam wrażenie, że korek mniejszy niż zazwyczaj, no bo zwykle jest tak, że w okolicach Łabiszyńskiej, a nawet Głębockiej, a nawet koło Marek się zaczyna, teraz głównie most Grota Raweckiego i nic poza tym. Mamy także spowolnienie na wjeździe przez Łomianki, na wyjeździe przez Dziekanów Leśny i przybywa samochodów na trakcie brzeskim, czyli na wschodnim dojeździe do stolicy. Na tej trasie, którą dojeżdżamy od Mińska Mazowieckiego. Jeżeli chodzi na przykład o województwo śląskie, nie ma dużo korków. DTS przejezdna, S86 podobnie, na A4 również nic niepokojącego się nie dzieje, ale na przykład na trasie Jaworzno-Mysłowice już nieco więcej pojazdów przed S1, czy też na wyjeździe z Tychów do Katowic na 86, małe spowolnienie, co najmniej na podkacie. Jeżeli chodzi o Kraków, no to na A4 sytuacja w miarę dobra, małe spowolnienie pod Tyńcem w kierunku Katowic, ale gdybyście dojeżdżali przez Zakopiankę i Libertów, no to tam nieco wolniej, wolniej też na trasie przez Skawinę, czyli na drodze 44. Dojazd do Wrocławia, na przykład od Oławy 94, tutaj mamy za Radwanicami mały korek. Gdybyście dojeżdżali od A4, czyli od Bielan Wrocławskich, no to na wysokości Partynic na Krajowej Piątce też niestety trzeba delikatnie zwolnić. A poza tym w miarę dobra drogowa sytuacja. Nie mamy więcej ostrzeżeń od drogowców przed utrudnieniami, ale gdybyście wy wiedzieli o czymś niepokojącym, dajcie znać w aplikacji Radia Kierowców.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli ktoś z was miałby jeszcze jakiś pomysł na tablicę rejestracyjną do naszej codziennej zabawy po godzinie 7, to także oczywiście zapraszamy w aplikacji.

0: Ależ przed nami ciepły i pełen słońca dzień. Już teraz w Gorzowie Wielkopolskim. No pięknie, 20 stopni pokazują tam termometry. W ogóle dzisiaj dla tej części kraju, czyli dla zachodnio-południowej, wydano ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. No i jeśli tutaj o godzinie 7 rano w Gorzowie Wielkopolskim już mamy 20, no to wiedz, że będzie jeszcze cieplej. 12 stopni z kolei w Lęborku. To jest najchłodniejsze miejsce teraz w naszym kraju. Dzisiaj dużo słońca, no i wysoka temperatura.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przede wszystkim zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane. Okresami ono tylko może wzrastać do dużego. Lokalnie na południowym zachodzie i na zachodzie będą pojawiały się przelotne opady deszczu oraz możliwe, że pojawią się także burze. No i w czasie tych burz na maksymalnie do 15 litrów wody na metr kwadratowy spaść może. Ale to, co dzisiaj najciekawsze i najprzyjemniejsze, od 22 stopni nad samym morzem. Około 26 zobaczymy w Polsce centralnej. No i uwaga, 32 stopnie na zachodzie, a to nie jest jeszcze ostatnie słowo pogodowe, bo jutro będzie zdecydowanie cieplej podobno. Miejscowo, punktowo nawet do 36 możemy dobić jutro. No nieźle. Wiatr słaby, na wschodzie okresami umiarkowany, w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1010 hektopaskali. Przewiduje się wzrost ciśnienia. No a ja oczywiście przypominam, że przy takich wartościach na termometrze pamiętajmy o tym, żeby zabrać ze sobą w trasę na przykład, ale nie tylko, butelkę wody, więc uzupełniajmy płyny. Pamiętajmy o tym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No my oczywiście cały czas jedziemy z wami, już 2 minuty po godzinie 7:00. No i w tej godzinie oczywiście tablice rejestracyjne. Bardzo mnie to cieszy. 3 tablice do zgarnięcia, także prezenty. Kubo Marcinowicz, dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 7, ależ ładny prezent dostaliśmy od Kasi i od Piotrka. Mamy dla was jeszcze wirtualne ciasteczka z naszego skromnego bufetu. No tak, pozdrawiamy serdecznie. Kasia i Piotrek są na wakacjach. Oż ty, ale ciacho.
1: Ja myślę, że to oni są bardzo skromni, patrząc na to ciacho. Ajajaj.
0: No nieźle to wygląda, naprawdę. No to smacznego i zazdrościmy i pozdrawiamy was na wakacjach. A w Tarnowie mamy 21,5, pisze Norbert. Bardzo dziękuję. Te wartości, które podajemy punktualnie o każdej pełnej godzinie, no to są oczywiście wartości ze stacji meteorologicznych i MGW, więc one czasami się mogą trochę różnić, różnie te termometry funkcjonują, ale 21,5, no nieźle. Tarnów, zdecydowanie podobno najcieplejsze miejsce w naszym kraju bardzo często, albo przynajmniej z najlepszą pogodą. Tak mówią, ale nie wiem. Dobrze, mamy 10 minut po godzinie 7, w takim razie wyjeżdżamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A wyjeżdżamy na początek na trasę 29 i przypominamy, że ta jest zablokowana przy granicy Polski z Niemcami w Słubicach. To szerzej patrząc trasa, która prowadzi od Krosna Odrzańskiego do Frankfurtu nad Odrą. Na blokadę w Słubicach mamy po tym, jak osobówka wjechała w drzewo. Poszkodowana jest jedna osoba. Można objechać blokadę między innymi A2, jeżeli jedziecie dalszą trasą, a nie lokalnie w Słubicach. Poza tym drogowe problemy i spowolnienia, na przykład na dojazdach do Warszawy od północy, zwłaszcza przez Łomianki, ale także po drugiej stronie Wisły, czyli na ulicy Modlińskiej, na trasie, którą dojeżdżamy od Jabłonny. To nie są duże korki, spowolnienia raczej, no ale warto mieć na uwadze. Jeżeli o samą Warszawę chodzi i o takie newralgiczne miejsca, gdzie trzeba zwolnić, to oczywiście S8 i trasa na zachód. Tutaj głównie na moście Grota Roweckiego nam się korkuje, a poza tym w miarę dobra sytuacja. Gdybyście jechali na przykład na wschód, czyli do Białegostoku, to w ogóle korka nie trzeba się na warszawskiej S8 teraz spodziewać. Wjazd traktem brzeskim od wschodu też mamy ze spowolnieniem. W Śląskiem całkiem obiecująca sytuacja, niewiele korków. Na przykład dobrze wygląda DTS. Dobrze też prezentuje się S86 Sosnowiec-Katowice. Ta trasa, która często się lubi zakorkować, teraz bez problemów. Ale na przykład małe spowolnienie możemy napotkać jadąc z Katowic do Mikołowa przez Ligotę, czy też z Jaworzna do Mysłowic 79. No ale na pewno nie trzeba będzie objeżdżać ani bardzo kombinować. To minimalne spowolnienia. Poprawiło się pod Krakowem. Trasa przez Skawinę praktycznie bez korków. Trasa przez Libertów z nieco większym spowolnieniem, czyli końcowy odcinek Zakopianki, którym do Krakowa wjeżdżamy oczywiście od południa. No i okolice Wrocławia. A tam na przykład trasa przez Partynice z małym spowolnieniem od Bielan Wrocławskich, czy też dojazd od Radwanic i Oławy 94, okolice Parku Wschodniego. No właśnie tam na czerwono pokazuje nam nawigacja to miejsce, więc trzeba będzie zdjąć nogę z gazu. Dojazd do Torunia też nam się zakorkował. Od Lipna, czyli Krajowa 10, miejscowość Głogowo i Lubicz Dolny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

Dostaję od was aktualizację wartości na termometrach z całej Polski. Janusz, pięknie. No to dzisiaj będzie naprawdę bardzo gorący dzień. Marek z Audi pisze 22 stopnie w Opolu i na dowód jeszcze wysyła zdjęcie, jakbym ewentualnie nie dowierzał. Nie, no absolutnie wierzę. A nawet z tego, co widzę, to 22,5, będąc już takim bardzo, bardzo precyzyjnym. Dzień dobry na A4 na 262 kilometrze w stronę Wrocławia. Ponad 23 stopnie. Pozdrawia DJ w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. No nieźle. I mamy jeszcze w Gryfinie 21 stopni. Niebo prawie bezchmurne. Wiatru brak, widoczność bardzo, bardzo dobra. Dzięki wszystkim za te informacje pogodowe. No fantastycznie. To jest tak, że wy jesteście naszym oknem. Bo my tutaj w studiu niestety okna nie mamy, ale domyślamy się, że jest pięknie, słonecznie i dodatkowo jeszcze ciepło. Ale nie mamy okna, ale mamy trzy tablice rejestracyjne. Jak zawsze po godzinie 7 od poniedziałku do piątku te trzy tablice rejestracyjne idą w ruch i albo dwie litery, albo trzy litery. Natomiast dzisiaj to można powiedzieć, że obrodziło wasze propozycje do tej zabawy i do tego konkursu. No mam nadzieję, że za chwilę ta frekwencja także przełoży się na zainteresowanie i na liczbę telefonów. Tak naprawdę potrzebny jest jeden. Jeden śmiałek albo śmiałczyni, dziwne, kto weźmie udział w naszej zabawie, czyli zmierzy się z tablicami albo dwuliterowymi, albo trzyliterowymi i pytanie brzmi, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, który z urzędów wydał daną tablicę rejestracyjną. Trzy punkty do zdobycia za te trzy tablice i też trzy nagrody do zgarnięcia i do przejęcia. I owacja na stojąco, i talon na pozdrowienia i gadżety Polskiego Radia Kierowców. No to nic, tylko stanąć z otwartymi ramionami i czekać na wasze telefony. 22 139 29 29. Proszę bardzo, kto dzisiaj pierwszy, ten oczywiście lepszy i ten weźmie udział w naszej zabawi w naszym konkursie. 22 139 29 29. Czekam, czekam, czekam. Dzwońcie. Nie odkładajcie tego momentu na później, ale przede wszystkim także pamiętajcie, że ta zabawa wróci w poniedziałek, ale z drugiej strony tak fajnie można rozpocząć sobie weekend, prawda? Od zgarnięcia nagród i od owacji na stojąco i od pozdrowień i od gadżetów Polskiego Radia Kierowców. 22 139 29 29. No to czekam na wasze telefony, tablice rejestracyjne też już mam, więc mamy komplet, brakuje tylko kogoś, kto weźmie udział w dzisiejszej zabawie. Więc jeszcze raz powtarzam, 22 139 29 29. Telefon nie dzwoni, to może jest szansa właśnie dla ciebie, więc jeśli jeszcze nie wziąłeś, nie wzięłaś udziału w tej zabawie, no to dzwoń. Halo, dzień dobry, kto jest z nami? Halo, halo. O, i się ktoś rozłączył. No nie, no tak to mi nie róbcie, no jak już dzwoni, no nie. No taki smuteczek. No to poproszę o jeszcze powtórne połączenie. 22 139 29 29.

0: I tak właśnie dla was gramy, żeby ten piątek był jeszcze przyjemniejszy niż jest w rzeczywistości, a jest bardzo dobrze. Dużo słońca, przepiękne warunki pogodowe, fantastyczne warunki do jazdy. Oczywiście proszę pamiętać, żeby nie przesadzić z prędkością. Ta prędkość musi być dostosowana do warunków panujących na drodze. I tutaj pojawia się pewien paradoks, no bo przecież widzimy suchy, przyczepny asfalt, przepiękna widoczność, widać na hen-hen i jeszcze dalej. No więc to może nas skłaniać do tego, żeby ten pedał po prawej stronie, taki najmniejszy z tych wszystkich, wcisnąć trochę głębiej. Proszę tego nie robić, jedziemy zgodnie z przepisami. No i oczywiście z warunkami i z tym, co dzieje się na drodze. Jeśli się nie da, to się nie da. A gdzie się nie da, posłuchajcie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No nie do końca da się płynnie jechać z piątką na wysokości Bydgoszczy, tuż przed MOP-em Szczutki Południe w kierunku północnym, czyli do A1 i do Grudziądza. Poza tym mamy spowolnienia, na przykład warszawska S8 w kierunku zachodnim, czyli do Łodzi. Tutaj głównie zwalniamy na moście Grotoroweckiego. Wjazd od północy przez Dziekanów Leśny, a potem za Łomiankami, też z utrudnieniami, czy też dojazd od strony wschodniej, od miejscowości Zakręt na wysokości Wesołej. Tutaj mamy na trakcie brzeskim, no niestety, również spowolnienie. Jeżeli chodzi o województwo śląskie, sytuacja całkiem dobra, ale z paroma wyjątkami, na przykład Ligota, czyli 81 między Mikołowem a Katowicami, czy też 79 trasa z Jaworzna do Mysłowic. Dobre wieści mamy z Słubic przy polsko-niemieckiej granicy, bo tam zakończyły się problemy i trasa, która prowadzi od Krosna Odrzańskiego do Frankfurtu, nie jest już zablokowana po tym, jak osobówka wjechała w drzewo. Gorsza część informacji jest taka, że jedna osoba ma obrażenia, no i to efekt właśnie tego wypadku na 29, którego już nie trzeba objeżdżać autostradą A2. S3, trasa między węzłem Legnica Północ a węzłem Legnica Zachód. Tutaj problemy po tym, jak osobówka uderzyła w bariery. Nikomu nic się na szczęście nie stało, no ale mamy zablokowany jeden z pasów na 289 km. Kierunek też ważna sprawa, to do Zielonej Góry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To za chwilę gramy w tablice rejestracyjne. Wiem, że dzisiaj z tablicami rejestracyjnymi trzema zmierzy się Helena. To już za kilka minut.

0: Zarąbiście grać.
1: A, dobrze, bardzo się cieszymy w takim razie. Helena z nami. Dzień dobry, Heleno.
0: Dzień dobry.
1: Wszystkiego dobrego dla ciebie, oczywiście, tak na początku. Kuba z tej strony, bardzo mi miło.
0: No cześć, Kuba, no. Cześć,
1: i jest
0: Kuba,
1: jeszcze Patryk.
2: No cześć.
0: I cześć, Patryk.
3: Cześć, dobra. Helena.
1: Helena, opowiadaj, co tam u ciebie dzisiaj o poranku. Skąd ten dobry humor? Ciekawe, ciekawe.
0: A, ciekawe, dlatego, że pozwoliłam sobie spać dłużej. Nawet nie ćwiczyłam rano, chociaż zwykle ćwiczę.

0: Pozdrowienia z radia od Patryka i od Kuby.
1: Fantastyczny początek dnia i weekendu. No dobra, Helena, zasada jest prosta. Mamy 3 tablice rejestracyjne dla ciebie. Tak. Ty odgadujesz, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, czyli który z urzędów wydał te tablice. Czyli albo to jest miasto, albo to jest powiat, to już jakby to zależy. Tak. Ale domyślam się, że chcesz zestaw łatwiejszy czy trudniejszy, czy idziemy po bandzie?
0: Wiesz co, dla mnie chyba wszystko będzie trudne.
1: Czyli łatwiejszy.
2: A myślisz, że to nie jest takie trudne generalnie. Jak się rozglądasz po ulicach czasami, patrzysz na samochody, myślisz sobie, patrzę. A skąd ten samochód może być? I czasami tak czasami nas to zaprowadzi do tego, żeby sprawdzić na przykład w internecie. I potem już wiemy,
0: w internecie nie sprawdzam. Faktów. Ja mam od tego męża, który wszystko wie. I to jest ten mój pech.
1: Super. Ładny mąż wszystko wiedzący. No dobrze, no to jedziemy z tematem w takim razie. Pierwsza tablica dla ciebie banalnie prosta, naprawdę. Poradzisz sobie bez żadnego problemu. GS.
0: GS? Mhm. A to nie jest... Zaczekaj, to jest Sopot? Nie.
1: To drugie. Staroga? Znaczy to trzecie. To daleko.
0: A zaczekaj. GS? A mam dodać kolejną literkę, tak?
1: Nie, powiedzieć, gdzie zarejestrowany jest ten pojazd. Sopot to byłoby GSP, co tam jeszcze na Pomorzu ci zostało?
0: Starogard jest?
1: Nie.
0: Słup?
1: Dobra, jest.
0: Przecież. Naprawdę? O kurde, no nie byłam dawno w Słupsku. GS.
1: Patryk.
0: Słupsku. Przecież fajne miasto, ładne.
1: Daj
0: bardzo
1: dla Heleny coś
0: mają
1: łatwego.
0: Z
1: Daj
0: budką.
1: Helenie coś łatwego, proszę cię.
2: No dobra, to w takim razie może troszeczkę bliżej. Prawie jak pewien klub sportowy ze Śląska, ale jedną literką się różni. GKA.
0: GKA? To nie będzie Kościerzyna?
1: Powiat Kar...
0: Kartuzy!
1: Dobra,
0: brawo! Kartuzi w trumnach spali.
1: No dobra, to teraz coś tak banalnie prostego, że jak sobie nie poradzisz, to naprawdę. GWE.
0: GWE, no Wejherowo, przecież!
2: Nie może być inaczej.
1: Helena, udało się, brawa dla ciebie!
2: To ja ci podpowiem, że miałem taką mnemotechnikę swego czasu, że zapamiętywałem jako rozwinięcie, na przykład GWE, to tak jak Gwen Stefani, tylko w skróconej wersji.
1: Dobre. Gwen. No. Co to ma wspólnego z Wejherowym? Ona tam była?
2: No po prostu tak się pisze.
0: Była Wejherowo Kalwaria i fajnie, dobre gofry mają i w ogóle fajnie tam jest, ładnie.
1: No i pięknie, a zwłaszcza w ten weekend podejrzewam będzie fantastycznie i ciepło i słonecznie. No dobrze, Helena, po pierwsze, ta owacja na stojąco to była jedna z nagród. Druga nagroda, jaką mamy dla ciebie przygotowano, to jest talon na pozdrowienia, czyli antena Polskiego Radia jest twoja. Rób co chcesz, pozdrawiaj kogo chcesz, proszę.
0: O matku, szkoda, że mój małżonek śpi, bo ma dzisiaj wolny, bo on też, Kuba, to ja śpiącego mojego męża pozdrawiam. Pozdrawiam moje kumpelki ze starej pracy, które jedne już zaczęły pracę, inne jeszcze nie. Pozdrawiam moją mamunię, tatunię i całą resztę, moją zapracowaną familię, bo my wszyscy pracoholiki. Gerusia nie muszę pozdrawiać, bo siedzi obok mnie prawie, że, więc nie wiem, każdego pozdrawiam, tych, co to ich nikt nie pozdrawia. O, uśmiecham się dziś do ciebie, pięknie. Pozdrawiam cię serdecznie, życzę ci fajowego dnia, człowieku.
2: No i od razu wszystkim się zrobiło bardzo miło poranku.
1: Bardzo pozytywnie zakręcona Helena. Helena, i dla ciebie jeszcze mamy zestaw gadżetów Polskiego Radia Kierowców. Mamy adres, więc spakujemy i wyślemy to wszystko do ciebie.
0: A powiesz mi, Kuba, zdradzisz mi, co to jest?
1: Nie mogę. Tam między innymi zestaw naklejek, ale też myślę, że będzie element zaskoczenia. Tak mi się wydaje, że włożymy tam jeszcze taką specjalną torbę. Ale dobrze, otworzysz. Zobacz, niech to będzie niespodzianka. Dobra?
0: Ekstra. Super. No dobra. Helena. Życzę wam też fajnego dnia.
1: Wszystkiego dobrego dla ciebie, dobrego dnia i dobrej pracy i później fantastycznego weekendu ci życzymy.
0: O, ja wam
2: i jedna
0: też.
2: Prośba Buziaki. Jeszcze do ciebie. Nie przełączaj stacji, niech tam zostanie Polskie Radio Kierowców.
0: No zostanie, wiecie co, bo mi mój młody, jak jeździ mi wieczorem autem, to ten, on mi tam wszystko przestawia w aucie. I taką radio
2: trafia,
0: powiem mu, że ma, tak mi, proszę?
2: Wiesz co robi Kuba, jak testuje samochód? Na każdej pozycji zapisuje Polskie Radio Kierowców. To możesz zrobić dokładnie to samo.
1: Tak robię, to prawda, ale
0: O, bardzo dobry pomysł.
1: Jeszcze raz wszystkiego dobrego, do usłyszenia, Helena, pa!
0: No, pa, pa!

0: Trzeba przyznać, że rzadko to się zdarza, że ktoś jest w stanie nas przegadać, ale Helena to zrobiła, moim zdaniem.
1: Tu się zaraz okaże, że Helena nas zastąpi.
0: Na przykład. Zapraszamy oczywiście. Ale no...
1: A to musiałaby wcześniej wstawać, naprawdę.
0: Właśnie, Helena z tego, co mówiła, to chyba nie przepada za tym wstawaniem. No dobra. Wiadomość od naszego słuchacza w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, bo przypominamy, że i tekstowo można się podzielić różnymi myślami porannymi w piątek, ale również i głosowo.
2: Na Radio Kierowców i szanowną redakcję. Miało być dziś pochmurnie, ale piękny nieboskłon, słońce z wysokości promieniami się ciska, ale tak się pogodnie ma, gdy się słucha naszego PRK. Serdecznie pozdrawiam szerokości.
0: I co pan na to, proszę pana? Nie czuję, jak rymuje.
1: No, no poeta nam się no, tutaj poeta, szykuje. Poeta, jeden poeta jest w Polskim Radiu Kierowców, to jest Kuba Domoracki, a drugi tutaj no, no. Już bardzo, bardzo goni Kubę.
0: Kuba czuje oddech na plecach już zdecydowanie. No nieźle. 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 8:00, to już teraz absolutnie bez rymowania i wierszowania, tylko konkretne informacje o tym, co przed wami, co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Poranny szczyt komunikacyjny, choć dzisiaj nieco łagodniejszy. Na początek Małopolska, no i małe spowolnienia.

0: Na przykład na Zakopiance między Głogoczowem a Mogilanami w kierunku Krakowa. Zwalniamy także dojeżdżając przez Skawinę do Krakowa, czy też na czwórce w okolicach stolicy Małopolski. Na czwórce ruch wzmożony między zjazdem na Skawinę a zjazdem na Tyniec. W obie strony, choć nieco bardziej w kierunku Katowic. Dojazdy do Wadowic również mamy ze spowolnieniami. Trasa od północy, czyli od Zatora, i trasa od wschodu, a zatem od Kalwarii Zebrzydowskiej. W województwie śląskim dobra sytuacja. Małe spowolnienia są, ale jest ich naprawdę niewiele. To trasa Jaworzno-Mysłowice, okolice S1, ale także trasa 81 na wysokości Ligoty, droga, którą jedziemy między Katowicami a Mikołowem. Pod Wrocławiem nieco więcej pojazdów na Krajowej Piątce od strony Bielan Wrocławskich na wysokości Partynic. No i na 94 zwalniamy dojeżdżając do Wrocławia od strony Oławy. Gdybyście jechali przez Kobierzycę 8, od Łagiewnik do Wrocławia, no to też będzie nieco wolniej. Ale także problemy pojawiły się na ekspresowej trójce w Dolnośląskiem między węzłem Legnica Północ a węzłem Legnica Zachód. Na 289 km na jezdni do Zielonej Góry osobówka uderzyła w bariery. Nikomu na szczęście nic się nie stało, no ale jadący do Zielonej Góry mają zajęty lewy pas drogi ekspresowej S3. Na S5 tymczasem problemy między węzłem Bydgoszcz Zachód a węzłem Bydgoszcz Opławiec. Na trasie prowadzącej do Trójmiasta na 62 km pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką. Skutek tego zdarzenia to blokada jednego pasa, zatem tylko pasem lewym możemy tam przejechać. No i jeszcze okolice Poznania. Dojazd od strony Kurnika nam się zakorkował, czyli droga S11, tuż przed połączeniem z autostradą A2 na węźle Krzesiny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja podpytam was, co tam ciekawego pokazują wasze termometry w waszych samochodach, jakie wartości wyświetlają właśnie w tym momencie, chwilę przed godziną 8:00, a więcej na ten temat punktualnie o godzinie 8:00, więc czekam na raporty pogodowe w tym momencie.

0: To na zegarze mamy już prawie godzinę 8, ale mamy już, uwaga, A8-ka, zjazd na A4-kę, 25 stopni na plusie. Tyle pokazuje termometr w samochodzie. Olsztynek, proszę bardzo, tutaj mamy 18,5, pozdrawia Mateusz z Iveco. A co tam ciekawego i ciepłego słychać w Trójmieście?
1: Halo, halo, dzień dobry. No to jeżeli pytacie o raporty pogodowe, to uprzejmie donoszę, że w Trójmieście jest pięknie,

0: słonecznie i jest 21 stopni.
1: No i tak właśnie powinno być, więc wreszcie lato zagościło przed nami, fala upałów, które poczujemy już nawet dzisiaj.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przede wszystkim najważniejsza informacja jest taka, że dzisiaj zachmurzenie małe nad Polską i umiarkowane. Okresami to zachmurzenie może tylko wzrastać do dużego lokalnie na południowym zachodzie. I na zachodzie przelotne opady deszczu mogą się dzisiaj pojawić, chyba w drugiej połowie dnia raczej. Możliwe także burze, no i tutaj wtedy 15 litrów wody na metr kwadratowy spaść może. Ale za to wartości na termometrze oszołamiające, więc nawet jeśli popada, to błyskawicznie wyschnie. Temperatura maksymalna od 22 nad samym morzem, około 26 w Polsce centralnej do 32 stopnie na zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby, na wschodzie okresami umiarkowany, w czasie burz no, powieje trochę silniej do 60 km na godzinę i ciśnienie też mamy bardzo przyjemne, bo w Warszawie w południe będzie wynosiło 1010 hektopaskali. No i przewiduje się stały stan ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Może ewentualnie z jakimś takim delikatnym wzrostem w drugiej połowie dnia. A oczywiście PRK, Polskie Radio Kierowców, towarzyszy wam w trasie. Dokąd dzisiaj jedziecie? No to czekam na informacje. Pamiętajcie, że zawsze można do nas napisać. Można także nagrać wiadomość głosową w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

człowiek trąbka. Ale przed chwilą oczywiście Grubson na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Antoni informuje, że szczeciński poranny szczyt komunikacyjny uznaje za otwarty. O, no proszę pana, no to żeby tylko szczeciński, niestety. W ogóle szczyty poranne uważamy za otwarte.

0: Arte i dużo tych samochodów, no ale z drugiej strony jakoś tak przyjemnie, prawda? Jak gra Polskie Radio Kierowców, świeci piękne słońce, za oknem ciepło, no fantastyczna trasa.
1: No a poza tym ta świadomość, że to już piątek, no więc tak. Jeżeli przetrwamy dziś, no to dwa dni będą wolne.
0: No i tego właśnie wam życzymy. Ale najpierw trzeba dojechać do pracy. Kto na ósmą? Mam nadzieję, że już dotarł. Kto na dziewiątą? Mam nadzieję, że dotrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na S3 drogowe problemy pod Legnicą, między północnym a zachodnim węzłem. Na 289 km pojazd osobowy uderzył w bariery. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, no ale macie zablokowany jeden z pasów w kierunku Zielonej Góry, konkretnie ten lewy. Na S5 problemy niedaleko Bydgoszczy, między węzłem Bydgoszcz-Zachód a węzłem Bydgoszcz-Opławiec. Jadący w kierunku Gdańska mierzą się ze zwężeniem po tym, jak osobówka zderzyła się z większym pojazdem. Zablokowany jest jeden z pasów na 62 kilometrze. Uwaga też pod Lublinem na S12. Między węzłami Czechów i Lublin-Rudnik w pobliżu Elizówki doszło do niebezpiecznego zdarzenia, bo tam kierowca samochodu osobowego potrącił pracownika służby drogowej. Dwa pasy w kierunku Doruchuska mamy zablokowane między węzłami Czechów i Lublin-Rudnik. Korek na S11 na drodze ekspresowej prowadzącej z Kurnika do Poznania. Tłoczno od miejscowości Gądki do węzła Krzesiny, czyli do połączenia S11 z autostradą A2. Spory ruch na trasie z Pniew do Poznania. Zwalniamy w okolicach Sękowa i przed Tarnowem Podgórnym. Zwolnimy też jadąc dziesiątką między Lipnem a Toruniem w Lubiczu Górnym. Korkują się dojazdy do Wadowic, czyli 52 od Kalwarii Zebrzydowskiej i trasa 28 od Zatora. Na Zakopiance tymczasem wolniej między Głogoczowem a Mogilanami, to w stronę Krakowa, no a w kierunku Zakopanego korek napotkamy między Nowym Targiem a Szaflarami. No a w Warszawie małe spowolnienie jest jeszcze możliwe na S8. Raczej nie ma dużych korków, głównie most Grota Roweckiego w kierunku zachodnim. To jest to takie newralgiczne miejsce. Poza tym miejscem raczej powinno się podróżować w miarę płynnie. Chociaż gdyby było inaczej, to oczywiście czekamy na korektę w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Wjazd przez Łomianki do stolicy od północy też z korkiem. Gdybyście wyjeżdżali, no to w Dziekanowie Leśnym na drodze o tym samym numerze, czyli na siódemce, w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego też trzeba będzie zwolnić.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: To była reklama.

0: 21 minut po godzinie 8. Jedziemy z wami, a wy z nami. To jest w ogóle fantastyczne i świetnie prowadzicie i bardzo się bezpiecznie czuję na fotelu pasażera. Właśnie gdy to wy jesteście za sterami swoich samochodów. No mam nadzieję, że jakoś specjalnie się dzisiaj u was nie zakorkowało i udało wam się te korki ominąć. Jak tam piątek, poranek piątkowy?
1: Witam, ja już zacząłem weekend i podróżuję sobie czwóreczką do Oławy. A w Oławie chyba wszyscy wiemy, co jest i po co się tam jedzie. Także pozdrawiam i miłego weekendu życzę wszystkim, którzy już go rozpoczęli.
0: Pięknie, bardzo dziękujemy. No oczywiście Oława to Muzeum Wena w Oławie. No fantastyczne miejsce, fantastyczne samochody. Szczególnie wyjątkowa jest ta kolekcja Fiatów 126P. Naprawdę polecam. Są nawet takie, które stoją w gablocie i tam od lat 70. są nieodkurzane. Jak to wygląda? No wcale nie powiedziałbym, że brzydko. Wręcz przeciwnie. W ogóle też wyjątkowy klimat w tym muzeum, więc naprawdę fajne miejsce. A propos tego weekendu, który już u niektórych jest rozpoczęty, dzisiaj postanowiłem zapytać was właśnie, od którego momentu, w jakiej chwili mówicie, że to jest oficjalny start weekendu? Czyli co musi się takiego wydarzyć? Czy to jest kwestia wyłączenia komputera służbowego? Czy to jest kwestia wyjścia z pracy? Czy to jest kwestia dojechania do domu i postawienia plecaka, torby, siadacie na kanapie i mówicie, wreszcie mamy weekend? Czy to jest kwestia na przykład piątku o godzinie 8 rano, gdy zaczynacie pracę i czujecie, że ten dzień będzie wyjątkowy, bo wreszcie jest piątek? Więc szukamy tego oficjalnego momentu, w którym zaczyna się weekend i mówicie, to jest oficjalny start weekendu. Co to takiego? Co musi się wydarzyć, żeby można było ogłosić weekend? Proszę bardzo. Czekam na wasze wiadomości w aplikacji. Można pisać, można się nagrywać. To od którego momentu w ciągu piątku zaczyna się dla was weekend?

0: Mamy piątek, więc oficjalny start weekendu. No właśnie, ale od jakiego momentu uznajemy, że to już jest weekend? Czy macie jakiś swój taki rytuał, że jak człowiek wyłączy komputer służbowy, to już mówi, dobra, jest weekend. Od którego momentu według was zaczyna się oficjalnie weekend? Jakaś propozycja?
1: Tak, wyłączenie numeru służbowego.
0: Ho, ho! Czyli wyłączenie telefonu, żeby nikt nam nie zawracał głowy.
1: Tak, czyli jak świecą się jedne kreseczki tylko, czyli od numeru prywatnego, a nie świecą się te od numeru służbowego, to w moim przypadku jest już weekend.
0: No dobra.
1: Ale to... nie zawsze, bo czasami jest delegacja i wtedy pracujesz także w weekend.
0: I się sprawa rypła. No dobrze, to od którego momentu

0: zaczyna się wasz weekend. Mamy dzisiaj piątek, więc na co tak naprawdę czekamy? Czy na ostatni dzwonek, czy na ostatniego klienta, czy na jakąś przerwę, czy po obiedzie już będzie weekend? Czy w momencie, gdy wrócicie do domu i rozpalicie grilla, wtedy uznacie, że oficjalnie wystartował weekend? Jak to u was wygląda? Czekam na wiadomości w aplikacji tekstowe i głosowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale oczywiście na drogowe wieści też od was czekamy, no bo dzieje się niestety sporo. Na przykład na A2 problemy między węzłem Wiskitki a węzłem Grodzisk Mazowiecki na trasie do stolicy. Na kilometrze 420 zderzyły się dwa pojazdy osobowe, blokując jeden pas do Warszawy. Na S3 tymczasem problemy napotkamy pod Legnicą. Między północnym a zachodnim węzłem osobówka uderzyła w bariery i przez to na kilometrze 289 lewy pas do Zielonej Góry jest zablokowany. Gdybyście jechali S5, to uważajcie wyjątkowo pod Bydgoszczą. Między zachodnim węzłem a węzłem Bydgoszcz-Opławiec na trasie do Gdańska miało miejsce zderzenie osobówki z samochodem ciężarowym. To kilometr 62 i tam jeden z pasów jest zablokowany. Tylko pasem lewym da się przejechać na S5 pod Bydgoszczą w kierunku Gdańska. Na S12 problemy pod Lublinem między węzłem Czechów a węzłem Lublin-Rudnik. Kierowca osobówki potrącił tam pracownika służby drogowej. Przez to dwa pasy w kierunku do Rochuska na S12 mamy wyłączone. Uwaga na korki, między innymi w Małopolskie, na trasie z Wadowic do Głogoczowa na wysokości Krzywaczki. To tuż przed Zakopianką. A na samej Zakopiance zwalniacie dojeżdżając do Krakowa przez Libertów. To już taka klasyka poranna. Ale także, gdybyście jechali do Zakopanego, to trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. Na przykład za Nowym Targiem, a przed Szaflarami. No i potem małe spowolnienia to między innymi okolice Białego Dunajca i Poronina. Dojazd do Wadowic od północy, czyli od Zatora na drodze 28 z korkiem, no i korek mamy na wysokości Tychów od strony Bierunia w obydwu właściwie kierunkach. Droga 44 nie gwarantuje nam w pełni płynnej jazdy. Droga 79 Jaworzno-Mysłowice też nam się korkuje. No i gdybyście dojeżdżali do Poznania od Kurnika, no to napotkacie korek na S11 na wysokości miejscowości Gądki i przy węźle Koninko.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze informacja pogodowa od naszego słuchacza Bartosza Skijanki. Obwodnica Wrocławia, trasa A8. 26 stopni pokazuje jego termometr. Pozdrowienia od Bartosza Skijanki. Wielkie dzięki. Wszystkiego dobrego również dla ciebie. A za chwilę wracamy do tego oficjalnego startu weekendu. Twój normalny

0: jak nie w Gdańsku, to w Krakowie, albo tak jak dzisiaj Jelenia Góra. Nie ma dla mnie dni tygodnia, są wschody i zachody słońca. Romantyk, prawda? Przyznacie. Strzegom 28 stopni, no i proszę bardzo, wtorek, zupa rybna w Gdańsku, środa, precel w Krakowie, piątek, pstrąg z grilla pod Śnieżką. Żyć nie umierać, no tutaj się absolutnie zgadzam. Czyli co uznajemy za oficjalny start weekendu? Jaki moment w ciągu dnia musi zaistnieć, musimy jakoś do niego dojechać, dotrzeć, żeby można było powiedzieć, że mam weekend.
1: Dzień doberek, to Dawid z Kamika. Dla mnie weekend oczywiście zaczyna się, jako że jestem handlowcem, zaczyna się po odwiedzinach mojego ostatniego klienta w danym dniu. A dokładnie jest to piątek, tak? Czy to jest 14, czy to jest 16, 17, nieważne. Wychodzę od ostatniego klienta i mam weekend. Fakt, muszę jeszcze dojechać do domu, ale to już jest powrót taki lajtowy. Pozdrowionka. No i miłego, udanego weekendu, Dawid z Kamika.
0: No to pozdrowionka, to udanego, szybkiego powrotu do domu, a przede wszystkim także ostatniego klienta. Jak to wygląda u was? Od którego momentu w ciągu piątku uznajemy, że to jest oficjalny start weekendu? Można pisać, można się nagrywać.

0: Halo,
1: czy to ty?
2: Ano, to jestem ja.
1: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
2: A ma to już. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na te dny, a nocy.
1: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: Sprawdzamy dzisiaj i pytamy was, od którego momentu w ciągu piątku zaczyna się oficjalnie weekend, czyli kiedy jest ten moment, w którym siadacie wygodnie i mówicie, no wreszcie mam weekend. Mam wrażenie, że w niektórych przypadkach to ten weekend to już się dawno rozpoczął.
1: Twój normalny dzień, zawsze PRK, one przez całą dobę nam wszystkim gra.
0: No ja nie mam pytań, jest weekend.
2: No myślę, że Grzegorz Skawiński mógłby dołączyć.
0: Ładne. No to drogowo.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A drogowo i problemowo, na przykład na dwójce musicie uważać w Mazowieckiem, między węzłem Wiskitki, na węzłem Grodzisk Mazowiecki. Na trasie do Warszawy mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych i blokadę jednego pasa. To kilometr 420. Na S3 tymczasem problemy pod Legnicą. Między północnym a zachodnim węzłem na trasie do Zielonej Góry osobówka uderzyła w bariery.

0: Przez to lewy pas jest wyłączony na kilometrze 289. A za nami problemy na S5 pod Bydgoszczą, między węzłami Bydgoszcz Zachód i Bydgoszcz Opławiec. Na trasie do Gdańska wcześniej pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką i był wyłączony jeden z pasów, ale to na szczęście za nami. Uwaga na korek na S7 w okolicach Białobrzegów w kierunku południowym. Tutaj tłoczno na odcinku 3 km. Korek napotkacie też jadąc S11 od Kurnika do Poznania. Zator ma prawie 5 km, tworzy się w okolicach miejscowości Gądki i Koninko do połączenia S11 z autostradą A2 na węźle Krzesiny. Na S12 tymczasem niebezpieczna sytuacja pod Lublinem między węzłami Czechów i Lublin-Rudnik. Niedaleko Elizówki kierowca samochodu osobowego potrącił pracownika służby drogowej. Przez to dwa pasy w kierunku Dorohuska mamy zablokowane. Uwaga na korki, które tworzą się na niektórych trasach, między innymi to dojazd do Zakopianki od Wadowic na wysokości Krzywaczki, droga 52 tuż przed Głogoczowem. Dojazd do Wadowic od Zatora, także ze spowolnieniem, to jest 28. No i Zakopianka między Nowym Targiem a Szaflarami, zwłaszcza w kierunku Zakopanego. Tutaj też trzeba będzie bardzo wyraźnie zredukować prędkość. Zwalniamy też na 8 w Dolnośląskiem między Kobierzycami a Jordanowym Śląskim.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: I rozlała się ta fala gorącego powietrza nad Polską. Według IMGW to już nawet 24-25 stopni mamy na zachodzie kraju, chociażby w Słubicach. Tutaj dzisiaj zdecydowanie najcieplej. IMGW wydało także ostrzeżenia przed burzami, ale także przed upałami. To są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia właśnie dla Polski zachodniej i Polski południowo-zachodniej, więc tam dzisiaj będzie najgoręcej. W Polsce centralnej spokojnie już 22 stopnie, no ale także piszecie w aplikacji, że gdzie nie, gdzie nawet 26, chociażby Poznań. O, proszę bardzo, oj, będzie piekło. Szybkiego dojazdu do weekendu. Aga z Tygrysa pozdrawia, informując, że właśnie w Poznaniu mamy 26 stopni. W ciągu dnia będzie fantastycznie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami tylko może wzrastać do dużego. Lokalnie na południowym zachodzie i zachodzie będą pojawiały się przelotne opady deszczu. Możliwe także, że zagrzmi. Jak zagrzmi, to i także popada i powieje. Popada nawet 15 litrów wody na metr kwadratowy. Ale za to

0: O, gorąco dzisiaj. Od 22 nad samiusieńkim morzem, około 26 w Polsce centralnej, do 32 na zachodzie kraju. Wiatr dzisiaj słaby, na wschodzie okresami umiarkowany i wracając do tych burz, jak się pojawią, to nie dość, że popada, zagrzmi, to dodatkowo jeszcze powieje. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ciśnienie. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1010 hektopaskali i jeszcze w drugiej połowie dnia delikatnie pójdzie w górę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w tej godzinie między innymi w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, Grzegorz Duda i jego motoryzacyjne rady. Dzisiaj rada absolutnie idealnie, wręcz pasująca do tych wysokich wartości na termometrze.

0: To już prawie 10 minut po godzinie 9, a czwórka, Bodzen, kierunek Opole. Na razie da się jeszcze jechać, brak korków. Pozdrawia Miras, M6, Mazda 6, Opole. I tutaj termometr, o proszę, pokazuje 27 stopni. Też ładny przebieg w ogóle w tej Mazdzie 6 i nawet jeszcze dostałem zdjęcie, to ona z tym przebiegiem na poprzednim zdjęciu. Bardzo ładnie, jeszcze fajna ta loteczka z przodu. No my lubimy takie cacka, no lubimy dopieszczone auta.
1: A, bo to 27 to nie jest przebieg, to jest temperatura, czyli tak przebieg jest. To jest tam obok, ale to jest trip.
0: Ponad pół miliona.
1: Czyli to jest podróż, to nie jest cały przebieg, jak to rozumiem. No bo tam jest znaczek trip. To nie jest znaczek.
0: Nie, trip A masz na dole i masz 537, a na górze masz całkowity przebieg, czyli 509 146 km.
1: Dobra, zwracam szacunek, rzeczywiście przebieg niezły. Też pytanie, ile serwisów po drodze? Mam nadzieję, że niewiele.
0: No wiesz co,
1: samochód się spisuje.
0: Mazda, jak to omawiają.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my tymczasem wyjeżdżamy na te drogi, gdzie są problemy i gdzie kilometrów niestety nie zrobimy. To między innymi autostrada, którą dojeżdżamy z Łodzi do Warszawy. I wieści od Was mamy właśnie z tej trasy.
2: Dzień dobry, to Witek z Dużego Mobila. Autostrada A2, Łódź, Warszawa, węzeł Wiskitki, kolizja dwóch autobówek.
1: Potwierdzamy, niestety są problemy na kilometrze 420 między Wiskitkami a Grodziskiem Mazowieckim w kierunku stolicy. Był zajęty jeden z pasów, a teraz mamy niestety informację o całkowitej blokadzie. Korek już się zdążył utworzyć i ma 3,5 kilometra. Korkuje się również S7 w okolicach Białobrzegów. Tam 3 kilometry korka mamy w kierunku południowym. Na S12 problemy pod Lublinem. Między węzłami Czechów i Rudnik kierowca samochodu osobowego potrącił pracownika służby drogowej. Przez to dwa pasy w kierunku Dorohuska są zablokowane. Droga 25, Konin-Rychwał. Tutaj problemy w okolicach Modły Królewskiej na 255 kilometrze. Niestety też mamy blokadę, podobnie jak na A2, bo pojazd osobowy zderzył się z motocyklistą. Poszkodowana jest jedna osoba w wyniku tego wypadku, no i mamy blokadę. A to znaczy, że w kolejnym serwisie sprawdzimy, jak poradzić sobie z objazdem trasy między Koninem a Rychwałem. No i jeszcze na koniec kronikarski obowiązek, czyli zakończone problemy. S3 pod Legnicą między północnym a zachodnim węzłem i S5 pod Bydgoszczą, między węzłem Bydgoszcz-Zachód a węzłem Bydgoszcz-Opławiec.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To jeszcze wrócę do tego pytania, co uznajemy za oficjalny start weekendu, czyli co musi się przydarzyć w piątek albo co musicie zakończyć w piątek, żeby można było rozpocząć weekend. Można pisać, można się nagrywać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a jeszcze w tej godzinie na pewno Grzegorz Duda i dzisiaj absolutnie a propos tych wysokich wartości na termometrze.

0: Ależ ładnie zagraliśmy. Przed chwilą Krzysztof Zalewski na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, 19 minut po godzinie 9. No i dzisiaj wartości na termometrze przekroczą 30 stopni, więc będzie gorąco. Klimatyzacja jak najbardziej dzisiaj jest zbawieniem i przez kilka najbliższych dni również. Oby oczywiście ta klima była sprawna i oby ona dobrze chłodziła i dobrze działała. Żeby tak było, to trzeba o nią dbać. No i oczywiście są tacy, którzy powiedzą, ja mam auto od 5 lat, nic z tą klimatyzacją się nie dzieje, jeżdżę, jestem zadowolony, ona pięknie chłodzi. No i bardzo dobrze. Ale są też tacy, którzy powinni wsłuchać się w klimatyzację, w kompresor, no i ewentualnie uzupełnić czynnik, sprawdzić, serwisować, czyścić, no i dbać. No i to chyba akurat dotyczy nas wszystkich. No ale dobrze, to wprowadźmy pewną logikę do tego. Co jaki czas powinniśmy to robić? Bo jest jakiś resus, jakiś przebieg tej klimatyzacji? Czy co rok? Czy może ewentualnie machnąć ręką i faktycznie co 5 lat? To pytanie zadaliśmy Grzegorzowi Dudzie. Co on na ten temat sądzi? Czyli co jaki czas powinniśmy serwisować klimatyzację i co z nią robić? Czy uzupełniać, czy nie uzupełniać, czy wymieniać, czy czyścić? I tak dalej, i tak dalej.
1: No właśnie, tu jest odwieczna walka z tym, że i dyskusja, natomiast wyraźnie jest powiedziane, że do 10% ubytku rocznie czynnika z układu klimatyzacji, no niby jest to normalne. Oczywiście są samochody, które jeżdżą 5-6 lat i nie trzeba nic uzupełniać. Natomiast warto ten serwis klimatyzacji zrobić nie tylko wtedy, kiedy ona przestaje działać, bo się zrobiło ciepło. Pamiętajmy, że klimatyzacja jest potrzebna cały rok, dlatego że ona gwarantuje nam to, że osusza się ten samochód w zimie. Kiedy wchodzimy z mokrymi butami, to wszystko zostaje. Klima jest w stanie osuszać, nie parują nam szyby i jest bezpiecznie.

0: cały czas do tego bezpieczeństwa nawiązuje, bo jednak to bezpieczeństwo na drodze dla nas, dla innych użytkowników jest najważniejsze. Natomiast co roku obowiązkowo w okresie takim już późno wiosennym zróbmy odgrzybianie klimatyzacji, czyszczenie, sprawdzenie filtra, dlatego że też tam jest mnóstwo bakterii, które będą wpływały też na nasze zdrowie. Później mówimy, kurczę, no katar mamy, przez 2 tygodnie nie mogę się wyleczyć, ale jak nie jeżdżę samochodem, to nie mam. Czyli tutaj filtr węglowy najlepiej, to jest kilkadziesiąt złotych. Nawet samemu możecie to zrobić, tak zwaną bombę kupić, najprostszą do klimatyzacji, gdzie włączacie obieg wewnętrzny, puszczacie sobie taki strzał, spray, który jest rozpylany i on oczyści już i zniweluje bardzo dużo tych złych ustrojów, które na nas mają zły wpływ. I jeżeli chodzi o czynnik, to nie czekajmy, aż przestanie działać, bo klimatyzacja działa w ten sposób, że tam jest czujnik ciśnienia. Czujnik ciśnienia działa w dwie strony. Jeżeli przekroczymy to ciśnienie, czyli przestaną działać wentylatory, to klimatyzacja się wyłączy. Natomiast ona się nie załączy poniżej pewnego progu, ale to już jest za późno. Warto włączyć klimatyzację na uruchomionym samochodzie, wyłączyć radio i posłuchać, czy nie mamy czegoś takiego gdzieś dochodzącego spod deski rozdzielczej, spod mieszalnika, takiego takich głosów, to znaczy, że już jest mało czynnika, on jeszcze działa, ale już on próbuje się uzupełnić przy rozprężaniu. I to jest taki pierwszy, można na słuch to wybadać, ale sprawdzajcie to. Nie kosztuje to wiele. Jak nie nabijamy tej klimatyzacji, to też sprawdzenie tego czynnika to nie jest żadna filozofia. Raz w roku fajnie jest to zrobić porządek z tym.
1: Nawet nie przypuszczałem, że Grzegorz Duda ma takie zdolności onomatopeiczne. No tak, jeśli taki dźwięk wydobywa się z klimatyzacji, to wiedz, że coś się dzieje i wiedz, że trzeba jechać do specjalisty, żeby dobić trochę tego czynnika. No mam nadzieję, że dzisiaj wszystkie klimatyzacje w samochodach działają perfekcyjnie.

0: Żeby rozpocząć weekend, trzeba zakończyć zajęcia w szkole. Pozdrawiam, Liliana z Częstochowy.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: No nie wiem, czy łatwiej, ale na pewno będzie zdecydowanie cieplej dzisiaj. Nawet do 32, a jutro nawet do 35. Może gdzieś tam punktowo do 36 dobijemy. No nieźle. No taki początek lata i wakacji, to ja rozumiem zdecydowanie. 9.30, jeszcze wiadomość od naszego słuchacza.
1: Chciałem poinformować, że na drodze S5 za Lesznem przy węźle Lipno jest korek i auta stoją. Także jadąc S5 w stronę Poznania, za Lesznem trzeba uważać. Pozdrawiam.
0: Wszędzie trzeba uważać. Bardzo serdecznie dziękuję.

0: za te informacje drogową. Dzisiaj uważajmy na drodze, pomimo tego, że warunki do jazdy fantastyczne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my tymczasem przyglądamy się temu, co się dzieje na A2, bo tam problemy bardzo wyraźne między węzłami Wiskitki i Grodzisk Mazowiecki w kierunku Warszawy. Trasa Łódź-Warszawa, szerzej patrząc. Na 420 km zderzyły się dwa pojazdy osobowe i mamy blokadę w kierunku stolicy, a także pojawił się korek. Ostatni węzeł to Wiskitki. Problemy też na S7. Korek na podkacie w kierunku Radomia na wysokości Białobrzegów. 3 km zatoru. Na S12 problemy pod Lublinem między węzłem Czechów a węzłem Lublin-Rudnik. Niedaleko Elizówki kierowca samochodu osobowego potrącił pracownika służby drogowej. Przez to dwa pasy do Dorohuska mamy zablokowane. Korkuje się też S11, trasa z Kórnika do Poznania, konkretnie na wysokości miejscowości Gądki i niedaleko węzła Koninko. Droga 25 Konin-Rychwał zablokowana w pobliżu Modły Królewskiej na 255 km. To jest efekt zderzenia samochodu osobowego z motocyklem i trzeba skierować się na objazd, na przykład przez Lisiec Mały i Wielki, a także przez Wolę Rychwalską, czyli jedziemy drogami lokalnymi i częściowo drogą wojewódzką 443. To jest właśnie odcinek przebiegający przez Wolę Rychwalską. Jeżeli chodzi o korki, no to o poranku Zakopianka nie do końca gwarantuje nam przejezdność, zwłaszcza w kierunku Zakopanego na 47 między Nowym Targiem a Szaflerami. Jeżeli chodzi o trasę do Krakowa, to głównie w Libertowie musimy zwolnić, czyli już na końcowym odcinku tej popularnej trasy. Na A4 pod Krakowem mamy wzmożony ruch. W kierunku Katowic zwalniamy między Zakopianką a Kawiną, a w kierunku Tarnowa między Balicami a Tyńcem. W Śląskiem dosyć dobra sytuacja, trudno narzekać na korki, no z paroma wyjątkami oczywiście, na przykład A1 między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami w kierunku Częstochowy, czy też na trasie 44 między Tychami a Bieruniem. A w Warszawie na S8 zwalniamy głównie w kierunku zachodnim na moście Grota Roweckiego, zwalniamy też wjeżdżając do stolicy od północy przez Łomianki i Młociny, a także wyjeżdżając przez Dziekanów Leśny. Gdybyście dojeżdżali od zachodu do stolicy, to najpierw na 92 zwalniacie w Błoniu, a potem przed Ożarowem Mazowieckim.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To za chwilę wrócimy jeszcze do tego oficjalnego startu weekendu. Od którego momentu w ciągu piątku uznajecie, że tak, to już jest weekend?

0: Czy na rybach można gwizdać? Nie, chyba raczej nie. Chyba raczej ryby za tym nie przepadają. To a propos oficjalnego startu weekendu. Tomek z Peugeota 3008 pisze: PRK na rybkach też gra. No i proszę. No to jest super. Chociaż pisze, że weekendu nie mam, bo do pracy trzeba iść. No, w teorii tak, no ale jednak rybki są. Starorzecze warty. Pozdrawiamy serdecznie. Wszystkiego dobrego dla ciebie. No i jeszcze ciekawa wiadomość, uwierzycie? Jelenia Góra. 31 stopni pokazuje termometr w samochodzie. Aha, dodam, że jeszcze nie ma 10. Dokładnie za 20 minut będzie 31. To chyba jakoś zaparkowany na słońcu był. Może to dlatego. No bo raczej jeszcze nie powinno być aż tak wysokich wartości na termometrze. Dziś na S6 w Radzikowie jest to wylot ze Słupska na Lęborg. Rozpoczęto końcowy etap robót, co skutkuje ruchem wahadłowym. Pozdrawia Adam ze Słupska. Bardzo dziękujemy. To ten oficjalny start weekendu. Kiedy, co, gdzie, jak, co trzeba zrobić, żeby można było to powiedzieć?
1: No to jeszcze raz mi razem 6 Mazda Opole, dogram się, co u mnie wiąże się z

początkiem weekendu czy rozpoczęciem weekendu, więc w moim przypadku to jest wyjęcie karty kierowcy z tachografu ze służbowej ciężarówki na bazie koło Drezna i obrać najwłaściwszy kierunek z właściwych Mazdą, czyli kierunek Opole. Co do serwisów, na trasie nigdy. Jedyna usterka na trasie to

0: alternatora, bo mam zawsze drugi zregenerowany od podstaw i ten uszkodzony poszedł do naprawy i teraz jeździ sobie ze mną.
1: No i pięknie, to zabrzmiało trochę jak ogłoszenie, treść ogłoszenia, chętnie sprzedam. No ale no naprawdę stan igła po prostu. Wyjątkowa ta Mazda, bardzo ładnie wyglądająca. Nie wiem, czy ktoś z was dzisiaj zaglądał do kalendarza. Jeśli nie, to ja robię to za was, poza oczywiście takimi standardowymi informacjami, że 19 dzień czerwca, że piątek, to proszę jeszcze o tym dzisiaj pamiętać, a warunki pogodowe sprzyjają, że dzisiaj mamy w kalendarzu świąt nietypowych Dzień leniwych spacerów. No to miłego.

0: To 10 minut jeszcze. Zostało nam do godziny 10. No i wiadomości od was płyną m.in. od Tomka Skoroli. Witam, witam. Nowa Sól już 29 stopni. Na słońcu nie stał, dopiero dojechałem szerokości dobrego weekendu. Ja jutro śmigam pospacerować po górach. Pozdrawia Tomek Skoroli. No nieźle, 29 już, a będzie z każdą kolejną godziną coraz cieplej. Pamiętajcie dzisiaj o wodzie, no i jednak o robieniu przerw w trasie. Jeśli gdzieś dalej się wybieracie, to pauzujmy co godzinę, co dwie, tak żeby nie odczuwać znużenia i zmęczenia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A tymczasem wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy, co na A2, bo tam cały czas problemy w kierunku Warszawy od strony Łodzi. Między Wiskitkami a Grodziskiem Mazowieckim zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Na 420 km zablokowana jest trasa do stolicy i rośnie zator, a zatem warto zjeżdżać wcześniej z A2, na przykład węzłem Skierniewice. No bo gdy dojedziemy, a właściwie spróbujemy tylko dojechać do węzła Wiskitki, to niestety możemy utknąć w korku. Na S12 problemy pod Lublinem. Między węzłami Czechów i Rudnik w kierunku do Rochuska. Kierowca samochodu osobowego potrącił tam pracownika służby drogowej. Przez to dwa pasy do Rochuska są zablokowane. Korkuje nam się S11 prowadząca od Kurnika do Poznania. Korek mamy koło miejscowości Gądki i koło węzła Koninko. Mniej więcej do połączenia S11 z autostradą A2 pod Poznaniem. Krajowa 8 z problemami na odcinku dolnośląskim między Kobierzycami a Magnicami. Tam pojazd osobowy przewrócił się na jezdnię i przez to zablokowany jest jeden z pasów. Tylko częścią jezdni możemy się poruszać. Zupełnie nieprzejezdna trasa Konin-Rychwał, czyli Krajowa 25. W okolicach Modły Królewskiej na 255 km pojazd osobowy zderzył się z motocyklem. Jedna osoba jest poszkodowana, a blokadę objedziemy m.in. drogą wojewódzką przez Wolę Rychwalską i drogami lokalnymi przez Lisiec, Mały

0: i lisiec wielki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: No to mamy jeszcze 4 minuty do godziny 10. Słuchajcie, Katowice, pisze Krzysiek z Krakowa, 31 stopni.
1: W końcu.
0: Ja nie mam pytań. To, co się dzisiaj dzieje w aplikacji i na termometrze przede wszystkim, bo wy raportujecie na bieżąco, no to jest coś, co ja lubię. Nowa Sól 29 na przykład mamy, Jelenia Góra 31.
2: Mm-hmm. No ten tak zachód żyje.
1: To idziemy na rekord. Prosimy o więcej dzisiaj. W takim razie. Zobaczymy, kto na więcej.
0: Wiesz co, patrząc na zegar, że jeszcze nawet nie ma godziny 10, to myślę, że o godzinie 12 będzie grubo więcej. No dobrze, Ola Jasińska.
1: Zapraszam.
0: Pani mówi dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I jeszcze Piotr Kwiran.
3: Dzień dobry.
0: No i pięknie. To mamy komplet.
3: Zapraszamy.
0: I oni z wami po 10:00.

0: Godzina 10 na zegarach, zerkamy. Jest gorąco. Kolory raczej żółto-pomarańczowo-czerwone. W wielu miejscach zdecydowana taka pomarańcz.
1: No właśnie, na kolorach się znamy. A na czym jeszcze, to się okaże. Sprawdzamy, co w pogodzie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na wyrost powiedziałem z tymi kolorami, że się znamy, bo ty się na pewno znasz, a ja tak różnie
0: tak
1: z tym
0: różnie bywa,
1: bywa
0: tak?
1: Tak.
0: Z odcieniami na przykład. No tak, tak to bywa. Natomiast te kolory to przede wszystkim zwiastują przepiękną pogodę. Piątek przynosi nam prawdziwie letnią pogodę i w wielu regionach kraju będzie dziś naprawdę gorąco.
1: Najwyższych temperatur można spodziewać się na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w zachodniej Wielkopolsce. Tam termometry mogą pokazać nawet 32 stopnie
0: tak,
1: i więcej.
0: Tak, to da więcej. No właśnie. Właśnie, o to jest pytanie. Nasza aplikacja oczywiście do waszej dyspozycji i zdjęcia cyferblatów i desek rozdzielczych również mile widziane. A w centrum kraju, na Mazowszu, Kujawach i ziemi łódzkiej około 26 stopni, a nad samym morzem najchłodniej około 22 stopni.
1: Nie oznacza to jednak całkowicie spokojnej pogody. Na zachodzie Polski oraz miejscami na Dolnym Śląsku możliwe są przelotne opady deszczu i lokalne burze.
0: Podczas ich przechodzenia może spaść od 15 do 20 mm deszczu, a lokalnie nawet około 25 mm.
1: I w czasie wspomnianych burz wiatr może osiągać w porywach do 65 km na godzinę. W większości kraju dzień zapowiada się jednak słonecznie i bardzo ciepło.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A jakie kolory przed wami? Co widzicie? Nasza aplikacja oczywiście do waszej dyspozycji. Jestem bardzo ciekawa, jak wygląda kolor nieba na przykład nad waszymi głowami albo trasa, przed którą czy w stronę, której zmierzacie. Aleksandra Jasińska.
1: Piotr Firan, zaczynamy. Dzień dobry.
3: It's the sound and look of the 60s.

and white.

0: I mamy 9 minut po godzinie 10, a my już teraz zachęcamy was do tego, żebyście w naszej aplikacji śmiało korzystali do woli z niej właśnie.
1: Tak, w różnych sprawach, bo dzisiaj będą różne sprawy. Między innymi będzie pytanie dotyczące naszego stylu jazdy, ale do tego dojdziemy. Ale zanim to oczywiście Patryk Bedliński za moment, a skoro Patryk Bedliński, to i piątek, słowo wyzwanie.
0: Otóż to. Wy nadsyłacie te słowa, słowa, które gdzieś chodzą wam po głowie i może są to słowa, które są związane z trasą, a może z pogodą, a może z tym upalnym weekendem, który do nas właśnie nadchodzi. I nadsyłacie słowa w aplikacji. Następnie my jedno słowo wybieramy i ukrywamy w serwisie. Na razie jeszcze tak zwany pusty przebieg. Jeszcze tego słowa nie ma w tym momencie, natomiast już za moment po najbliższym serwisie drogowym takie słowa się już pojawią.
1: Tak, miejmy nadzieję, że będziemy mieli z czego wybierać i zgłosicie wasze słowa. Później oczywiście w serwisie zostanie ono umieszczone, a później jeszcze kolejny etap. Wszyscy zgadujemy, które to było słowo zgłoszone przez kogoś z was, a użyte w tej godzinie przez Patryka Bedlińskiego. Na razie słuchamy serwisu drogowego 10:30 po 10:00.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: A na początek ostrzeżenie dla tych, którzy jadą z Łodzi do Warszawy autostradą A2. Problemy mamy między węzłami Wiskitki i Grodzisk Mazowiecki na 420 km. Tam właśnie zderzyły się dwa pojazdy osobowe i zablokowany jest jeden z pasów do stolicy, ale także pojawił się korek. Ostatni węzeł przed tym korkiem to Skierniewice, ale już na szczęście trochę ten korek się rozładował, więc miejmy nadzieję, że niedługo do węzła Wiskitki nawet dojedziemy bez większego problemu. Na S12 spore problemy pod Lublinem. Między węzłem Lublin-Czechów a węzłem Lublin-Rudnik w pobliżu Elizówki kierowca samochodu osobowego potrącił pracownika służby drogowej. Policja zabezpiecza miejsce tego zdarzenia, a ruch w kierunku Dorohuska odbywa się pasem lewym i pasem środkowym. Problemy też w kierunku Lublina i Lubartowa. Tam tylko prawym pasem da się przejechać. Korek cały czas utrzymuje się na S11, choć nieco zmalał na trasie z Kórnika do Poznania. Od węzła Koninko do połączenia 11 z

0: autostradą A2, czyli do węzła Krzesiny. Na S5 tymczasem problemy między węzłami Święciechowa i Lipno. Bus wywrócił się i leży na boku. Przez to zajęte mamy dwa pasy. Przejazd wyjątkowo dopuszczony został pasem awaryjnym. Uwaga w Dolnośląskiem na Krajowej 8. Problemy na podkacie między Kobierzycami a Magnicami. Osobówka przewróciła się na jezdnię. Przez to mamy zwężenie i tylko jednym z pasów da się tam przejechać. Ale to niestety nie jedyne miejsce na 8, gdzie problemy występują, bo korek na podkacie między Niemczą a Ząbkowicami Śląskimi. I tam niezależnie od tego, czy do Ząbkowic, czy do Wrocławia się kierujecie, to i tak na podkacie problemy. Droga 25 z jeszcze większym kłopotem, bo jest zupełnie zablokowana między Koninem a Rychwałem w pobliżu Modły Królewskiej. Na 255 km osobówka zderzyła się z motocyklem. Objazd na przykład przez Wolę Rychwalską, drogą wojewódzką, ale także drogami lokalnymi przez Lisiec Mały i Lisiec Wielki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: I oto jest pytanie, czy jesteśmy wybitnymi kierowcami? Takie pytanie dziś kierujemy do Was. Jesteśmy bardzo ciekawi, co Wy na ten temat sądzicie. No bo pewnie każdy z nas ma jakieś swoje spostrzeżenia. Piotrek się już podparł jak w boki, jak baca.
5: Ja chciałem powiedzieć, że nam się różne rzeczy mogą wydawać, ale to może się dziać tylko w naszej głowie.
4: I najczęściej tak jest.
5: Obiektywne przesłanki mogą wskazywać na coś zupełnie innego, chociaż być może są tacy, którzy nigdy z tymi obiektywnymi przesłankami się nie skontaktowali.
4: To było bardzo głębokie przesłanie. Mm-hmm. Ciekawa jestem, czy kierowcy podobnie to interpretują.
5: Co myślicie o tym? Jako Polacy, czy jesteśmy wybitnymi kierowcami? Jeśli tak, to kto i co o tym mogłoby świadczyć, że jesteśmy wybitnymi kierowcami?
4: Ale można też to pytanie na przykład interpretować w sposób sarkastyczny, mając swoje dowody.
5: No tak.
4: Na
5: jak ktoś
4: coś zrobi,
5: to można powiedzieć,
4: pytanie.
5: No wybitny.
4: No wybitnie.
5: Dobrze, czekamy na komentarze w naszej aplikacji. Ask yourself.

0: Czy Polacy są dobrymi kierowcami?
1: Wybitnymi. To jest bardzo istotne.
0: Masz rację. Gdy spojrzymy na badania, to odpowiedź brzmi tak, zdecydowanie tak, przynajmniej według nas samych. Aż 96% kierowców w naszym kraju uważa się za dobrych lub bardzo dobrych za kierownicą. Co więcej, 82% jest przekonanych, że zawsze prawidłowo ocenia sytuację na drodze.
1: Ale bardzo ciekawe, bo w tych samych badaniach wychodzi pewna sprzeczność. No bo tak, z jednej strony 65% Polaków uważa innych kierowców za nieodpowiedzialnych, czyli większość z nas ma taki konsensus myślowy pod tytułem ja jeżdżę dobrze, ale ty, Piotrek, już nie do końca. Problemem są inni. Ja jestem wybitna. No ale jak ciebie spotkam na drodze, no to już, proszę pana, nie do końca. Więc prawdopodobnie ten schemat powtarza się od wielu lat, gdzie właśnie kierowcy w badaniach regularnie oceniają swoje umiejętności znacznie wyżej niż umiejętności pozostałych uczestników ruchu drogowego. Więc okazuje się, że 80% uważa się za dobrych kierowców, ale tylko 40% ankietowanych podobnie ocenia innych.
0: Eksperci zwracają uwagę, że wysoka samoocena nie zawsze oznacza wysokie bezpieczeństwo. Przez wiele lat Polska należała do państw Unii z jednymi z najwyższych wskaźników ofiar śmiertelnych na drogach. A jaka jest prawda? Ciekaw jestem, co wy napiszecie w naszej aplikacji o swoich umiejętnościach, o wybitności polskich kierowców i czy to się powtórzy, że siebie uważamy za super kierowcę, a innych za takich sobie.
1: No to ty też ostatnio powiedziałeś, że jestem kreatywnym kierowcą. Ja mieliłam to przez cały weekend.
0: Naprawdę?
1: I się zastanawiałam, czy ja jestem kreatywnym kierowcą?
0: Ale w dobrym sensie, bo bardzo lubię z tobą jeździć. Ja akurat jestem, jeżeli jadę z tobą, to ani nie ma wirtualnych pedałów na miejscu pasażera, tam gdzie siedzę zazwyczaj.
1: A z innymi masz?
0: Z innymi mam. No, zazwyczaj mam, nie wiem, z kim ja ostatnio jechałem.
1: Jeden komplement.
0: Jechałem z taksówką na drugą stronę Wisły i kilka razy zdarzyło mi się zahamować. No, więc to było w godzinach szczytu, ale wirtualnie. Natomiast jeśli chodzi o ciebie, to ja się czuję super bezpiecznie z tobą, Ola.
1: Ach, to bardzo miło. Natomiast badania na przykład jeszcze inne, Komendy Głównej Policji, pokazują, że mamy zgłoszonych ponad 20 tysięcy wypadków drogowych, a to wszystko, te wypadki są wynikiem nadmiernej prędkości. Więc z drugiej strony okazuje się, że no my tak patrzymy na siebie, ale jakoś tak przez różowe okulary, mam wrażenie. Nie widzimy tego, że ta nadmierna prędkość, nie widzimy tego, że często ta noga nam gdzieś leci na ten pedał gazu i że stwarzamy realne niebezpieczeństwo na drodze.
0: Mamy wiadomość od naszego słuchacza. Mam prawo jazdy od 85 roku. Teraz już obecnie wszystkie kategorie. Nigdy nie byłem wybitnym kierowcą, pomimo że każda kategoria za pierwszym razem zdana. Idealni ludzie, kierowcy popadają w samozachwyt i nie widzą swoich błędów, dlatego nie ma ideałów i każdy ma swoje grzeszki. Najważniejsze, nie robić na złość innym, tak w życiu, jak i na drodze. Pozdrawiam, Tomek z Dużego.
1: Amen.
0: Tak, amen, ale cały czas ten temat jest otwarty. Ja sobie przypomniałem moją historię, kiedy jechałem z tatą i wydawało mi się, że jestem taki super i bardzo często komentuję, co się dzieje. Mówię, że a ty jedziesz tak, a ty tak, a dlaczego tutaj wjechałeś w ogóle bez pomyślunku.
1: To prawie jak komentator piłki nożnej w Polsce.
0: I wjechałem na rondo i jak zjeżdżałem, to nie włączyłem kierunkowskazu. Miałem ten samochód, w których takie kierunkowskazy z jakiegoś powodu czasami, nie wiem dlaczego, nie działały. Tak. Znaczy działały, ale inaczej. Ale to nawet nie o to chodziło. Po prostu nie włączyłem kierunkowskazu i tata do mnie mówi, dlaczego tego nie zrobiłeś? I widzisz, tutaj innym udzielasz rad i masz dużo do powiedzenia na temat tego, jak jeżdżą inni, a sam też się zachowałeś nieładnie, bo ten pan mógł wjechać, a myślał, że ty będziesz okrążysz to rondo.
1: Ale posypiałeś się głowę popiołem?
0: Oczywiście.
1: Przed tatą?
0: Nie tylko przed tatą, tylko pomyślałem sobie, no dlaczego ja w ogóle to zrobiłem? Co to w ogóle za mechanizm dziwny jest we mnie, że

0: Ale zobacz, czyli było tam myślenie.
1: No, było
0: był
1: myślenie.
0: Tam proces.
1: Tak, był, było to właśnie to, co wynika z badań.
0: Strumień świadomości był.
1: Tak, i myślę sobie, nie, nie wolno tak. Trzeba się ładnie zachowywać.
0: Mm. Grzecznie.
1: Mm-hmm. Wystarczyła jedna podróż z kimś, kto ma większe doświadczenie za kierownicą.
0: Nie, to była podróż z tatą.
1: Tak, to była podróż z tatą. 27 po godzinie 10 czekamy na wasze komentarze.

0: zaczynamy zabawę w ukryte słowa. Jedyny minus, że aplikacja ma sygnał z opóźnieniem około 10-15 sekund. Pozdrawiamy cię, Tomku. Nie ma wymówek. Nie ma wymówek. Jest zabawa. To jest, jak to mówią, jest super, jest impreza, jest piątek, to jest słowo wyzwanie i kropka. I nie ma tutaj żadnych wymówek.
1: W ogóle to opóźnienie nie ma żadnego znaczenia, bo my i tak te informacje przekażemy Patrykowi w odpowiednim czasie.
0: Jest na to jakieś 10 minut, nawet czasem 20, także spokojnie. To oczywiście wszystko zależy od tego, jak wy się postaracie i jak szybko napiszecie, ale Tomku, tutaj jest paluszek, który...
1: Pala wzniosła, paluszek do góry.
0: Ding, ding, ding, jak kierunkowskaz. Nie, nie ma wymówek.
1: Tak, ale teraz serwis drogowy, Patryk Bedliński, no i słowo, które już zostało jakiś czas temu zgłoszone, więc słuchamy uważnie i zastanawiamy się, które to słowo zostało zgłoszone przez kogoś z was.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Dobre wieści na początek, bo już za nami problemy na drodze 25 Konin-Rychwał. Po wcześniejszym zdarzeniu pojazdu osobowego z motocyklem nie ma śladu, zatem jedziemy wszystkimi pasami. Ale dopisujemy do listy utrudnień, a

0: Trójkę i to nie chodzi o trasę między Wiskitkami a Grodziskiem Mazowieckim, ale tym razem w okolicach Poznania. Między węzłem Poznań Zachód a węzłem Komorniki. Na 155 km ciężarówka zderzyła się z pojazdem osobowym. Z tego powodu jeden pas A2 w kierunku Warszawy jest zablokowany pod Poznaniem między węzłem Poznań Zachód a węzłem Komorniki. Inne miejsce z problemami na A2 to trasa między węzłem Wiskitki a węzłem Grodzisk Mazowiecki i jeżeli słuchaliście nas nieco wcześniej, to już pewnie wiecie, że są problemy z płynnym dojechaniem do Warszawy. Na 420 km zderzyły się dwa samochody osobowe, no i właśnie jeden pas do stolicy mamy zablokowany. A ostatni węzeł przed Korkiem, który się tam pojawił, to Skierniewice. S7 teraz, tutaj problemy pojawiły się pod Gdańskiem, między węzłem Gdańsk Południe, a węzłem Lublewo-Gdańskie. Na 26 km po zderzeniu pojazdów zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdyni. Korek cały czas towarzyszy kierowcom na S11, na trasie, która prowadzi z Kurnika do Poznania. Od węzła Koninko do połączenia 11 z autostradą A2. I czasem pojawiają się w naszych serwisach nazwy lokalnych miejscowości, tam gdzie psie i zagrody. Na przykład korkuje nam się S11 w okolicy konkretnie miejscowości Jaryszki. Na S12 też problemy między węzłem Lublin-Czechów a węzłem Lublin-Rudnik. Kierowca samochodu osobowego potrącił pracownika służby drogowej. Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia, a w stronę do Rochuska jedziemy tylko pasem lewym i środkowym. W drugą stronę tylko pasem prawym. Na S5 uważajcie również, wyjątkowo, między węzłami Święciechowa i Lipno. Tam bus przewrócił się i leży na boku. Zablokowane są dwa pasy, jedziemy tylko pasem awaryjnym. No i krajowa 8, Kobierzyce-Magnice, czyli województwo dolnośląskie. Tam pojazd osobowy przewrócił się, no i mamy zwężenie, zatem jedziemy tylko jednym z pasów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Oczywiście służymy w każdej drogowej sprawie. 22 500 13 11 11 to numer do nas. Nasza aplikacja także do waszej dyspozycji. W tej aplikacji oczywiście i słowa wyzwania, propozycje tych słów. Ale nie tylko, bo raport pogodowy, raport temperatur również mile widziany, bo dzisiaj idziemy na rekord i sprawdzamy, które regiony, które miasta, które wsie, miejscowości mają dziś najwyższy wskaźnik na termometrze. No i będziemy tutaj chwalić i podawać te miejscowości i te miejsca, gdzie ten termometr, czy też cyferblat, czy deska rozdzielcza pokazuje najwyższe wartości.
3: Czy jesteśmy wybitnymi kierowcami? To pytanie także cały czas aktualne.

0: Moi drodzy, dzisiaj pytamy o to, czy jesteśmy wybitnymi kierowcami i słuchamy.
1: Cześć, z całą pewnością jesteśmy wyjątkowi na drodze, jesteśmy wyjątkowymi kierowcami. Zaraz podam kilka przykładów dotyczących dróg szybkiego ruchu i autostrad. Przede wszystkim jesteśmy mistrzami w zjeżdżaniu na lewy pas przy wyprzedzaniu, zajeżdżając drogę tym, którzy już tym pasem lewym jadą. Absolutnymi mistrzami w tym zakresie są oczywiście kierowcy tirów. Kolejny przykład to jest zjazd z pasa rozbiegowego już na samym jego początku z prędkością 60-70 km na godzinę, zajeżdżając drogę tym, którzy jadą lewym pasem. Jesteśmy mistrzami w jeżdżeniu na światłach dziennych w ciężkim deszczu, we mgle, późnym wieczorem. No i oczywiście jesteśmy też mistrzami w zakresie wzajemnej uprzejmości kierowcy między kierowcami. Pozdrawiam serdecznie.
2: I tu nasz słuchacz zdecydowanie zrozumiał tę moją wersję pytania, czyli sarkastyczną, prawda? Ta wybitność, to mistrzostwo Polaków na drodze właśnie, myślę, po mistrzowsku została opisana właśnie tutaj głosem naszego słuchacza.
0: Całkiem niedawno widziałem taką rolkę, zdaje się, że z węgierskiej autostrady, gdzie na prawym pasie, który bardzo często w Polsce parzy z jakiegoś powodu, zwłaszcza kiedy są trzy pasy w jedną i w drugą, to ten prawy jest pusty i na Węgrzech ktoś namalował tak pasy, to znaczy drogowcy, nie ktoś, które ostatecznie po najechaniu tworzyły

0: melodię. Więc może to jest sposób na to. Wiesz, to jest tak, jak najeżdżasz...
1: Ale nuty były narysowane?
0: Najpierw były dwie nutki na początku na rozbiegówce, a później były tak odpowiednie pasy, tak żeby była melodia.
1: Wspaniale, jak ławeczka Chopina.
0: Tak, to jest, wiesz, jak, żeby nie zasnąć, to jak samochód najeżdża na pas, to wtedy jest to takie...

0: uczyć na drodze innych, odrobina życzliwości i wyrozumiałości dla innych na pewno zrobi się w związku z tym każdemu milej. I tak, tutaj trudno się nie zgodzić. Droga to nie jest miejsce na wychowywanie innych kierowców. Od tego na pewno są i rodzice, i nauczyciele, i
1: instruktorzy. Ale u nas jest bardzo dużo chętnych takich do wychowywania. Bardzo.
0: No tak, ale wiemy, że za kierownicą najbardziej przydaje się spokój, przewidywanie, życzliwość, planowanie. Czasem ktoś, pamiętajmy też, popełnia błąd nie dlatego, że jest złośliwy, tylko dlatego, że się zagapił, zestresował albo po prostu czegoś nie zauważył. Takie rzeczy też się zdarzają, jesteśmy tylko ludźmi. I też taka uprzejmość zauważenia właśnie tego, że hej, widzę, że ci się pomyliło, ale luz.
1: No dobrze, ale jeżeli ktoś jest złośliwy, bo zdarzają się takie sytuacje, że na przykład idzie sobie ktoś i widzi, że jedzie samochód i specjalnie na przykład na przejściu dla pieszych zwalnia, idzie sobie powoli. W tej Warszawie wszyscy się tak spieszą, a nagle przejścia dla pieszych są takimi miejscami, gdzie wszyscy zwalniają kroku, albo przynajmniej są tacy, którzy zwalniają kroku, rozglądają się, patrzą sobie jeszcze w telefon.
0: No byłabym hipokrytką, gdybym powiedziała, że zachowuję wtedy zen. U mnie wówczas leci dużo wyrażeń, zwrotów z takim prawda, wyraźnym. No zdarzają się takie sytuacje gdzieś w mojej głowie, czy w samochodzie, w kabinie samochodu.
1: Ale to jest po to, żeby specjalnie kogoś zirytować? Nie można normalnie przejść. Ja nie mówię, że trzeba jakoś pędzić przez to przejście dla pieszych.
0: No więc właśnie o to chodzi.
1: Tylko normalnie przejść, tak?
0: Tak. Bez rozglądania się na przykład w telefon. Bo bardzo często jest tak, że ci, którzy przechodzą, no, gapią się w telefon, a nie patrzą na to, co się dzieje wokół.
1: Czyli
0: no
1: są już dwa miejsca. Ja mówiłem o tym, że są dwa miejsca, w których warszawiacy się nie spieszą. Czyli jeden to jest sklep z wędlinami, bo tam wtedy następuje kupowanie trzech plasterków przez bardzo długi czas. Zwłaszcza, kiedy jest długa kolejka. A drugi to niektórzy są jeszcze na przejściach dla pieszych. Też im się to uruchamia. Myślę, piękny, że nam się obraz warszawiaków wyłania niektórych.
0: Wybitny.
1: Ciekaw jestem, jak jest w innych miastach. Czy to też można rozciągnąć na inne miasta? Dajcie znać w naszej aplikacji. Jedziemy dalej.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: No i wypadałoby rozwiązać słowo wyzwanie, to znaczy ono się pojawiło w poprzednim serwisie drogowym i Darek pisze z Otwocka, że to słowo to zagrody. I tak patrzę w kierunku Patryka Bedlińskiego. Patryku.
1: To nie było łatwe zadanie, prawda?
2: To nie było łatwe zadanie, bo to słówko było zaszyte właściwie w jednym ze zdań. Nie było przeze mnie wyraźnie zaakcentowane, więc tym bardziej gratulacje, jeżeli udało wam się to
1: wysłyszeć. I to była jedyna osoba, która odgadła, tak, więc Darku, drogi Darku, to dla ciebie. Czuj się naprawdę wyróżniony i zaszczycony. Twoja czujność jest godna podziwu, a także naszych braw, także serdecznie gratulujemy, a tymczasem wyjeżdżamy ponownie na drogi i nie będzie to pusty przebieg, bo będzie oczywiście też ukryte słowo wyzwanie.
0: Więc uważnie słuchamy.

0: PKK, Polskie Radio Kierowców.
1: I przyglądamy się drogowym utrudnieniom, na przykład na autostradzie A2 między węzłem Wiskitki a węzłem Grodzisk Mazowiecki, czyli patrząc nieco szerzej na trasie z Łodzi do Warszawy. Na 420 km zderzyłyby się dwa pojazdy osobowe. Zajęty jest jeden pas do stolicy, ale już na szczęście nie mamy tam korka. No i dosłownie minutę temu dostaliśmy informację, że zakończyły się problemy na S12, czyli na ekspresówce pod Lublinem między węzłami Czechów i Lublin-Rudnik. S5, tutaj uważajcie wyjątkowo, między węzłami Święciechowa i Lipno, bo bus wywrócił się i leży na boku. Zablokowane są dwa pasy, przejazd dopuszczony został wyjątkowo pasem awaryjnym. Na S7 tymczasem problemy pod Trójmiastem, między węzłem Gdańsk-Południe, na węzłem Lublewo-Gdańskie. Na 26 km zderzyły się pojazdy i zablokowały część trasy do Gdyni. No a poza tym na Krajowej 8 sporo problemów, bo chociażby między Kobierzycami a Magnicami jest zwężenie. Tam osobówka przewróciła się na jezdnię i leży na boku, ale jakby tego było mało, to jeszcze korek możecie napotkać między Ząbkowicami Śląskimi a Niemczą. To też jest dolnośląski odcinek drogi krajowej numer 8. Możemy narzekać na mundial i brak naszych, ale naszych nie brakuje na drogach. No bo jak spojrzymy na przykład na województwo małopolskie, to nasi tam są. Sporo jest zmotoryzowanych na A4, na trasie prowadzącej w kierunku Katowic. Zwalniamy między Zakopianką a Balicami, a w drugą stronę na wysokości Tyńca zwłaszcza musimy zdjąć nogę z gazu. I nie tylko na A4 nasi są, bo także na wysokości miejscowości Zator, dojazd od strony Oświęcimia 44, czy też dojazd od Wadowic i wyjazd z Zatora do Wadowic również. Wjazd do Wadowic od północy, czyli także przedłużenie 28 od Zatora, no i tu też niestety postoimy w korku. Podglądamy też Zakopiankę, no bo ona cieszy się zainteresowaniem zmotoryzowanych, chociażby między Nowym Targiem a Białym Dunajcem i tam niezależnie od tego, czy jedziecie do Krakowa, czy też zmierzacie do Zakopanego, to i tak czeka was najprawdopodobniej korek. Na A4 korkuje się między Bolesławcem a Legnicą. Tutaj zwolnicie, jeżeli jedziecie od polsko-niemieckiej granicy do Wrocławia.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: I oto jest pytanie, gdzie było to słowo wyzwanie, o które was już teraz pytamy? Nasza aplikacja do waszej dyspozycji. Mówi.

0: piękne.
1: Dwie minuta po godzinie 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i rzeczywiście, jeśli chodzi o dzisiejszą pogodę, to kto lubi wysokie temperatury, ten powinien być zadowolony.
1: Na zachodzie kraju mamy temperatury, które przypominają pełnię wakacji. Na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej i w zachodniej części Wielkopolski termometry dziś pokazują, albo mogą jeszcze pokazać, nawet 32 stopnie Celsjusza.
3: Bardzo ciepło będzie również w centrum Polski, na Mazowszu, Kujawach czy na Lubelszczyźnie, około 26 stopni.
1: Najspokojniejsza sytuacja pogodowa utrzymuje się na wschodzie kraju, gdzie dominuje oczywiście słońce i dominować będzie, a także umiarkowane zachmurzenie.
3: Więc więcej uwagi warto poświęcić zachodniej części Polski. Tam po południu mogą rozwijać się lokalne burze, no i im może towarzyszyć intensywny deszcz.
1: Jeżeli planujecie dziś aktywności na świeżym powietrzu, no to na pewno warto pamiętać nie tylko o wodzie, ale także o ochronie przed słońcem, ale także o tym, jak

0: Zerkam na mapę synoptyków, że na zachodzie, no właśnie, ta pogoda może się zmienić naprawdę dość szybko.
1: Aktualnie w Słubicach najcieplej 28 stopni, a w Białymstoku najchłodniej 19.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czy to słowo to mundial? Takie jest pytanie.
1: No tak.
0: Adam Renia z Santa Fe, ale wiedział to także Arek z Kadiego i Gregor. Raz, dwa, trzy, cztery osoby. To właśnie dla nich poczwórne brawa?
1: Tak, proszę bardzo.
0: Proszę.
1: To o słowo mundial chodziło tym razem i to Patryk Bedliński użył tego słowa w serwisie drogowym. Czas na kolejne słowa. Zgłaszajcie w naszej aplikacji. Jedziemy dalej.

0: 11 minut po godzinie 11, ale się dzieje. A dziać się będzie jeszcze bardziej, można powiedzieć, bo już za moment, już za chwilę słowo wyzwanie, podpowiedź, nie, wróć, nie ma żadnej
1: podpowiedzi. Nie ma żadnej podpowiedzi. Emilia, w studiu, dzień dobry.
2: Ja nic nie będę podpowiadać. Postaram się pewnie, Patryk, kto jest lepszy, tak zgaduję, ale postaramy się.
0: Dobra, dobra, nie umniejszaj sobie.
1: Jak tak można?
2: Ja lubię być skromna. No, Patryk tutaj...
1: Emilia, ale to znowu jednak narażasz się na krytykę, bo to jest fałszywa skromność. Ty po prostu jesteś Emilią, Patryk jest Patrykiem i w każdym szukamy...
0: Emiliowatości, Patrykowatości, Piotrkowatości, Aleksandrowości.
2: I może w tej długiej rozmowie naszej już było, padło to słowo, które trzeba odgadnąć.
1: Jeszcze nie, ale słuchamy teraz serwisu drogowego i namierzamy słowo wyzwanie.
3: PRK, Polskie Radio.

0: A trochę tych korków jest. Rzeczywiście autostrada A2, węzeł Wiskitki, węzeł Grodzisk Mazowiecki, 420 km to zderzenie dwóch pojazdów osobowych. Mamy zablokowany lewy pas w kierunku Warszawy. Ostatni węzeł przed korkiem to Skierniewice. No co, korek tam jest, więc lepiej gadam w aut. A natomiast na S5 węzeł Święciechowa, węzeł Lipno, to województwo wielkopolskie w kierunku Poznania. Bus wywrócił się i leży na boku cały czas. Zablokowane zostały dwa pasy ruchu. Ruch odbywa się pasem awaryjnym i tutaj też można powiedzieć so don't move in that direction. S7, lecimy dalej. Węzeł Gdańsk Południe, węzeł Lublewo Gdańskie. Czyli oczywiście Pomorze, 26 km, tam zderzyły się samochody w ruchu. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdyni od 8.33 i tam rzeczywiście jeszcze będą trwały utrudnienia. S12 Lublin Czechów, węzeł Lublin Rudnik. Kierowca samochodu osobowego potrącił pracownika służby drogowej. Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia i ruch w kierunku Dorohuska odbywa się w tym momencie lewym pasem, a także środkowym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Witam, Krzysiek z tej strony. Taka ciekawostka odnośnie zachowań na autostradzie. Moja córka zdała egzamin na prawo jazdy, nie będąc nigdy na autostradzie. Dopiero musiałem się z nią przejechać, żeby zobaczyła, co tam się dzieje. Pozdrawiam.
3: To szapoba dla ojca.
4: No tak, i za moment będziemy rozmawiać z naszym gościem a propos tego, czy jesteśmy wybitnymi kierowcami. Nasz gość ma, mam nadzieję, na ten temat swoje przemyślenia. Witamy serdecznie.
3: Myślę, że nie tylko przemyślenia, ale też obserwacje.
5: Dzień dobry, witam was i witam słuchaczy.
3: Bardzo cieszymy się, że z nami jesteś. Już za moment będą na antenie właśnie twoje przemyślenia i twoje spostrzeżenia na ten temat, jak to wygląda pod kątem wybitności Polaków na drodze. Nasi słuchacze też już mają swoje przemyślenia i pozdrowienia.
4: Tak, pozdrowienia. Tak. Mamy pozdrowienia, dobrze, mamy. Ale coś nie słychać tych pozdrowień.
6: Cześć, pozdrawiamy serdecznie.
3: Cześć.
6: Z trasy S7, Gdańsk, Warszawa, ruch umiarkowany, piękna pogoda i z tego tytułu właśnie chcielibyśmy wam wszystkim słuchaczom PRK życzyć pięknego dnia, żebyście dojechali do celu przy pięknej pogodzie i przy kulturalnych kierowcach, którzy będą was otaczać. Pozdrawiamy serdecznie. Marcin,
7: Kornelia
6: i Natalia, która akurat czyta.
4: Pozdrawiamy serdecznie.
3: Taka ekipa z nami jedzie.
4: Szerokości. My jedziemy dalej. Kwadrans po godzinie 11. To jest Polskie Radio Kierowców.

0: Okazuje się, że według badań niemal wszyscy Polacy uważają się za dobrych kierowców. Większość z nas raczej ma takie przekonanie, że świetnie oceniam sytuację na drodze. Jeszcze lepiej jeżdżę na tej drodze niż sąsiad, który jest tuż obok. No i właśnie, wielu z nas tak naprawdę bardzo krytycznie ocenia umiejętności innych uczestników ruchu drogowego, natomiast o sobie, no to ma dosyć wysokie mniemanie. Jak to się mówi, moja racja jest najmojsza i koniec, kropka. No i właśnie, będziemy to badać, będziemy to sprawdzać, a przede wszystkim rozmawiać na ten temat z Maciejem Bocheńskim, który jest instruktorem techniki jazdy na torze Modlin, a także instruktorem sportowej jazdy. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jeszcze raz witam.
1: Maćku, czy ty widzisz ten paradoks, że z jednej strony, kiedy przychodzą do ciebie ludzie, że uważali się za dobrych kierowców do tej pory, a kiedy zaczęli jazdę z osobą doświadczoną, na przykład na torze, na różnych poślizgach, w kłopotliwych sytuacjach, uznali, że jednak przeszacowali swoje umiejętności?
2: Tak, tak, zdecydowanie. Przede wszystkim

0: orientują się, że za szybko jeździli dotychczas, większość z nich. Czyli uświadamiają sobie, że samochód to jest duża masa, bezwładność i warto zdjąć nogę z gazu.
1: Mhm. Czyli to jest takie pierwsze przekonanie, pierwsze spostrzeżenie.
2: A w jakiej sytuacji, w jakich okolicznościach następuje to połączenie kropek, że jednak ta bezwładność, że trzeba zdjąć nogę z gazu, że za szybko jeździli?
0: Staramy się na początku szkolenia nie sugerować rozwiązań ani efektów, które są po wjechaniu na przeszkodę, tylko czekamy na reakcję kierowcy.
1: Czyli tak naprawdę to wygląda tak, że kierowca przychodzi na szkolenie.
2: I musi doświadczyć.
1: I musi doświadczyć. Tak. Nie ma tak, że jest jakaś refleksja na samym początku. Hej, cześć, jakim kierowcą jesteś? Jakieś takie swoje własne spostrzeżenia na ten temat? Gdzie możesz wybadać w ogóle poziom przekonań na swój temat?
0: No staramy się pracować tak, żeby kierowca sam wyciągał wnioski, bo wtedy na dłużej to z nim zostanie. Taki mentorski sposób szkoleń powinien już odejść do lamusa, bo on jest nieskuteczny i powoduje duży dystans między instruktorem a szkolonym. My staramy się zaprzyjaźnić z kursantami, być opiekunami i wtedy efekt jest zupełnie inny.
2: Czyli jeżeli ktoś przychodzi i ma całą serię na podstawie swoich doświadczeń, wskazówek i mówi o nich, ty rób tak, ty tak nie rób, to tak naprawdę spływa to po nas jak po kaczce, jesteśmy zaimpregnowani, a jeżeli usiądziemy na zakółko, nie mówię, że wszyscy, i doświadczymy na własnej skórze
1: praw fizyki,
2: to wówczas, no tak jak powiedziałeś, dłużej to z nami zostaje, a w ogóle zostaje i wyciągamy wnioski, bo na szali jest nasze bezpieczeństwo, zdrowie i życie.
0: Tak, zdecydowanie. I kolejny element, który może być zaskakujący, to przy dobrze prowadzonym, nowoczesnym szkoleniu my tak naprawdę nie dążymy za wszelką cenę do poprawienia techniki jazdy. My dążymy do tego, żeby nie doprowadzać do niebezpiecznych sytuacji.
1: Ja tu słyszę w ogóle taką przemianę mentalności trochę.
0: Tak.
1: To tak. Jest o tym, tak?
0: Tak, taki jest cel. Bardzo dobrze wyszkolony kierowca nie jest równoważny z bezpiecznym kierowcą. Ja mam wielu kierowców znajomych, doskonałych zawodników, którzy mają świetne umiejętności techniczne, ale z żadnym z nich nie wysłałbym swojego dziecka samochodem na wakacje, bo bym się bał.
1: Bo co? Nie mają w sobie pierwiastka przewidywalności na przykład? Planowania, przewidywalności i tego, że no, w ruchu drogowym często używamy tego stwierdzenia jazdy defensywnej.
0: Pewność jazdy, pewność swoich umiejętności powoduje przesunięcie poziomu skłonności do podejmowania ryzyka. Nasuwa mi się takie porównanie z narciarstwem. Sądzę, że promilem leżących w szpitalach z połamanymi nogami są ci, którzy zaczynają jeździć, jeżdżą po niebieskich trasach spokojnie, zsuwają się ze stoku i rozglądają się, są przerażeni. Przerażeni to może złe słowo, ale są świadomi zagrożeń, są ostrożni. Łamią się ci, którzy jeżdżą po czarnych trasach bardzo szybko, dużymi prędkościami. I podobnie jest z samochodami.
1: Czyli tak naprawdę nadużywają swojej wyobraźni, trochę tak naprawdę myśląc o tym, że są ponad tym wszystkim, ponad zasadami, że mogą więcej niż inni, bo potrafią, bo no właśnie, tutaj pojawiło się też takie stwierdzenie, jeżdżą szybko i bezpiecznie.
0: No właśnie, to jest sentencja, która zawsze mnie mierdzi, tym bardziej, że mówią to często moi koledzy
1: instruktorzy?
0: Z dużymi nazwiskami, nawet zawodnicy niektórzy, że no ja jeżdżę szybko i bezpiecznie, no nie ma takiego pojęcia, bo okej, jestem dobrym kierowcą technicznie, lepszym niż statystyczny kierowca i powiedzmy jadąc tą samą prędkością, ktoś obok mnie, który ma niewielkie doświadczenie, jestem powiedzmy bardziej bezpieczny, szybciej zareaguję, więcej widzę, ale porównując siebie jadącego większą prędkością do siebie jadącego mniejszą prędkością, no jestem bardziej niebezpieczny jadąc szybciej, więc...
1: A w ogóle tak prywatnie, którego siebie bardziej lubisz?
0: No tak, ja raczej znam siebie tylko takiego, który jeździ spokojnie.

0: jest dobre
1: bardzo
0: pytanie.
1: Fajna odpowiedź, bardzo fajna odpowiedź, naprawdę. Czyli tutaj jest integracja. Jest tak, jest integracja. Natomiast tak sobie myślę jeszcze o tych nartach i o samochodach, że nie każdy jest Alberto Tombą i nie każdy jest Schumacherem, więc chociaż...
0: Ale każdy może być królem poboczy.
1: Tak, i jednak jest ta pokusa w myśleniu, że lubimy o sobie myśleć, że właśnie jesteśmy tym Alberto Tombą i Schumacherem. Do rozmowy jeszcze wrócimy z naszym gościem 27 po 11.

0: Jedziemy w kierunku 12, to już 31 minut po godzinie 11, a my zerkamy na to, co się dzieje w ruchu drogowym, gdzie gęsto, gdzie płynnie przejedziemy, gdzie utrudnienia. O tym wszystkim już teraz Emilia Kleszczewska. Proszę bardzo, jedziemy. Czas start.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Bardzo ładnie to, Olu, zapowiedziałaś. Gdzie gęsto, gdzie płynnie, sprawdzamy już teraz, a raczej gęsto jest wszędzie. S5, węzeł Pałuki, węzeł Szubin, południe, województwo kujawsko-pomorskie, 92 kilometr. No, jest awaria ciężarówki i zablokowany mamy jeden pas jezdni w kierunku Gdańska od godziny 11. Tam te utrudnienia będą do godziny 13. Aktualizacja drogi krajowej numer 75. Wcześniej, właśnie tak jak służby podawały, to miała być 87, ale wiemy, że chodzi o inny odcinek. Województwo małopolskie, Nowy Sącz, Krynica, Zdrój w pobliżu Nowej Wsi, 87 km.

0: km i tam jest kolizja dwóch samochodów osobowych. Wprowadzony jest ruch naprzemienny od 10.30. Także przypominamy o drodze krajowej numer 1 Goczałkowice-Zdrój, województwo śląskie, czyli odcinek Bielsko-Biała-Tychy. 588 km. Mamy kolizję ciężarówki z pojazdem osobowym. Nie ma poszkodowanych, ale wprowadzona jest blokada właśnie w kierunku Tychów, również od godziny 11. Jeżeli chodzi o to, gdzie już się jedzie nam lepiej, no to autostrada A2 na pewno, węzeł Poznań-Zachód, węzeł Komorniki. 155 km. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to tam była kolizja samochodu ciężarowego z pojazdem osobowym i mieliśmy zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: I mamy 24 minuty do godziny 12. To jest Polskie Radio Kierowców i Maciej Bocheński, instruktor jazdy sportowej, instruktor techniki jazdy Tor Modlin jest naszym gościem. Rozmawiamy o tym, czy jesteśmy wybitnymi kierowcami. To pytanie już dzisiaj brzmiało
1: na różnych poziomach.
0: W różnych, tak, w różnych kontekstach, między innymi też takim sarkastycznym, ale też zupełnie dosłownym. Na początek może tej części naszej rozmowy posłuchajmy sobie naszego słuchacza.
2: Dzień dobry, Tomek z Dużego, a ja mam takie pytanie do tego gościa waszego, który tak fajnie opowiada z humorem, mądrze mówi jak najbardziej, ale to pytanie jest takie, no może dziwne, nie dziwne, no bo wiadomo, szklankę na drodze zimą da się przewidzieć, to widać, no, to jest trudno nie zauważyć. Ten gość, ten wasz gość spotkał się kiedyś z czarnym lodem, gdzie był zaskoczony.

0: Skoczony przy prędkości 5 km na godzinę i nie ma zmiłu się, bo zsunie się do rowu. Takie pytanie do niego. Pozdrawiam, Tomek z Dużego, bo ja już byłem w rowie, jak najbardziej. W listopadzie, całym zestawem, na szczęście to było tylko przy 5 km na godzinę, tak? Czemu to się zsunęło? Nawet gdybym stał, też by to nic nie pomogło, bo by się też zsunęło. No niestety, znalazłem się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. Więc chciałbym usłyszeć odpowiedź. Pozdrawiam, Tomek z Dużego.
1: Pozdrawiamy Cię, Tomku. I oto jest pytanie do naszego gościa, Maćka.
2: Dzień dobry, Tomku. Dziękuję za tę wypowiedź. Pragnę Cię uspokoić. Jestem człowiekiem z krwi i kości. Kiedyś też byłem młody. Jeździłem szybciej niż umiałem. I dużo trenowałem. I spotkałem się z czarnym lodem. I nieraz byłem w rowie.
1: Czyli to nie jest tak, że czarny lód czy szklanka na drodze omija instruktorów techniki jazdy?
2: No wtedy nie byłem jeszcze instruktorem, ale byłbym hipokrytą, gdybym mówił, że zawsze jeździłem.
3: A co byś zrobił w takiej sytuacji, że nawet 5 na godzinę, w ogóle minimalna prędkość, nieodpowiednie miejsce, czarny lód i no ktoś się ześlizgnął, tak? Całym zestawem.
1: 5 km na godzinę, prawda? No to jaka to jest prędkość? Żadna.
3: Można coś w takiej sytuacji w ogóle zrobić?
2: Nie, są takie sytuacje, że poziom przyczepności jest naprawdę zero i najniższy poziom przyczepności to jest aquaplaning, czyli gruba warstwa wody i wtedy faktycznie no, jest zero, nie da się zrobić nic.
3: A to zależy od opon, czy od tego, że ta woda nie spływa tam, gdzie powinna, kiedy jesteśmy na drodze i dosyć szybko jedziemy?
2: Tak, oczywiście. No, im starsze opony, im bardziej wytarte, tym cieńsza warstwa wody wystarczy, żeby aquaplaning spowodować, ale jeśli tej wody jest naprawdę dużo, to nawet nowe opony, po prostu no, fizyka nie pozwala im odprowadzić wody. No dobra, ale taka rada dla wszystkich, którzy są w takiej trudnej sytuacji, to w dzisiejszych czasach, kiedy samochody są wyposażone w nowoczesne ABS, a większość jest, no śladowe ilości samochodów bez ABS-u mamy na drogach, to są zabytkowe auta. Należy wciskać hamulec i mieć koła skierowane tam, gdzie chcemy jechać i liczyć na to, że uda się wyjść z opresji. To jest najprostsza i najlepsza rada w trudnej sytuacji.
1: A na takich szkoleniach z doskonalenia jazdy, zakładając, no bo oczywiście wszyscy zakładamy, że jesteśmy narodem wybitnym i wybitnie radzimy sobie w różnych sytuacjach drogowych, ale jednak wielu z nas trafia na takie szkolenia i nie dlatego, że ktoś nas wysłał, choć zakładam, że pewnie i tacy się pojawiają, ale jeśli sami mamy ochotę gdzieś pobić się w pierś i posypać głowę popiołem, tak jak Piotrek, kiedy tata zwrócił mu uwagę na to, że nie wrzucił kierunkowskazu, bo każdy z nas też popełnia różne błędy drogowe i takie sytuacje się zdarzają. Przychodzimy na takie szkolenie. Od czego tak naprawdę zaczynamy całą frajdę i całą zabawę z nauką doskonalenia jazdy? Czy to są płyty, czy to są właśnie płyty poślizgowe po to, żeby się dowiedzieć, jak działa poślizg, jak działają prawa fizyki, kiedy bardzo często na drodze zaprzeczamy istnieniu tym prawom? Od czego zaczyna się taka sportowa przyjemność na torze?
2: Zazwyczaj od kawy, a potem jest krótki wstęp teoretyczny.
1: Wie jak zachęcić.
2: I wjeżdżamy na tor sportowy, przepraszam, oczywiście wróć, nie o tym jest ta audycja, na tor szkoleniowy, gdzie są 4 płyty poślizgowe, są różne ćwiczenia. Kolejność ma wtórne znaczenie. Próbujemy w różnych sytuacjach reagować na zagrożenie, a jeszcze nawiązując do twojego wstępu, dobrze byłoby nie łączyć zabawy z tymi zajęciami. One są ekscytujące i są fajne, sprawiają przyjemność.
1: Przecież ja to powiedziałam, bo sama byłam na takim szkoleniu właśnie, i to była przyjemność.
2: No tak,
1: to była dla mnie też zabawa. Może nie powinnam
2: nie,
1: być
2: oczywiście,
1: może nawet tego mówić, ale to była ogromna przyjemność.
2: Ale właśnie ja dlatego wspomniałem o torze sportowym, bo chciałem właśnie nawiązać dodać do tego, że no, tam dostarczamy frajdy, a na torze szkoleniowym powinno być trochę poważniej.
3: Czy to nie jest wesołe miasteczko?
2: Wiecie co, ja jeśli mam jeszcze minutę, to uwielbiam porównania, nie wiem, i przyszło mi do głowy jedno takie, jadąc tutaj zastanawiałem się, o czym będziemy rozmawiać. Nie wiem, czy widzieliście Heweliusza, dlatego niedawno oglądałem i
1: film, i podcast.
2: Tak.

0: Bardzo dobre, Polskiego Radia, polecamy.
1: I to jest trochę tak jak ze szkoleniami, które są na statkach z opuszczania szybkiego, są trudne warunki, oni muszą, mają procedury bezpieczeństwa, trenują je regularnie na wypadek zagrożenia niebezpieczeństwa. I trochę tak samo jest ze szkoleniami bezpiecznej jazdy, czyli powinniśmy je powtarzać regularnie,

0: Spytać o takie nastawienie do szkolenia, bo Ola tutaj powiedziała, że czasami musimy się uderzyć w pierś, kiedy idziemy na takie szkolenie. Właśnie chciałem zapytać o nastawienie, czy jak do tego podejść? Czy bardziej myśleć o tym, że idę tam nauczyć się czegoś nowego? Bo jednak w polskiej naszej kulturze mentalności już to od szkoły jest gdzieś tam wpajane, że przyznawanie się do tego, że czegoś nie wiemy, jest karane. W związku z tym też niektórzy kierowcy mogą dojść do takiego wniosku, że oni przecież wszyscy wiedzą, wszystko wiedzą i na takie szkolenie nie muszą iść.
1: To jest bardzo indywidualna sprawa. Każdy z nas jest inny. Inne mamy zachowania i inne wychowanie i w ogóle inne. Niektórzy są wycofani, niektórzy są pewni siebie. Dlatego mamy dobrą, wyszkoloną kadrę, żeby reagować na to. Czyli my jesteśmy psychologami. Więc praca instruktora techniki jazdy dobrze wyszkolonego różni się od instruktora, który przygotowuje do egzaminu na prawo jazdy. Bo my nie przekazujemy przepisów jakichś konkretnych zasad. My dostosowujemy sposób pracy, kontaktu z klientem do jego osobowości, bo to jest klucz do sukcesu.
2: Czyli tak naprawdę ważne jest to, żeby poznać człowieka i przez ten filtr tak naprawdę przepuścić i przepisy, i zachowanie, i umiejętności, i kompetencje zachowania się właśnie w ruchu drogowym i tego też, jaka ta osoba ma możliwości, prawda?
1: Tak, więc no przede wszystkim osoba, która przychodzi, zdecydowała się na szkolenie, musi się czuć komfortowo i wtedy przyjmie dużo więcej informacji i wyciągnie prawidłowe wnioski.
2: A czy zdarzyło się na przykład, że przyszedł taki, czy przyszła taki jegomość, czy taka jejmość i mieli o sobie właśnie takie dosyć wysokie mniemanie, że słuchaj, czego ja się tutaj mogę dowiedzieć? No w zasadzie ja wszystko wiem, wszystko potrafię, wysłali mnie, no to tu jestem. Jestem, bo muszę. Często są takie szkolenia gdzieś zewnętrzne z firm, gdzie na przykład instruktor, gdzie szef wysyła swojego pracownika na takie szkolenie i mówi, idź i się doszkol, a taki pracownik przychodzi i mówi, słuchaj, ty naprawdę nie musisz nade mną pracować, bo ja sporo wiem.
1: Oczywiście, albo nawet przyjeżdża ten szef, który...
0: No, sam jest alfa,
1: tak,
0: główny.
1: Oczywiście. I to jest najciekawsze i to jest dla nas wyzwanie. Wiecie co, no czasami trudne dni w pracy są najciekawsze i to jest właśnie wyzwanie, kiedy na koniec taki człowiek posypuje głowę popiołem. Kurczę, ale dzisiaj w ogóle zmieniło się moje życie i no to jest super.
0: No dobrze, to w takim razie odzierajmy się z tych złudzeń. Jedźmy do miejsc, gdzie są mądrzy ludzie, którzy wskażą nam odpowiednią drogę i być może podejmiemy wyzwanie i skorzystamy z tej wiedzy. Maciej Bocheński, instruktor jazdy sportowej, instruktor techniki jazdy TOR Modlin. Maćku, bardzo dziękujemy za to spotkanie.
1: Ja również dziękuję, cię bezpiecznie. We'll be right back.

0: 10 minut do 12. Emilia Kleszczewska na miejscu. Sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczniemy od wiadomości od słuchacza. Autostrada A4, 437 km w stronę Katowic. Tuż za węzłem Targowisko. Duży wystrzał opony. Na drodze są śmieci i też samochód stoi na pasie awaryjnym. To są informacje od Toczka. Dziękujemy bardzo. Oczywiście można korzystać. Zalecamy naszą aplikację mobilną, chociaż jeżeli chcecie, to też dostępny jest numer telefonu 22 513 11 11. Niestety cały czas zagęszcza nam się ruch na S5 między innymi. Pałuki i Szubin Południe w pobliżu Kowalewa w województwie kujawsko-pomorskim. Jest awaria ciężarówki i nie ma możliwości przejazdu do Gdańska jednym pasem. Droga krajowa nr 75 między Nowym Sączem i Krynicą Zdrój w pobliżu Nowej Wsi to 87 km. Jest kolizja. Zderzyły się tam dwie osobówki i policja kieruje przejeżdżających ruchem naprzemiennym, a już bez utrudnień na S3, na A2 oraz na drodze krajowej nr 1. Pierwszy odcinek to węzeł Głogów Południe, węzeł Polkowice Północ, czyli województwo dolnośląskie, gdzie była wcześniej awaria samochodu ciężarowego. A2 Poznań Zachód, węzeł Komorniki, także przejezdna. Wcześniej zablokowany był jeden pas jezdni w stronę Warszawy oraz bez utrudnień na drodze krajowej nr 1 Bielsko-Biała Tychy w pobliżu miejscowości Goczałkowice-Zdrój.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Minuta przed 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W tej części dnia więcej uwagi warto poświęcić zachodniej części Polski. Tam po południu mogą rozwijać się lokalne burze z intensywnym deszczem.
2: Najcieplej pozostanie na zachodzie Polski, na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej, w zachodniej Wielkopolsce. Termometry mogą dzisiaj pokazać w cieniu nawet 32 stopnie.
0: W centrum kraju około 26 stopni, nad Bałtykiem zdecydowanie łagodniej. Tu widzimy 22 stopnie.
2: Jeśli spojrzymy już na dalszą część dnia, to największe prawdopodobieństwo burz nadal dotyczy zachodniej i południowo-zachodniej części kraju.
0: A tym burzom może towarzyszyć silniejszy wiatr, lokalnie także intensywniejsze opady deszczu dochodzące nawet do 25 mm.
2: Warto też wspomnieć o najbliższej nocy. Na zachodzie Polski temperatura długo będzie utrzymywać się na wysokim poziomie i nad ranem może wynieść nawet około 20 stopni.
0: Będzie to zatem ciepła noc. Najchłodniej zapowiada się na Suwalszczyźnie, gdzie temperatura spadnie do około 12 stopni. W centrum kraju noc przyniesie około 16 stopni.
2: Przed nami więc bardzo ciepły piątek i równie przyjemny ciepły wieczór w większości regionów Polski. W Słubicach aktualnie mamy najcieplej 29,6, już prawie 30
0: byłeś
2: stopni.
0: Byłeś kiedyś w Słubicach?
2: Chyba byłem.
0: No ja właśnie nie byłam. Fascynuje mnie, że ta miejscowość od wielu, wielu na pewno dni jest jedną z najcieplejszych.
2: Kiedyś byłem na takiej wycieczce w wakacji, że zwiedzałem Dolny Śląsk, no właśnie województwo lubuskie i Wielkopolskę i tam są bardzo ciekawe miejsca do zwiedzania i są też takie ciekawe miasteczka, które leżą na polsko-niemieckim pograniczu, więc warto sobie akurat pojechać na zachód Polski, żeby zobaczyć, jak to wszystko tam wygląda. I sztolnie na Dolnym Śląsku, zamek w Wałbrzychu i tunel pod nim i tak dalej, więc wakacje się zaczynają, na pewno będzie, niebawem za wakacje się zaczynają, na pewno będzie sporo okazji do tego, żeby pozwiedzać.
0: A jako matka powiem, dla kogo wakacje, dlatego wakacje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Witam, witam. Ja jeszcze odnośnie wypowiedzi poprzedniego słuchacza, tego właśnie pana, który się wypowiadał odnośnie czarnego lodu. Wystarczy spojrzeć na sytuację, która miała miejsce w tym roku, tej zimy. Była sytuacja, że mocno popadał deszcz, później to zamarzło, zrobiła się taka szklanka, że jadąc po prostu co jedna osobówka leżała w rowie, bo tak po prostu ślisko było, zero przyczepności. Ja sam też jeżdżę dużym, także jakoś mi się udało dotrzeć wtedy z Krakowa do domu przy jakimś tam lekkim hamowaniu. No naczepa tańczyła po prostu to w lewo, to w prawo przy każdym delikatnym naciśnięciu hamulca. Także pozdrawiam serdecznie. Wojtek Sman.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No tak, tańczyć to najlepiej na parkiecie, prawda? Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. A na drodze to jednak jakaś taka czujność nas wszystkich obowiązuje, ale wiadomo, kiedy jest czarny lód, no to tutaj ostrożność do granic możliwości. Tymczasem 12:02.
2: Moi drodzy, jedziemy dalej w dobrych nastrojach. Weekend się zaczyna.
0: Co my tam o czarnym lodzie, jak my lato mamy?
2: Słowo wyzwanie. Proszę zgłaszać, bo było Gara Move Out u Emilii, ale nikt nie odgadł, więc jedziemy dalej, czekamy na słowa w naszej aplikacji.

0: 10 minut po godzinie 12. Emilia Kleszczewska w studiu, a to znak, że zapowiadany serwis drogowy już teraz na antenie Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak zawsze cieszymy się najbardziej z informacji od Was i też wiadomość taką mamy.
3: Chciałem poinformować o sytuacji na S5 na obwodnicy Bydgoszczy. 64 kilometr, 5 słupek w stronę Gdańska. Na prawym pasie porozwalane resztki opony samochodu ciężarowego, który stoi jakieś 500 metrów dalej, zajmując troszkę pas prawy. Resztę stoi na awaryjnym, także tam trochę może być niebezpiecznie. Także proszę o rozwagę i apeluję do kierowców samochodów osobowych. Jeżeli ciężarowy samochód ma włączony ten kierunkowskaz, umożliwijcie mu zmianę tego pasa. Ostrożnie, byle do celu. Pozdrawiam. Rafał Mercedesa.
2: Dziękujemy oczywiście za tą informację. Oczywiście też pozdrawiamy i OS5. Wiemy także od służb węzeł Pałuki, węzeł Szubin Południe. Zablokowany jest, przypomnijmy, pas w kierunku Gdańska od godziny 11. Ale też jest najnowsza informacja z drogi krajowej numer 42, odcinek Granice w województwie łódzkim, 161 km, gdzie też jest awaria i też samochodu ciężarowego. Jeżeli chodzi o przejazd, no to tam jest on możliwy, ale tylko i wyłącznie ruchem naprzemiennym. Od 11.46 i te utrudnienia będą jeszcze do 13.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: No właśnie, słowo wyzwanie, bo gdzieś nam się to wszystko dzisiaj pogubiło, ale no, słuchajcie, jest piątek, jesteśmy
1: sobie, mówisz,
0: po całym tygodniu. Ja mam wrażenie, że trochę dzisiaj jesteśmy na wyboistej drodze. No bo sporo się dzieje też w naszym programie.
1: Nie
0: i
1: tylko,
0: rozmawiamy...
1: słuchaj, my, ale też nasz słuchacz jest w Słubicach na przykład. Widzisz?
0: No właśnie, to można słowo sobie... równie dobrze może być nazwą miejscowości Słubice w województwie mazowieckim pomiędzy Warszawą a Płockiem. Pozdrawiam, Tomek z Dużego. Moglibyśmy zaliczyć jednak te Słubice, bo chcemy się przyznać by tutaj, że w ogóle słowo wyzwanie gdzieś tam...
1: A w którymś momencie jakoś po zagrodzie...
0: poszło po zagrodzie, jakoś tam się rozpierzchło. Więc słuchajcie, weźmy się w garść jeszcze, bo jest 20 minut po godzinie 12. My też obiecujemy, że będziemy teraz już bardzo uważnie sprawdzać naszą aplikację. Zgłaszajcie słowa, żeby jeszcze Emilka miała czas jakoś wpleść je.
1: I wpleść i ukryć oczywiście,
0: to słowo,
1: że tak.
0: Tak, do serwisu drogowego. Więc teraz jest ten moment, uporządkujmy, że zgłaszamy słowa wyzwania do jeszcze jednego serwisu, tego, który będzie o wpół do. I później jeszcze będziemy mieć czas na zgadywanie.
1: Mhm. Tak może być? Wszystko zgadza, tak? Umówieni? No
0: tak.
1: Dobrze. Widzę, że kiwacie głowami, widzę, że przytakujecie. No to proszę bardzo, to możemy jechać.
0: A wy zgłaszajcie słowa.

Pamiętajcie, zgłaszamy słowa wyzwania. No, za 3 minuty mniej więcej, Emilia. Więc teraz już telefony w dłoń i w naszej aplikacji piszemy.

0: Droga numer 93 z Opola w stronę z Strzelców Opolskich. 33 stopnie Celsjusza na termometrze. Kto da więcej? No właśnie, rozmawialiśmy o tym, że dziś, no można powiedzieć, idziemy na rekord. No to proszę bardzo, Krzysiek z Krakowa podrzuca 33 stopnie Celsjusza. Tyle jest u niego na termometrze i udowadnia. To nie jest tak, że jakieś pustosłowie się tu pojawia. Wręcz przeciwnie, pojawiło się zdjęcie w aplikacji i widać wyraźnie 33 stopnie Celsjusza. No to pytanie do was, kto da więcej?
1: Tak, mówicie, że u was gorąco. Tutaj dochodzi druga 30, to już jakiś czas temu było, rano. I jest już 25 stopni w domu, 5.30, 28. Pozdrawiam z gorącej Kalifornii, D-Rex. No tak, no Kalifornia... To nie Polska, tam rzeczywiście ta temperatura, ale chyba ten ocean dosyć zimny, słyszałem, że jednak tylko na słonecznym patrolu w telewizji dobrze to wyglądało, ale brrr. Tak samo zresztą chyba w Portugalii, ta woda jest zimna, lepsze może śródziemne, a może i Bałtyk. Emilia Kleszczewska, teraz słowo będzie, tak? Będzie słowo wyzwanie.
2: No będzie, będzie, oczywiście, no proszę słuchać.
1: No to ruszamy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to sprawdzimy sobie może trasy nadmorskie, bo skoro wszędzie jest tak gorąco, to zobaczymy, czy nad morzem jest ciepło. Czyli autostrada A1, która prowadzi nas do Gdańska, Toruń, a dokładniej obwodnica samego Torunia, Toruń Południe, i rzeczywiście tam tworzy się cały czas bardzo gęsty korek, no ale oczywiście tam od dłuższego czasu są też prace drogowe i to dlatego do samego Lubicza Dolnego macie problemy z przejazdem. No i jak jedziemy dalej, to utrudnienia się nie kończą, są przed samym Tczewem, czyli dalej autostradowa jedynka, a już w ogóle dokładnie to miejscowość Swarożyn, ale korek nie jest długi, i trasy w województwie pomorskim, czyli już docieramy nad to morze. Mamy dość gęsty korek na S7, to jest zaraz na wysokości miejscowości Kowale, oraz S6. Więcej aut jest w drodze z Gdańska do Gdyni, dokładniej Gdańsk-Matarnia, i korek ma tam 3-4 km. To o Pomorzu, ale też gęsty przejazd jest na S7, Promna Kolonia Turno, kierunek Radom. Te utrudnienia mają 9 km. No i widać, że kierowcy planują wjechać do Białobrzeg, droga wojewódzka numer 731. I osobiście odradzam, tam też jest już spory ruch i wcale tędy nie dojedziecie szybciej. Chyba najlepiej zjechać jeszcze w Grójcu na drogę wojewódzką 728. No i sporym objazdem jedziecie przez Belsk Duży, Mogielnice, Nowe Miasto nad Pilicą i w miejscowości Odżywu wjeżdżacie na drogę krajową numer 48. Przez Potworów, Wyśmierzyce dojeżdżacie do miejscowości Białobrzegi od zachodniej strony miasta.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Było to słowo.
1: Tak, było?
0: Tak, było. A widzisz, nie byłeś tak czujny.
1: No nie,
0: ale
1: byłem.
0: Mam nadzieję, że nasi kierowcy byli. Słowo nie takie łatwe do odgadnięcia, bo takie dosyć, no, oczywiste, ale to propozycja naszego słuchacza, że tak powiem tutaj Krzyśka. Krzyśku, cytuję cię teraz. Pozdrawiamy cię serdecznie. Tak, to właśnie twoje słowo zostało użyte przed momentem na antenie Polskiego Radia Kierowców. Pytanie, jakie to słowo?
1: Czekamy w naszej aplikacji. Zgadujmy zatem, ja nawet nie wiem, zaraz się muszę dopytać, albo przeczytam, co tam Krzysztof wysłał. 27 minut do godziny 13, Polskie Radio Kierowców, to idziemy na marchewkowe pole teraz. Zresztą przy takiej pogodzie to można na każde iść. Albo przydałoby się, żeby truskawki też były, maliny i inne przyjemne.
0: Jakieś dobre towarzystwo, a w zasadzie tak. To nie, bo

0: dobrym jesteśmy chyba.
1: W dobrym jesteśmy, tak. Nie trzeba nam lepszego. Lepsze jest wrogiem dobrego. O.
0: Tak, ruszamy dalej, moi drodzy. No i czekamy na wasze propozycje. Które to było słowo wyzwanie? Oczywiście w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: Kto by pomyślał, że jest to jedna z ulubionych piosenek mojego dziecka? A po co, wiesz?
1: To jest tak?
0: Bardzo charakterystyczna piosenka dla tego młodego pokolenia, teraz takie 6-7-8-latkowie to teraz na a po co to reagują, wiesz, jak my na Lody Bambino. W latach 90. No dobrze, a tymczasem sprawdzamy, jak wygląda słowo wyzwanie.
1: Czy ktoś wiedział, czy ktoś nie wiedział? Ola, to czytaj.
0: No dobrze, no to, to wiemy, że jest to... Poczekaj, nie mogę odnaleźć tej odpowiedzi.
1: Bo mamy tak, propozycja od Roberta, że to jest obwodnica.
0: Nie, nie jest, nie była to obwodnica.
1: Mamy jeszcze żar leje się z nieba, ale to była propozycja od naszego słuchacza Bartłomieja, który pisze i wysyła zdjęcie jednocześnie, że 38 stopni w Jeleniej Górze.
0: No ale wiemy, mamy też osobę, która odgadła i to jest jedna osoba, Kasia. Bardzo ci serdecznie, Kasiu, gratulujemy. Kasia jedzie białym Oplem do Białegostoku. Pozdrawiamy cię serdecznie. Mam nadzieję, że trasa jest miła i przyjemna.
1: I co tam Kasia napisała? Jakie to słowo?
0: No oczywiście, to jest jedno, jedyne słowo, które padło. Ciepło.
1: I to jest bardzo dobra odpowiedź.
0: A w Białymstoku, no dziś 19 stopni, około 19 stopni to temperatura maksymalna, więc Kasiu, no tak przyjemnie, ale nie najcieplej, bo jednak zachodnia część Polski dzisiaj w dużej mierze zdominowana właśnie upałem, ale także i burzami.
1: Południe także, centrum. Mamy naprawdę mapę pogodową Polski pokrytą czerwonym kolorem, co oznacza upał i to jest stopień drugi ostrzeżeń meteorologicznych. Cały zachód naszego kraju, centrum, ale też Wielkopolska, tutaj okolice Kalisza, Wrocławia, Krakowa, także południe. Poza Podkarpaciem, tutaj nie ma tych ostrzeżeń, są żółte. Tu mamy pierwszego stopnia, jeśli chodzi o Podkarpacie. No i północ Polski, także Warmia, Mazury, Pomorze, Pomorze Zachodnie. Wolne od ostrzeżeń są właśnie Podlasie i Lubelszczyzna w części.
0: Piotrze, piątka z geografii.
1: No dobrze, jakoś sobie poradziliśmy. Chociaż zawsze są jacyś słuchacze, którzy mówią o tym, że na przykład Warszawa nie jest w centrum Polski. No może trochę bardziej na wschód, ale jednak ja bym powiedział, że centrum.
0: No bo Łódź jest bliżej centrum.
1: No właśnie, Łódź, tak? No Łódź jest centralna.
0: No
1: taka,
0: Łódź jest, no. Oczywiście, że tak. Ja to rozumiem, ale wszystkie pogodynki świata mówią, że Warszawa w centrum. No ale to...
1: No tak to już jest, no. Tak to już jest.
0: Na pewne umowne sprawy musimy się dogadać. Jakieś normy społeczne wszystkich nas obowiązują. Na
1: drodze
0: i na mapie.
1: 18 minut do godziny 13.

0: No dobrze, wchodzimy.
1: Jeszcze, zobacz, jeszcze jest minuta, 2 minuty. Tak naprawdę. To jest ten czas, kiedy możemy sobie pogadać.
2: O czym?
1: Czyli porozmawiać o tym
0: wszystkim. O nawodnieniu.
1: Na przykład, tak, właśnie o tym chciałam. Piotrek, widzisz, to jednak nie przypadek, że my tu razem.
0: Jesteśmy synchronizowani. Mm-hmm. No, i pamiętajmy jednak o tym.
1: Proszę bardzo, ile już litrów wody państwo dzisiaj wypili?
0: Ja dzisiaj głównie kawę, butelka z wodą nawet nie zaczęta.
1: A ja chciałam tutaj zabawić się w wyobraźnię i powiedzieć, Piotrze, tam... No, może mógłbyś...
0: No, mógłbym, ale jeszcze jednak nie zacząłem.
1: Sięgnąć dna w tej butelce.
0: Widocznie, słuchajcie, to jest jeszcze tak, że nie jesteśmy na jakimś wyeksponowanym na słońce miejscu. Jesteśmy w studiu, w którym jest klimatyzacja, więc jest całkiem przyjemnie. Natomiast pamiętajcie o tym, że nawet kiedy wsiadamy do nagrzanego samochodu i nie piliście przez cały dzień nic, to, to może się źle skończyć.
1: Ale zobacz, ja nie jestem lepsza, moja butelka.
0: Nie dopuszczamy
1: po
0: do tego.
1: Widzisz?
0: Tak, no twoja tam stoi.
1: Po drugiej stronie, tam sobie stoi. Także wszyscy teraz czas na
0: tak?
1: przerwę.
0: Emilia chciała coś powiedzieć.
2: Chciałam powiedzieć, że herbata z mięta, w ogóle ciepła mięta, podobno dobrze gasi pragnienie. To
0: no
2: woda
0: tak.
2: wodą, ale też
0: i nawadnia. Tak,
2: mięta,
0: woda z cytryną, no zawsze jakiś tam dodatek jest potrzebny, żeby się dobrze nawodnić, pamiętajmy o tym. Ale oprócz tego pamiętamy o sytuacjach rozmaitych, że weekend się zaczyna i pewnie więcej samochodów może być na drogach, a jak jest aktualnie, to sprawdzamy z Emilią.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No a nie tylko upały w całej Polsce, ale jeżeli przejeżdżacie przez Polskę, to będziecie stać właśnie w korkach w tych upałach. Droga Krajowa nr 16, odcinek Grudziądz-Łasin, województwo kujawsko-pomorskie, 30 km. Tam mamy kolizję dwóch samochodów osobowych. Jedziecie, ale ruchem naprzemiennym od godziny 12. Droga Krajowa nr 22, Chojnice-Człuchów, miejscowość Rychnowy, czyli województwo pomorskie, 239 km. No i tam dość duża kolizja, bo aż 3 samochodów osobowych, ale nie mamy informacji, żeby były tam osoby ranne i oby ta wiadomość już się nie zmieniła. I tam także jednym pasem naprzemiennie jedziecie. Utrudnienie mamy od 12.20 i tam do 14.00 jeszcze w województwie pomorskim będą służby. Korek jest na S7, przypominamy, Promna, Kolonia, Turno, kierunek Radom. Ma on cały czas 9 km. Spory ruch jest na S8 w Warszawie w obu kierunkach, ale zwłaszcza na odcinku prowadzącym do Łodzi. Kierowcy nie mogą tam teraz wjechać na most generała Grota Roweckiego. Dłuższy przejazd do Warszawy mamy też przez Krajową 7, przez Dziekanów Leśny i Łomianki. Podobnie na drodze krajowej nr 79, to wjazd do stolicy od południowej strony przez Piaseczno. I S8 korkuje się jeszcze na wysokości Radzymina, kierunek Białystok. Czekamy na Wasze informacje. 22 513 11 11.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: jeszcze temperaturowo, to sobie popatrzymy tak. A2 w kierunku Hanoweru 36 stopni. To Marek z Cytryny. Mamy jeszcze 30 stopni Chemie, województwo lubelskie. I ważna informacja drogowa. A4 428 km w stronę Rzeszowa. Stłuczka, uwaga, dwa pojazdy Chełmiec.
1: Chełmiec,
0: nie Chemic. A4 428 km w stronę Rzeszowa. Stłuczka, dwóch pojazdów stoją na pasie awaryjnym, a kolejny 400 metrów dalej, uważajcie, toczek. Robert, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Robert, Ola, no powiedz, że tam też Chełm jest niedaleko.
2: Jest, no tam zdawałam prawo jazdy. Pozdrawiam serdecznie cały
1: Ducha Bielucha.
2: Tak, to prawda. Wzgórza tak naprawdę. Pamiętam, jak parkowałam na jednym ze wzgórz. Było to parkowanie równoległe, mój drogi.
1: Do wzgórza?
0: Równolegle do wzgórza? Jednocześnie ruszanie z górki.
2: Jednocześnie ruszanie. Żebyś wiedział, że to było tak, to było tak trudne wyzwanie, ale zdałam. Za drugim razem, co prawda, ale zdałam. Za drugim razem miałam właśnie takie zadanie, żeby zaparkować.
1: A za pierwszym?
2: A za pierwszym razem już nie pamiętam, o co tam poszło temu, prawda, egzaminatorowi. Jaki on tam miał problem z Aleksandrą Jasińską, ale ten drugi bynajmniej nie miał, bo poszło mi po prostu bardzo dobrze, tak nie chwaląc się, prawda? Dobra, tyle o mnie, mów o coś osobiście.
1: Ja za pierwszym razem.
0: Krótko. No wiadomo.
2: Nie, no Robert.
1: Nie w Chełmie, nie w Chełmie, chociaż w Chełmie podziemia kredowe. Cycuś, glancuś. Fajnie, bardzo.
0: No to cycuś, glancuś też po godzinie 13. Robert zostaje, a my się żegnamy. Ola Jasińska
2: i Piotrek Firan.
0: Do usłyszenia.

0: 13 minęła, zaczynamy wysokie obroty. W piątek, piąteczek, piątunio, 19 dzień czerwca, a jutro zacznie się upalny weekend.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bo dziś to mamy upalny piątek na razie. 20 stopni w Suwałkach i tam jest najchłodniej. Jedynie rzeczywiście na ścianie wschodniej, że tak powiem, na Podlasiu, na Suwalszczyźnie, częściowo na Lubelszczyźnie, no nie ma upałów, ale na przykład w centrum już upalnie, na zachodzie bardzo upalnie, w Słubicach 31 prawie pokazują termometry. W Poznaniu 27, 29 i 6, prawie 30 w Legnicy, 29 we Wrocławiu pokazują termometry. W ciągu dnia zachmurzenie raczej małe i umiarkowane, okresami jedynie wzrastające do dużego. Na południowym zachodzie i na zachodzie pod te przelotne opady deszczu oraz miejscami burze mogą się zdarzyć z tych upałów. Jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, do 32 przewidywali synoptycy i chyba tyle osiągnie oficjalnie temperatura, choć wiem, na pewno macie więcej w swoich samochodach. Wiatr jest słaby, na wschodzie może być okresami umiarkowany, a wieje z zachodu i z południowego wschodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy na wysokich obrotach, 2 minuty po godzinie 13. Kłaniam się, Robert Kilen.

0: Na czwórce 452 km w stronę Rzeszowa na pasie awaryjnym z prawej strony leżą strzępy opony, zapewne po wystrzale. Toczek informuje nasz słuchacz. Dziękujemy Toczku. Uważajcie, 452 km A4 w kierunku Rzeszowa na pasie awaryjnym. Teraz no oczywiście 10 minut po godzinie 13 i za chwileczkę, za momencik Emilia Kleszczewskiej, wiadomości drogowe, ale chciałem powiedzieć, że dziś możemy na przykład zrezygnować na chwileczkę przynajmniej z samochodu i przejść się, bo dziś jest dzień leniwych spacerów.
1: Czyli nie możemy się śpieszyć do pracy. Jak już chcesz iść spacerkiem, to wolno.
0: Tak,
1: spóźnisz się, powiesz szefowi, słuchaj, dojdę do pracy, ale wolniej.
0: Na przykład niewielu myślę naszych słuchaczy pracuje na 13, tak jak ja. Natomiast myślę, że już jesteśmy w pracy, do domu z pracy, no nie wiem, czy namówię was, żeby wolniej i bezpieczniej, ale dzień leniwych spacerów. Tylko, że jeżeli, tak sobie pomyślałem, że jeżeli ktoś jest leniem, na przykład, prawda, jest leniwy, no to czy on,
1: takie osoby?
0: Czy on pójdzie na spacer? Tym się właśnie zajmiemy w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o rozgrzewkę szarych komórek. Uwaga, uwaga, a propos lenia.
2: Nic nie robi cały dzień.
0: I moje pytanie brzmi, gdzie ten leń siedzi? Gdzie ten leń siedzi? Jeżeli który nic nie robi cały dzień oczywiście. Jeżeli wiecie, w dniu leniwych spacerów zapraszam nieleniwie, raczej dynamicznie do aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki oczywiście za was. A teraz już wiadomości drogowe. Prawda?
1: Prawda.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Które dzisiaj też nie są leniwe, raczej są dynamiczne i to zdecydowanie, bo droga krajowa numer 62, droga krajowa numer 92 to są tak naprawdę najnowsze informacje, a mamy ich więcej. Województwo mazowieckie, Nowy Dwór Mazowiecki, Serock w pobliżu miejscowości Karolino, 217 km. Samochód dostawczy wypadł z jezdni, ruch odbywa się naprzemiennie od 13, nie ma osób poszkodowanych. Droga krajowa numer 92 to województwo wielkopolskie na odcinku Nekla Września, dokładniej na wysokości miejscowości Psary Małe, 223 km. No i tam mamy awarię samochodu ciężarowego. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrześni i te utrudnienia mogą potrwać jeszcze niecałe dwie godziny. Ale też dobre wieści są, także tutaj mamy też taki pozytywny element. Droga krajowa numer 42, granice, województwo łódzkie, 161 kilometr. Tam wcześniej również była awaria ciężarówki i mogliście przejechać wyłącznie jednym pasem naprzemiennie, ale teraz krajówka już jest odblokowana, służb na miejscu nie ma. Podobna informacja z S7, węzeł Gdańsk Południe, węzeł Lublewo Gdańskie, czyli 26 kilometr, gdzie zdarzyły się pojazdy w ruchu i nie można było przejechać od godziny 8.33 w kierunku Gdyni. Po trzech godzinach służby odblokowały ten przejazd, czyli do Gdyni już na spokojnie sobie dojedziecie. 22 513 11 11 czekamy na wasze wiadomości, ale jak zawsze zachęcamy was szczególnie do tego, żeby korzystać z aplikacji mobilnej.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.

0: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papam.
1: Plebiscyt polskieradio.pl.
4: To była reklama.
5: No to w dniu leniwych spacerów wracamy do tego lenia, który siedzi, no właśnie. Gdzie siedzi leń?
6: Siedzi leń. Nic nie robi cały dzień.
5: Gdzie siedzi leń, który nic nie robi cały dzień? Tak brzmi pytanie. Pierwsze dzisiejsze pytanie w wysokich obrotach. Rozgrzejmy sobie szare komórki. Na pewno pamiętacie. 15 minut po godzinie 13. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Ja czekam, trzymam kciuki i jedziemy.

0: Ciekawe, czy Pyza z Dobranocki była leniwą kluską. Pyta, czy jest trzeba, to zasadne pytanie oczywiście, ale jak Pyza mogła być leniwą kluską? Kluski leniwe to zupełnie chyba inne kluski niż Pyzy, Andrzeju. Nie o kluskach, tylko o leniu. Teraz pamiętajcie, dziś dzień leniwych spacerów. Przechadzamy się nieśpiesznie, bo upał w wielu rejonach Polski, a... Gdzie siedział ten leń? Czy już to wiemy? Sprawdzę aplikację, a tutaj proszę bardzo. Natalia z Kii twierdzi, że na kanapie siedzi leń. Kanguro 1 też, że na kanapie siedzi leń. Paweł, na kanapie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. Mariusz z Iweko. Mateusz zresztą też pisze, że na kanapie. Jakub Budowlaniec, witam, w związku z zagadką to leń siedzi na kanapie. Bartek z Inowrocławia, na kanapie, kto jeszcze?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Leń siedzi na kanapie oczywiście. Pozdrawiam, Sebastian.
0: Pozdrawiam, Sebastianie. Siedzi na kanapie i się drapie. Tutaj Adam z Solca Kujawskiego tak napisał. No tak, jakby siedział na kanapie, to mógłby się drapać. Ale rozczaruję was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, będziecie naprawdę w szoku. Leń nie siedzi na kanapie. Tak? Doszło? Nie siedzi na kanapie, to nie jest dobra odpowiedź. Jeszcze raz w takim razie.
2: Siedzi leń. Nic nie robi cały dzień.
0: To może być pewna trudność i szok, niedowierzanie, ale leń nie siedzi na kanapie. Gdzie siedzi leń? Tak brzmi pytanie. Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać.

0: Gdzie siedzi leń? Tak brzmi pytanie. Za chwileczkę do tego wrócimy, a teraz kolejne pytanie. Co dzieje się na polskich drogach?
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No co się dzieje na polskich drogach? Cały czas dość dużo. Tak naprawdę od godziny 13 mamy trzy utrudnienia nowe. Droga Krajowa nr 62, S7 oraz Droga Krajowa nr 92. Województwo Wielkopolskie, odcinek Nekla Września, jest awaria ciężarówki i od godziny 13 zablokowany jest pas w kierunku Wrześni. Te utrudnienia do godziny 15 będą jeszcze. S7, przypominamy o tym, a nie, S7 to już bezproblemowy przejazd, zmieniam tutaj informacje. Gdańsk Południe, węzeł Lublewo Gdańskie, przypominamy, że tam po 8.33 zderzyły się samochody w ruchu, no i nie można było przejechać do Gdyni, teraz już jest możliwe ten przejazd. Droga Krajowa nr 62, Nowy Dwór Mazowiecki, Serock, miejscowość Karolino, czyli województwo mazowieckie również. 217 kilometr, tam dostawczak wypadł z jezdni. Nie ma poszkodowanych, ale przejeżdżacie tylko ruchem naprzemiennym. I zakończyły się prace na drodze krajowej nr 42, odcinek Granice w województwie łódzkim na 161 kilometrze, gdzie też zepsuła się ciężarówka i wprowadzony był ruch naprzemienny od godziny 11.40. Tymczasem zaglądamy na mapy, patrzymy, gdzie najbardziej nam się korkują trasy w całej Polsce. Bardzo, bardzo duży korek jest na wysokości miejscowości Białobrzegi. To jest trasa, która prowadzi Was z Warszawy w kierunku Krakowa i ten korek ma mniej więcej 4 km. Rzeczywiście jest bardzo gęsto, lepiej wybrać objazd. Jeżeli chodzi też o miejsca, gdzie widzimy, że jest bardzo dużo samochodów, autostradowa czwórka zaraz przed węzłem w Balicach, korkuje się autostradowa czwórka w kierunku Rzeszowa i te utrudnienia kończą się dopiero na wysokości węzła Kraków Południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to wracamy do tego lenia, który gdzieś siedzi, ale gdzie siedzi? I tutaj muszę wam powiedzieć, że wzruszyłem się wypowiedzią Jakuba, budowlańca, który napisał tak. Zamurowało mnie, byłem w błędzie przez cały czas. Nie będę się ściągał, poddaję się. Bardzo zacna postawa, Jakubie, nie ściągaj oczywiście. Natomiast no, czasem tak jest, że myślimy, że jest tak, a jest inaczej. Bo nie na kanapie siedział ten leń, tylko gdzie siedział. To był inny mebel, Monika z Mandarynki wysnuła taki wniosek. Oczywiście, że tak, to był inny mebel. Na tapczanie siedzi leń, prawda?
3: Rafał z Iweko, na tapczanie siedzi leń. Nic nie robi cały dzień. Oczywiście teraz jestem w Bałczu, temperatura 31 stopni.
0: Ojej.
3: Pozdrawiam, szerokość dla wszystkich.
0: Pozdrawiam, oczywiście. Marcin z Jogera też na tapczanie siedzi leń, nic nie robi, cały dzień pamięta. Doktor R pamięta też, że na tapczanie. No skoro doktor, no to musimy mu wierzyć. To jest dobra odpowiedź oczywiście. Na tapczanie oczywiście. Marek z Piaseczna, Piotrek z Żółtego, Andrzej z Volvo, Adam Śrem, Gosia, wszyscy wiedzieli, że na tapczanie.
4: Hej, cześć, na tapczanie siedzi leń, oczywiście. Pozdrawiam, Małgosia z BMW.
0: Proszę bardzo, Małgosia z BMW też pamiętała, że na tapczanie siedzi leń. I wyprasza sobie jeszcze, Direks przypomina. Radek z Konina wiedział, Marek z Ełku, leń siedzi na tapczanie, to Agata z Forda, bardzo dobra odpowiedź. Agato z Zielonej Góry pozdrawia, Jacek i też to wiedział, gdzie siedzi leń.
5: Oczywiście na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień.

0: tapczanie, ten leń, bo nie wiem, czy się wcześniejsza wiadomość nagrała. Serdeczne pozdrowionka szerokości, słoneczka dużo i ciepła.
1: I nawzajem oczywiście. Bogusław z Komarowa też wpadł na to, że na tapczanie. Paweł z Gubina, Wojtek z Bydgoszczy, Andrzej z Łosic, Tomek śmigający po Francji na tapczanie oczywiście napisał Tomek. Śmigamy dalej z odpowiedziami.
0: Wiesz, ten leń może siedzieć, jak nie na tapczanie. Na tapczanie siedzi leń, nic nie robi.
1: Nic nie robi. Ach, taki zaśpiew i się urwało niestety.
2: Na tapczanie siedzi leń.
1: O!
2: Nic nie robi cały dzień. To, czek leniwie wraca do domu. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam. No, oczywiście, że na tapczanie. Sławek z Pasłęka też wiedział. Na tapczanie. Ania Starnowa z uśmiechem. Darek z Fokusa. Andrzej z Tczewa. Wszyscy wiedzieli. Ktoś musiał być pierwszy. Spośród tych, którzy pisali, to Kacper z Radomia był najszybszy. Kacprze, możesz pozdrawiać już, zastanów się kogo. Kto był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali?
3: Dzień dobry wszystkim.
1: Dzień dobry.
3: Na tapczanie oczywiście siedzi leń i nic nie robi cały dzień. Pozdrawiam, Oktawian Andrzej.
1: Oktawian Andrzej i Kacper z Radomia. Panowie, pozdrawiajcie kogo chcecie. My... Raczej śpiesznie, nie leniwie w aplikacji. Oczywiście możecie nagrać, możecie napisać. Do waszych pozdrowień dołączamy piosenkę. Dowiedzmy się, a właściwie przekonajmy niedowiarków, że jednak na tapczanie, a nie na kanapie.
4: Tapczanie siedzi leń. Nic nie robi cały dzień.
1: Dla wszystkich, którzy wiedzieli, brawa, brawa, brawa, fanfary. Jak to czasem, prawda, przekręca nam się w szarych komórkach i myślimy błędnie. A taka prosta zagadka wydawała się. Jedziemy, to Muka, hej, za 25 minut będzie godzina 14, to są wysokie obroty. Lecimy.

0: Cześć Robercie, pisze Hubert. Roboty drogowe na S7, obwodnica Białobrzegów, kierunek Radom, Korki. Dziękuję Hubercie, mówiliśmy o tym w informacjach drogowych, ale dziękujemy od was zawsze sprawdzone informacje, jak widzę. Niestety stara siódemka też jest zakorkowana, dodaje Hubert, czyli kolejna wiadomość. Nie tylko S7 na obwodnicy Białobrzegów, ale stara siódemka tam, jak przez Białobrzegi przejeżdżało się takim fajnym metalowym mostem. Domyślam się, że o ten fragment chodzi. Korek od... O, tak, korek do wjazdu na stary most w Białobrzegach, jak przed otwarciem obwodnicy w 2003, wspomina Hubert. Pozdrawiam, bezpiecznej podróży oczywiście i wracamy do wysokich obrotów, a na wysokich obrotach kolejna zagadka. Tym razem, moi drodzy, bo tutaj Bartłomiej pisał, nie powiedziałem tego, ale Bartłomiej pisał, że córka mu podpowiedziała, że jednak na tapczanie ten leń siedzi, więc teraz też można pytać o prawidłową odpowiedź dzieciaki, bo one na pewno wiedzą. Wyobraźmy sobie scenę, że nie tylko spacery mogą być leniwe dzisiaj, ale również na przykład załatwianie spraw w urzędzie. Rzecz dzieje się, nazwijmy to, w mieście zwierząt, w zwierzogrodzie. Posłuchajcie podpowiedzi.
1: W czym?
2: Wytrzymaj.
1: Mogę służyć?
3: Cóż, chciałabym sprawdzić numer.

0: Pani?
1: Cóż, chciałabym sprawdzić...
0: Pomocą?
1: Cóż, chciałabym sprawdzić numer rejestracyjny i mamy strasznie mało czasu.
0: Jasne. Co to za numer?
1: 29TH.
0: Ma być?
1: 29THD03.
2: No właśnie. Rzeczy by...

jeżeli chodzi o zwierzogród. Kim jest urzędnik? Wiecie, pamiętacie? Dzieci na pewno pamiętają. Aplikacja do waszej dyspozycji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Tak, a propos lenistwa. Kim jest urzędnik? Czekam na odpowiedzi, a teraz Lullaby, taka leniwa trochę piosenka Nickelback.

0: nie będziemy przyjaciółmi.
1: Nie kojarzę filmu, ale w dniu lenistwa no to musiał być żółw, pisze Janusz w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Nie, w dniu lenistwa to nie był żółw, Januszu. Na moje ucho to Hipek, z kolei Andrzej tak pisze. Nie, to też nie Hipek, chociaż Hipek taki duży, to mógłby być taki trochę spowolniony. Posłuchajmy raz jeszcze. Rzecz, przypominam, dzieje się w Zwierzogrodzie, mieście zwierząt, w Wydziale Komunikacji, więc no, bliski nam temat, prawda? W PRK, w Polskim Radiu Kierowców.
2: Czym?
3: Wytrzymaj.
2: Mogę służyć?
4: Cóż chciałabym sprawdzić? Numer...
2: Pani?
4: Cóż chciałabym sprawdzić...
2: Pomocą?
4: Cóż chciałabym sprawdzić numer rejestracyjny i mamy strasznie mało czasu.
2: Jasne. Co to za numer?
4: 29 T.
2: Ma być?
4: 29 THD 03.
1: Gdzie to się działo, to już wiemy. Kim był urzędnik? Tak brzmi pytanie. A teraz na 9 minut przed godziną 14 wiadomości drogowe. Znacznie chyba szybciej będą podane.
5: Niż zdecydowanie.
1: Zdecydowanie.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Będą szybciej podane, ale też będzie nie tylko mój głos, bo pojawiają się wieści od was.
7: Dzień dobry. Chciałbym tylko przypomnieć, że w związku z pokazami lotniczymi możliwe są dzisiaj duże utrudnienia w miejscowości Leszno w Wielkopolsce, jak również na odcinku drogi ekspresowej S5 na zjeździe zarówno z Poznania, jak i z Wrocławia. Proszę sprawdzać strony internetowe i komunikaty organizatora. Dziękuję, pozdrawiam.
5: Dziękujemy. Oczywiście tutaj był wybrany numer 22 513 11 11, żeby nagrać tą głosówkę. Do tego też i was zachęcamy. Po 13 natomiast pojawiły się utrudnienia na Mazowszu, na Krajowej 60C2 między Nowym Dworem Mazowieckim i Serockiem w Karolinowie. Samochód dostawczy wypadł z jezdni, nikt nie jest ranny, no ale przejazd jest możliwy, tylko że wyłącznie jednym pasem. Przypominamy o korkach w województwie kujawsko-pomorskim. Droga krajowa numer 22 oraz S5 Pałuki-Szubin Południe w pobliżu miejscowości Kowalewo. Tam mamy awarię ciężarówki, no i nie można przejechać do Gdańska, a krajowa 22 to Pomorze i odcinek Chojnice-Człuchów w miejscowości Rychnowy i tam też jednym pasem naprzemiennie jeździmy. Największe problemy z przejazdem od dłuższego czasu są na S7, tam zator ma ponad 8 km, zaczyna się za Grójcem, kierunek Radom i jeszcze po południu gęsto jest w Małopolsce. Obwodnica Krakowa przewężona jest, głównie to nitka prowadząca do Katowic, w drugą stronę też są problemy, ale zdecydowanie mniejsze.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to wracamy na wysokie obroty. Oczywiście czekam na wasze odpowiedzi, trzymam kciuki i jedziemy.
8: Oh boy.

0: Minęła 14, czas na prognozę pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No właściwie to wszędzie cieplej niż godzinę temu, jeszcze cieplej, choć nie wszędzie upalnie. 21 pokazują termometry w Suwałkach i to jest najchłodniejszy rejon Polski, Suwalszczyzna właśnie. Na Podlasiu 21,5 to Białystok, na ścianie wschodniej trochę chłodniej niż na zachodzie i w centrum, bo 22, w Teresporu na przykład w Lublinie 25 i tam już jest naprawdę ciepło, jeszcze cieplej w Łodzi 26-28, w Poznaniu im dalej na zachód, na południowym zachodzie i na zachodzie dziś najcieplej, upalnie, 32 już w Słubicach. Czy to maksymalna temperatura? 33 na zachodzie przewidują synoptycy. Godzinę temu przewidywali 32, no więc temperatury się zmieniają i prognozy również. Po południu i wieczorem zachmurzenie pozostanie małe bądź umiarkowane, chociaż okresami może wzrastać do dużego. Jak pojawią się jakieś chmury na zachodzie i lokalnie w centrum, no to mogą się zdarzyć też przelotne opady deszczu i miejscami burze i możliwy grad. Również dzisiaj. Jeżeli chodzi o temperaturę, to do 33, jak powiedziałem, prognozują synoptycy. Wiatr pozostaje słaby, na wschodzie umiarkowany. W czasie burz może być porywisty, no i wieje w zachodniej połowie kraju z południowego wschodu, a na wschodzie przeważnie to wiatr północno-zachodni. I być może dlatego taka różnica temperatur między wschodem a zachodem Polski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jedziemy. 2 minuty po godzinie 14. W piątek, piąteczek, piątunio. Kłaniam się, wrócimy do tego urzędnika w Wydziale Komunikacji, oczywiście. Już niedługo, mam nadzieję. A teraz kłaniam się, zapraszam, jedziemy. Na razie tak leniwie się rozruszajmy, ale potem będzie mocniej. Robert Killen, zapraszam.

0: Widziałaś dziś Wiślany Brzeg?
1: Widziałam Wiślany Brzeg i też Sanach tu mówi, że złotą autostradą wszyscy chcą do Eldorado, a u nas wszyscy S7 chcą do Kielc.
0: No, bo tam Eldorado, wiadomo.
1: Tam Eldorado.
0: W Kielcach zawsze. Sanach i Daria Zawiałow, nie pozostańmy, znaczy nie pomijajmy kobiet.
1: Nie, no by nie, nigdy, broń Boże.
0: Broń Boże, nie
1: pomijam. Nawet bym o tym nie pomyślała.
0: Oczywiście. Emilia Kleszczewska, Wiadomości Drogowe, już teraz 10 minut po godzinie 14. Co się dzieje na polskich drogach?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I przy S7 na chwilę zostaniemy, bo tam właśnie jest najgęstszy korek, który ma 8 km. Można powiedzieć, że to tak naprawdę zator, ponieważ samochody stoją już od dłuższego czasu, no i nie mogą przejechać przez miejscowość Białobrzegi. Też utrudniony jest przejazd do miasta przez drogę wojewódzką 731. Najlepiej omijać, oczywiście, jeżeli macie taką możliwość. Jeżeli chodzi o gęsty korek, to podobna sytuacja jest na autostradowej jedynce. Jeżeli wyjeżdżacie z Bytomia i jedziecie na przykład do Pyrzowic, tam korek jest nieco krótszy niż na wspomnianej wcześniej ekspresówce, no jednak tam również jest zator. Jeżeli chodzi o autostradową obwodnicę Krakowa, korek mamy głównie w kierunku Katowic, chociaż ta nitka, która prowadzi do Tarnowa, również się korkuje i największe problemy są na samym węźle Kraków Południe. Jeżeli przejeżdżacie później Zakopianką do Zakopanego, także będziecie mieli wydłużony ten przejazd. Jadąc dalej, czyli za Nowym Targiem, droga krajowa numer 47 jest wąsko w miejscowości Szaflary, a także problemy są w Bańskiej Niżnej. I jeszcze Warszawa. Zaglądamy, co się dzieje na S8. Już jest mniejszy korek. Tam rzeczywiście mieliśmy spore problemy jeszcze chwilę po południu na S8 przed wjazdem na most generała Grota-Roweckiego. Teraz głównie ruch kumuluje się na wysokości Bemowa, Fortu Bema, a także Żoliborza, czyli to jest ta nitka, która prowadzi Was do Białegostoku. I na koniec krótka informacja. Droga z Gdańska do Gdyni, czyli S6, zaraz za węzłem Gdańsk Południe mamy naprawdę spory korek. Tam także samochody nie mogą przejechać. Jest także zdarzenie drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: No to wracamy do Urzędu Komunikacji w Zwierzogrodzie. Kim był urzędnik? Czy już to my wiemy? Oczywiście, że tak. Halo, halo.
5: Moim zdaniem to leniwiec. Pozdrawiam, Ula z GLB.
0: Ula z GLB twierdzi, że jej zdaniem to leniwiec. Cześć Robercie, pisze Karol w sprawie zagadki. To jest leniwiec. Karol jest pewnym, tak jak Ula. Nie, Ula nie była pewna swego. Karol jest pewny swego, że to leniwiec. Leniwiec?
6: Urzędnik to jest flash. Mówisz i masz. I jest leniwcem. Pozdrawiam, Owca.
0: Owca, świetna odpowiedź, oczywiście. Leniwcem jest urzędnik. Kończy z Tarnobrzegu, też wiedział. Damian z Mercedesa, bardzo dobra odpowiedź. Rafał z BMW, proszę bardzo. Czyli klasa premium z Niemiec, wiem, że to leniwiec. Urzędnikiem był leniwiec o imieniu Flash, Piotr stacjonarnie z biura. Leniwiec Flash, wykrzyknęła Monika z Mandarynki w aplikacji. Bardzo dobre odpowiedzi. Halo, halo.
7: Witam, Romek z tej strony.
0: Cześć, Romku.
7: Oczywiście chodzi o leniwca trójpalczastego.
0: O.
7: Pozdrawiam.
0: Brawo! No po prostu jestem oczarowany tą odpowiedzią. Flash, leniwiec, pozdrawiamy Kaśka, Rafał i Oliwier. Wpadli na to oczywiście Adam z niebieskiej Skody, Bartłomiej, Paweł z Łódzkiego. Dbacie o moją dykcję, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, bo uwaga, Zuzitsu też wiedział, że to leniwiec.
8: Cześć, Waldek z Toyoty. Ja
0: cześć, Waldku.
8: Z tej strony urzędnikiem był przesympatyczny Flash, który jest leniwcem. Pozdrawiam, hej.

0: Pozdrawiam, oczywiście, że tak. Zuzitsu, ale fajny pseudonim artystyczny. Zofia i Sofian też wiedziały. Na szczęście pamiętam, bo syn uwielbiał tę bajkę, pisze Ania. Urzędnikiem był leniwiec.
1: Na tapczanie siedzi leń. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również, ale to już zupełnie inna zagadka. Halo, halo.
2: Urzędnik jest leniwcem w imieniu Flash.
0: Tak. Bardzo dobra odpowiedź. Arek Skedi też wiedział. Pawełski, Kasia z Oslo z uśmiechem twierdzi, że to leniwiec. Kacper z Radomia też.
3: Cześć, Jacek Wrocław.
0: Cześć, Jacku.
3: Urodzenie leniwy to może leniwiec. Pozdrawiam, cześć.
0: Super dedukcja, oczywiście, że tak, leniwiec. Kto był najszybszy z odpowiedzią?
4: Urzędnik to oczywiście leniwiec. Pozdrawiam serdecznie, Krzysiek.
0: Krzysiek, Krzyśku, byłeś najszybszy, a Daniel Ram, domyślam się, że z Wielkiego Rama, Daniel był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Daniel i Krzysiek, panowie, możecie pozdrawiać, kogo chcecie, wykorzystajcie aplikację, pozdrówcie swoich najbliższych. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli. Oczywiście, a do pozdrowień Daniela i Krzyśka oczywiście dodamy piosenkę. Jedziemy dalej na wysokich obrotach.

22 minuty po godzinie 14 to jest PRK, Polskie Rady Kierowców, oczywiście wysokie obroty. Koniec pakietu CPN na stacjach benzynowych. Musimy się z tym liczyć i to zaczynają się wakacje, kończy się pakiet. Łatwo zapamiętać. 30 czerwca kończy się ten pakiet CPN, czyli kończy się obniżony VAT. To oczywiście informacja dla wszystkich, którzy prywatnie poruszają się samochodem, bo przedsiębiorcy to i tak na tym nic nie zyskiwali. I tak przecież sobie ten VAT odliczają. Różnice, jak zapowiada ministerstwo, a właściwie powiedział szef resortu energii Miłosz Motyka, że różnice będą kilkugroszowe zapewne w stosunku do pakietu CPN, czyli niewiele się zmieni. Mimo, że 30 czerwca ten pakiet zostaje wygaszony. Zobaczymy, jak będzie. No, w każdym razie informujemy o tym, no bo wszystko, co dotyczy motoryzacji, nie jest nam obce. I o tym usłyszycie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: 14.30, dynamicznie sobie poczynamy muzycznie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Tak dynamicznie oczywiście nie jest na polskich drogach i nawet dobrze, bo bezpieczniej.
1: Czy tak, jest? Trochę jest dynamicznie. Mimo, że dzisiaj leniwie, tak? Powinniśmy nie dość, że nie dzień samochodami, a spacerem.
0: Tak, dzień leniwych spacerów, pamiętajcie. Więc po 15.30 domyślam się, będziemy leniwie się poruszali po polskich drogach, bo wtedy będzie nas więcej. A o 14.30 jak jest? O tym Emilia Kleszczewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Chociaż w kilku miejscach jest zdecydowanie leniwie i stoicie w korkach, na wielu odcinkach widać, że zwalniacie na wysokości Kostomłotów, no ale najbardziej gęsto jest przed samymi kątami wrocławskimi. A propos tych tras, mamy też wiadomość od słuchacza.
3: Dobry, jadę od Legnicy do Wrocławia, 120 km. No prawie się nie ruszamy, stoimy, nie wiem, czy tam się coś wydarzyło. Takie na czerwone jest około 2 km, przede mną kilometr może.
1: Czyli leniwie. Tyle wiemy od słuchacza. Dziękujemy za informację. 22 513 11 11 też dostępna jest cały czas dla Was aplikacja mobilna. No ale to nie wszystko, bo za kątami wrocławskimi kawałek jedziecie dobrze, a przed Baranowicami ponownie auta jadą wolniej. Chociaż nie jest to taki zator jak na wcześniejszym odcinku, o którym mówił słuchacz. Spory ruch na węźle Bielany Wrocławskie. Sznur samochodów ustawia się na Krajowej Piątce też. No i to ewidentnie jest za tor, który ciągnie się do ulicy Zwycięskiej, czyli w drodze do centrum miasta. I to nie wszystkie wiadomości odnośnie A4. Przed Wrocławiem ciasno jest między Bolesławcem i Chojnowem, to także właśnie kierunek Wrocław. Południowe trasy i popołudniowe nie dają wytchnienia kierowcom, tym bardziej na Śląsku, gdzie za Bytomiem na pewno nie przejedziecie w najbliższym czasie w kierunku Pyrzowic. Zator ma tam 5 km.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to ruszamy. I nadal dynamicznie oczywiście w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Klasyka polskiej nowej fali. Nawet punk rocka powiedział, był Tilt. Runął już ostatni mur między nami. Zaśpiewa za chwileczkę Tomek Lipiński. Jeszcze 28 minut i będzie godzina 15. Piątek, piąteczek, piątunio.

0: Ja wiem, że już jest po zagadce, ale tak się teraz zastanowiłem, ile prawidłowych odpowiedzi pod tytułem leniwiec było od właśnie od? Urzędników, którzy podróżują teraz samochodami. To tak, tylko taka ciekawostka. Chciałbym się dowiedzieć z tej strony Grzesiek ze Skody. Dobrego dnia dla wszystkich.
1: Dobrego dnia, Grześku ze Skody. Nie gromadzimy takich wiadomości. Nie pytamy się, czy ktoś jest urzędnikiem podróżującym teraz z Perka, z Polskim Radiem Kierowców. Rozumiem aluzję, ale nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka, jeżeli chodzi o leniwców. Dziękuję pięknie za wypowiedź. A propos urzędników, to przypomnę raz jeszcze, że od 30 czerwca już urzędnicy zrezygnowali z pakietu CPN. Na stacjach zarówno akcyza, jak i VAT wróci do kwot sprzed tego programu CPN, a tymczasem dowiadujemy się, że te szczegółowe negocjacje, porozumienia, które miały się rozpocząć w Szwajcarii, dzisiaj właśnie, no chyba nie dojdą do skutku, mimo że Donald Trump podpisał w środę memorandum kończącą wojnę z Iranem i Ameryka zobowiązała się znieść blokadę cieśniny Ormus i bezpłatny przepływ statku przez 60 dni negocjacji powinien zostać uruchomiony. Iran miał zneutralizować zapasy wzbogaconego uranu. Wszystko szło w dobrym kierunku, a tymczasem coś się, mówiąc kolokwialnie, wykrzaczyło. Po godzinie 15 wrócimy do tematu, ceny paliw. Zostańcie więc z nami, będzie prawdziwy ekspert z nami dzisiaj, nie w aplikacji. W aplikacji możecie wysyłać to, co myślicie, a na antenie będziemy rozmawiać o cenach paliw po 15.00.

Za 21 minut będzie godzina 15. Przypominam, w każdej drogowej sprawie możecie pisać albo nagrywać wiadomości głosowe. Teraz drogowa sprawa czy nie? Halo, halo?

0: No właśnie, Lenny Kravitz, wcale się nie dziwię, pora obiadowa, zbliżamy się do godziny 15, jeszcze 11 minut i będzie godzina 15. Korki niedługo i utrudnienia zaczną się na dobre, bo przecież mamy piątek, piąteczek, piątunio, więc prawdopodobnie będzie wzmożony ruch. Nie denerwujmy się, spokojnie do celu. Oczywiście podróżujemy w kierunku weekendu. Pisaliście w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, że jakoś dawno nie bawiliśmy się w to, ile mamy jeszcze kilometrów do weekendu i może byśmy pobili jakiś rekord. Nawet w zeszłym tygodniu jeden ze słuchaczy nam napisał, że pobijmy jakiś rekord w kilometrach do weekendu. Więc jak chcecie się bawić w tą zabawę, zasady są bardzo proste, mianowicie w aplikacji piszecie albo nagrywacie, ile kilometrów macie jeszcze do weekendu dzisiaj, a ja to wszystko zliczam i podaję liczbę na koniec, więc no do dzieła, jeżeli bawimy się, no to na całego. Aplikacja do waszej dyspozycji, oczywiście drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, jak powiedziałem, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Emilia Kleszczewska gotowa, widzę, że sporo,
1: tak, ja tak myślę o tych kilometrach, fajna
0: zabawa. Ile masz?
1: Do weekendu jeszcze kilometrów, jeżeli

0: Jest godzina 15 za chwilę, to dwie godziny, ile to kilometrów?
1: Nie, po prostu jak już wyjdziesz
0: ja
1: stąd,
0: wiem.
1: To na przykład ile masz do domu?
0: To 4 kilometry.
1: To niedużo.
0: Niedużo, nie zaraz dużo. Mam weekend.
1: Posłuchajmy, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Myślałam, że czas w pracy można też przeliczyć na kilometry, ale dobrze. Przechodzimy do wiadomości z dróg, bo mamy bardzo poważne wiadomości. Wypadek jest na Dolnym Śląsku, gdzie dosłownie pół godziny temu zderzyły się dwa samochody osobowe. To droga krajowa numer 36, odcinek Ścinawa-Załęcze. Droga jest całkowicie zablokowana i taka też będzie przez najbliższe 3 godziny. Niespełna pół godziny temu służby też podały komunikat z województwa mazowieckiego, gdzie między Wyszogrodem a miejscowością Zakroczym samochód dostawczy zderzył się z motocyklem. No i jak wiadomo, jedna osoba jest ranna, a droga także pozostaje całkowicie zablokowana. To droga krajowa numer 62 i przewidywany czas utrudnień to także 3 godziny. Ale pozostajemy na chwilę na tej samej krajówce między Nowym Dworem Mazowieckim a Serockiem. Na 217 kilometrze samochód dostawczy wypadł z jezdni. Służby już pozbyły się tam szkód, także mamy informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że drogowcy już pojechali, można tak powiedzieć, nie ma ich na drodze krajowej numer 62. Od kilkunastu minut przejazd jest bezproblemowy, jednak widać, że cały czas tam mamy niewielki korek. Przejezdna jest już natomiast krajówka w województwie pomorskim między Chojnicami i Człuchowem, miejscowość Rychnowy. Tam mieliśmy poważną kolizję 3 samochodów osobowych. To informacja dla jadących do Chojnic. Mimo że służby odwołały to utrudnienie, to tam także widzimy, że cały czas korek jest.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
1: Jeszcze 7 minut i będzie godzina 15. Co się dzieje? Halo, halo?
5: Cześć, słuchajcie, pozdrawiam serdecznie. To jest siódemki w kierunku południowym, okolice Białobrzegów. Doliczcie sobie około 35-40 minut do czasu podróży z uwagi na duży korek. Nie wiem, co tak się wykrzaczyło, ale no idzie to bardzo, bardzo, bardzo wolno na odcinku około 9 km. Może. Pozdrawiamy serdecznie, cześć.
1: Cześć, dziękujemy pięknie za informację. My mówiliśmy o tym i powtarzamy, tam są roboty drogowe, ale również tam stara siódemka, jak pisał Hubert, też jest zakorkowana, więc tym metalowym mostem przez Białobrzegi też będzie trudno dojechać. Trudno nie, ale dłużej to zajmie. Wiemy o tym, informujemy.

Jeszcze 4 minuty i będzie godzina 15. Czas na koncert życzeń. No i króciutkie pozdrowienia. Chciałbym pozdrowić moją narzeczoną Olunię. Kacper z Radomia. To dla Oluni. Niech będzie.

0: 173 km. Bartek z Kupry ma do weekendu. Małcin ze swoją drużyną melduje, że do weekendu, czytaj, urlopu. Proszę bardzo, Małcin, miłego urlopu wam życzę. 35 km. Dodajemy 173, 135 i jeszcze 105 od Jacka z Bielawy, który ma tyle właśnie do weekendu. Tomek na razie najwięcej. 420 jeszcze musi przejechać, żeby mieć weekend. Krzysztof 150, a Piniu 8 km. Kto jeszcze z nami?
1: Do weekendu jeszcze 118 km, trasa Leszno-Gorzów Wielkopolski.
0: Okej.
1: Okay. Maciek z Golfa na A2.
0: Pozdrawiamy, Maciek z Golfa na A2. 118 doliczamy jeszcze.
2: Jadę po dziecko do szkoły, około 20 km, a potem weekend. Pozdrawiam, Maćko.
0: Fajnie, Maćko, 20 od Maćko. Razem mamy 1029 km. Już zebraliśmy 1029 km do weekendu na razie, a tak krótko gramy. Być może będzie rekord. No w każdym razie, ile macie do weekendu? Tak brzmi pytanie. Ile kilometrów? Oczywiście dawajcie znać w aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A weekend chyba upalny nam się szykuje, to sprawdzimy oczywiście jeszcze dzisiaj, jak będzie w czasie weekendu i nocą. Natomiast do wieczora, no, upał i ostrzeżenia przed upałem prawie dla całej Polski wydane poza wschodem i północnym wschodem, czyli na Suwalszczyźnie, na Podlasiu, na Lubelszczyźnie i na wschodzie Mazowsza nie będzie tego upału. W pozostałych rejonach ponad 25 stopni, no może poza najchłodniejszymi miejscami w Polsce, czyli Hel i Ustka. Nad Polskim Morzem 22, ożywcze 22 stopnie Celsjusza. Natomiast w Słubicach już coraz cieplej, 32,2 do 33 powinniśmy dziś się zbliżyć na zachodzie, tak twierdzą synoptycy. Zachmurzenie pozostaje małe bądź umiarkowane, chociaż okresami może wzrastać do dużego, a jak wzrośnie do dużego, będą chmury, to i deszcz, a także burze i możliwy grad nawet. Wiatr słaby, na wschodzie okresami umiarkowany i wieje w zachodniej połowie kraju z południowego wschodu, a na wschodzie przeważnie jest to wiatr północno-zachodni i stąd prawdopodobnie te różnice temperatur.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy w stronę weekendu, w piątek, piąteczek, piątunio, na wysokich obrotach, 2 minuty po godzinie 15. Kłaniam się, Robert Kilen.

0: Prawie 600 Wojtas z Fafika ma do weekendu, a KR, który pozdrawia, 820. Sporo jeszcze do tego weekendu. Patryk z Renault 287, Grzegorz z Renaty 180, 130 Paweł z Dafa do weekendu, Mariusz z Iveco 230, a kończy z Tarnobrzega 233. No i doliczam do tych 1029. Mamy już 3509 km uzbieranych. Emilia, otworzyła aż usta ze zdziwienia. Naprawdę? 3509 to niedużo. Jeszcze zbierzemy więcej.
1: No właśnie, byłam ciekawa, czy to sumujesz, a my bijemy jakiś rekord Guinnessa? Jest coś takiego?
0: Tak, nasz rekord Guinnessa. Ja bym chciał do 10 tysięcy przynajmniej, ale może uda się więcej. W każdym razie 3509 już uzbieraliśmy kilometrów do weekendu. Od was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, ile macie do weekendu? A, przepraszam, 3513, bo jeszcze te twoje 4.
1: No tak.
0: Chociaż nie wiem, czy mogę doliczyć, bo my nie bierzemy udziału w zabawie.
1: Nie, myślę, że możemy brać udział w zabawie. Dlaczego
0: tak,
1: nie?
0: Możemy?
1: No może nie teraz w trakcie,
0: ale... 3513 w takim razie niech będzie.
1: Ale żeby nas usatysfakcjonować, to może wyjedźcie jeszcze w trasę, żeby tutaj dobić
0: żeby więcej.
1: Żeby było więcej.
0: Ile do weekendu macie kilometrów? No to pytam, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a Emilię pytam, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A niektórzy chcieliby przejechać i pokonać te kilometry, ale nie mogą, ponieważ stoją w gęstym korku, a często też w zatorach. Tak na pewno jest na drodze krajowej numer 78 w województwie śląskim, Bytom, Tarnowskie Góry, miejscowość Repty, 72 kilometr. Bardzo poważne zdarzenie drogowe, kolizja 4 samochodów osobowych, chociaż nie ma informacji o osobach poszkodowanych, no i mam nadzieję, że akurat ta wiadomość się już nie zmieni. Natomiast wiadomo, że droga jest całkowicie zablokowana od 15 i taka sytuacja będzie przynajmniej do 17, także trzeba uzbroić się w cierpliwość. Droga krajowa numer 36, przypominamy o województwie dolnośląskim i o miejscowości Załęcze, 68 km, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. No i tam już niestety to jest wypadek, ponieważ mamy dwie osoby ranne, dlatego na miejscu są także służby ratunkowe. Droga jest zablokowana przez trzy najbliższe godziny, a przypomnijmy, że do zdarzenia drogowego na Krajowej 36 doszło jeszcze przed godziną 14. Droga krajowa numer 78, zawiercie Jędrzejów w miejscowości Wilanów, województwo świętokrzyskie. Trwają prace drogowców po awarii samochodu ciężarowego. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Jędrzejowa. I na koniec jeszcze krótka informacja. Zaglądamy sobie na mapy i przypominamy, że IMGW ostrzega o burzach i upałach. To pierwszy oraz drugi stopień utrudnień praktycznie w całej Polsce. Tutaj wyklucza nam się tylko Białystok, Siedlce oraz Lublin i Chełm. Dlatego oczywiście prosimy o uważność, zwłaszcza jeżeli wyjeżdżacie dzisiaj w trasy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Marek Zuber w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców, specjalista, można powiedzieć, od ekonomii w ogóle. Dzień dobry, panie Marku.
1: Dzień dobry.
0: Ale muszę powiedzieć, że jak pan Marek przyszedł tu do studia PRK Polskiego Radia Kierowców, to jestem totalnie zaskoczony, dlatego się trochę nawet jąkałem, bo zobaczył naszą dekorację. Tam jest BMW serii 3 w takiej sportowej wersji, powiedzmy, driftujące, i zaczęliśmy rozmawiać o samochodach, o Mitsubishi Evo, o Subaru Imprezie, o Toyocie GR, ale Toyocie Corolli, okazuje się, a nie Yarisie. Chociaż Yaris też daje sobie podobną radę.
1: Nie, no to zespół napędowy jest bardzo podobny. W zasadzie to jest to samo, chociaż te wersje gier Corolla, czyli to, co jest sprzedawane w Stanach między innymi, w Australii między innymi, to jest trochę mocniejsze, przynajmniej mówię o tych bazowych wersjach, bo tam jest 300 koni. Natomiast no ona jest bardziej praktyczna, to znaczy Yaris jest genialnym samochodem, takim prawie rajdówką, właściwie cywilną.
0: Takim hot hatchem.
1: Takim hot hatchem, ale to jest taki, no właśnie, większość materiałów reklamowych, także Yarisa, to był jakiś tor i asfalt. Tymczasem no ja go kojarzę jednak jako konkurencję taką 20 lat później, właśnie do Evo i do Subaru, które były samochodami rajdowymi. A rajdy to nie asfalt. Oczywiście to też jest... są rajdy asfaltowe, ale nie o to chodzi.
0: Nie,
1: no,
0: oczywiście chodzi o kurz, o żwir, o to, żeby być brudnym na twarzy.
1: Ale muszę panu powiedzieć, że właśnie Gier Corolla w Stanach, przypominam sobie taki filmik reklamowy, gdzie ona właśnie po tych szutrach tam gdzieś, po tych pustyniach, ładowała bokami, tam masę tego kurzu było, więc to było rzeczywiście niesamowite. No i ten, ta Gier Corolla jest moim zdaniem ciekawszym autem do takiego cywilnego używania, bo ma 4 drzwi, bo ma większy bagażnik. No, jak teraz powiem, że jest ładniejsza, to wszyscy właściciele Yarisa powiedzą, co ty w ogóle takie głupoty opowiadasz, no. Ale jest ładniejsza, no mi się bardziej podoba.
0: No tak, a potem zaczęliśmy rozmawiać poza anteną, ja tutaj zdradzam sekrety, o Selice, o Suprze. Ja powiedziałem, że trochę żałuję, że Toyota zmarnowała ten potencjał Supry i potem musiała się posiłkować silnikami BMW i tak naprawdę nowa Supra to BMW Z4. Pan Marek powiedział, że wolałby zresztą też oryginał, czyli Z4, bo ładniejsza i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale wreszcie po 12 latach rozwoju silnika V8 Turbo, bo to trwało i trwało i ta Toyota mówiła już za chwilę, już za moment. No wreszcie w tym roku pokazali ten silnik V8 Turbo w postaci cywilnej, czyli w nowym, sportowym, no i to jest w zasadzie następca Supry. Koło 670 koni to będzie miało prawdopodobnie, bo na razie piszą powyżej 650, no ale nie wiadomo, ile na Europę będzie tych egzemplarzy. I to jest w zasadzie następca Supry, więc doczekaliśmy się, choć nie będzie się nazywał Supra.
0: No dobrze, to teraz tak, teraz wchodzimy na temat, no, o którym mieliśmy porozmawiać, czyli ile pali pana Corolla?
1: Nie jest źle, ale mówimy o tym gier, tak?
0: Tak.
1: No, napali tak mniej więcej tyle, ile Yaris, czyli one nie ma systemu start-stop. To

0: Jest ta, też ta różnica, bo w Stanach czegoś takiego nie ma, więc miasto to jest tak od 11,5 do 14. Natomiast miałem wersję z mechaniczną skrzynią biegów, teraz właśnie się przesiadłem na automat i ten automat...
1: A ten automat to jest ZF-a taki?
0: To jest w ogóle konstrukcja zupełnie nowa, w sensie to nie jest nawet Lexusowe 8-biegowy automat, to jest nowa konstrukcja przygotowana w zasadzie specjalnie dla tego takiego półwyczynu, bym powiedział, choćby pod kątem GRA. Ośmiobiegowy, hydrokinetyczny, czyli nie dwusprzęgłowy, bardzo szybka skrzynia.
1: Czyli klasyczny.
0: Taki klasyczny automat. No i ten na trasie
1: to niespotykane w Toyotach, które to raczej inne skrzynie automatyczne montują, prawda?
0: No tak.
1: W swoich samochodach.
0: No dobrze, dokładnie tak.
1: Na trasie pali?
0: Trasa to jest, no i teraz nie powiem tego mówić, no jak to się mówi ładnie, na niemieckiej autostradzie bez limitu, prawda?
1: Okay.
0: Ale tak mówiąc serio, jak nie przekraczamy dozwolonych prędkości, a nie przekraczamy oczywiście, no to on się mieści w 8 litrach, 8,5.
1: Proszę
0: czyli
1: bardzo.
0: Pali 2 litry mniej niż ta mechaniczna skrzynia. Wynika to z tego, że oczywiście jest tych 8 biegów, a nie 6. Choć ta mechaniczna jest genialna, naprawdę, jeżeli chodzi o te zmiany.
1: No i proszę bardzo.
0: 8... A w mieście trochę więcej niż ten z mechaniczną, czyli właśnie tak koło litra, półtorej więcej, czyli między 11,5 a 14.
1: 11,5 i 14. Tak. I uwaga, te 14 litrów po cenie z CPN-u po 30 czerwca będzie zupełnie inaczej, czy nie będzie zupełnie inaczej?
0: I teraz kluczem jest odpowiedź na pytanie, nie powinno się odpowiadać pytania na pytanie, co zrobi Donald Trump, bo ja jestem przekonany, że to, że dzisiaj nie doszło do podpisania tego porozumienia, to jest bardziej wina po stronie amerykańskiej, chociaż pewnie się nigdy nie dowiemy, jak było naprawdę. Jeśli dojdzie do tego porozumienia, to oczywiście pytanie, które świat sobie zadaje, czy ono będzie w czymkolwiek lepsze od wynegocjowanego przez Obamę w 2015 roku przez jego zespół i wyrzuconego do śmieci potem przez pierwszego Trumpa, czyli Trumpa w czasie pierwszej swojej kadencji. Ale jeżeli zostanie to podpisane, nawet nie te 60 dni negocjacji, tylko teraz to porozumienie, które dzisiaj w Szwajcarii miało być podpisane, to moim zdaniem w perspektywie dni, maksymalnie 2-3 tygodni mamy dużą szansę, żeby zejść w okolice $70 za baryłkę ropy Brent.
1: Czyli będzie taniej niż w czasie CPN-u, jak się domyślam?
0: Myślę, że będzie w lipiec wejdziemy z ceną, jeśli tak by było oczywiście, mniej więcej taką jak dzisiaj, a przecież VAT pójdzie o 15%
1: tak
0: w górę.
1: Jest, górę.
0: Z 8 będzie 23%, więc Kowalski tego niespecjalnie odczuje. To jest trochę tak jak z tą akcyzą, jak pan widział.
1: Ale odczują przedsiębiorcy, bo wreszcie będą mogli pełny VAT w wysokości 23%, a nie 8% odliczać sobie.
0: No tak, tylko że mieli niższą cenę z kolei, więc VAT niższy, ale ta cena też była niższa. No właśnie, o tym też się mało mówi. Z punktu widzenia przedsiębiorców obniżenie tego VAT-u niewiele zmieniło.
1: No właśnie.
0: Przenoszenie się tej wyższej ceny paliwa na gospodarkę. Nie mówię o tym bezpośrednim udziału w koszyku inflacyjnym, bo tam po prostu te mniej więcej 5% tyle wydajemy średnio. Każdy z nas, każda rodzina w Polsce na olej napędowy lub na benzynę, no to tam się bezpośrednio to przeniosło. Ale jest jeszcze drugi element. Jak mamy wyższe ceny paliwa, to piekarz, który ma dowieźć ten chleb do piekarni, no musi przenieść tą cenę na cenę tego chleba. No i właśnie tam obniżenie VAT-u niewiele zmienia, no bo po prostu sobie mniej odpisze tego VAT-u niż odpisywał. No ale ta bazowa wielkość się nie zmieni, czyli ta właśnie przed obniżeniem VAT-u. No zmieniła się trochę ze względu na spadek akcyzy. No tak czy inaczej, jeśli mówimy o przeciętnym Kowalskim, to tak jak powiedziałem, my wciąż mamy szansę, żeby nie odczuć w stosunku do dzisiejszych cen. Jeszcze raz to powtórzę, bo oczywiście jakby ten VAT został na poziomie 8%, to mamy 15% taniej.
1: Tak jest.
0: W stosunku do dzisiejszych cen możemy nie odczuć tego wszystkiego i te wakacje nie muszą być bardzo drogie.
1: I obyśmy tego nie odczuli, ale to jest scenariusz taki, o którym pan Marek mówił, jeżeli to porozumienie zostałoby dziś podpisane, a nie zostało podpisane.
0: Może w poniedziałek, może we wtorek.
1: Może. Czekamy i będziemy dyskutować na temat tego, co stanie się z cenami paliwa i czy rzeczywiście po 30 czerwca, jeżeli, no, odpukam w niemalowane, coś by się wykrzaczyło, to czy rzeczywiście 30 czerwca rząd powinien rezygnować z CPN-u. O tym za parę minut.

0: To widać, Robercie Puchaty ze Skanin pisze, że do weekendu mu zostało jeszcze 750 kilometrów po Hiszpanii, jak się okazuje. Doliczamy Puchaty od siebie 750 kilometrów, Paweł Ski jedynie 4 dokłada do weekendu, 20 jeszcze dziś pisze przewóz PW, a Tomek Śmigający po Francji pisze, że jemu zostało 147 kilometrów do weekendu. Z upalnej Francji, pozdrawia Tomek. Z upalnej Polski kolejne wieści, halo, halo.
1: Witam, Krzysiek.
0: Cześć, Krzysiek.
1: Coś ekstra. No. Z Cuxhaven do Bydgoszczy 860 km w weekend. Dziękuję,
0: dobrze.
1: Pozdrawiam.
0: Dziękujemy, dokładamy 860. Halo?
2: Cześć, tu Marcin.
0: Cześć, Marcinie.
2: Ja weekend mam od wczoraj. O. Do tego weekendu zrobiłem 800 km. No to możecie sobie odjąć od całości te 800 km, bo od wczoraj leżę na plaży. Pozdro.
0: Fajnie, no to odejmujemy te 800 kilometrów. Kto jeszcze z nami?
3: Dzień dobry. Do weekendu zostało 200 kilometrów. Jestem na zjeździe Toruń Południe w kierunku Gdańska. Uwaga, było spowolnienie, roboty drogowe. Także jak to powiadał amerykański przyjaciel, jest weekend. Za 200 kilometrów, pozdrawiam.
0: Za 200 kilometrów, dokładamy 200, kto jeszcze?
4: Witam, Robercie.
0: Cześć.
4: Rafał Zibeko.
0: Cześć, Rafale.
4: Do weekendu jeszcze 300 kilometrów.
0: Jeszcze
4: pozdrawiam.
0: 300. Pozdrawiam również 5794, no i odejmujemy te 800 od naszego słuchacza, który już byczy się na plaży. Mamy 4994 do weekendu. Tyle uzbieraliśmy. Emilia Kleszczewska w studiu i będziemy teraz jechać już w korkach, zdaje się.
5: Tak, ale podoba mi się ta gra słowna. Jest weekend. Bardzo mi się to podoba. I jeszcze tylko dodam. Ostatnio słyszałam, że metro ma remont. No to pojadę innym metrem, skoro ma remont. No nie?
0: No właśnie, bo na szczęście mamy już dwie linie. Nie trzeba jechać na ma remont.
5: Dokładnie.
0: 15:30. Wyjeżdżamy.
6: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: A to nie wszystkie wiadomości od Was, bo też wiemy, co się dzieje w miejscowości Białobrzegi.
7: Cześć, słuchajcie, pozdrawiamy serdecznie z siódemki.

0: kierunku południowym, okolice Białobrzegów. Doliczcie sobie około 35-40 minut do czasu podróży z uwagi na duży korek. Nie wiem, co tu się wykrzaczyło, ale no idzie to bardzo, bardzo, bardzo wolno na odcinku około 9 km, 8 może. Pozdrawiamy serdecznie, cześć.
1: Dziękujemy, a ja mogę się tylko z naszym słuchaczem zgodzić w 100%, że tam chyba jest jeden z najgęstszych korków w Polsce, a to prace drogowe, trwa remont nawierzchni i zajęty jest pas ruchu do Radomia. Mamy informację, że trzeba tam też zwolnić do 80 km na godzinę, ale domyślam się, że w tym momencie jedziecie tam zdecydowanie wolniej. Cały czas można ominąć korek objazdem w Grójcu, zjechać na drogę wojewódzką 723 i przez Belsk Duży, Mogielnice, Nowe Miasto nad Pilicą dojechać do miejscowości Odżywuł. Tam wjeżdżacie na Krajową 48 i przez Potworów, a także Wyśmierzyce dojeżdżacie do miejscowości Białobrzegi od zachodniej strony. A gęsty sznur samochodów ustawia się na A4 w kilku miejscach na południu. Autostradowa obwodnica Krakowa na przykład, zarówno w kierunku Katowic, ale też i w stronę Tarnowa. Tam ruch jest praktycznie niemożliwy. Oraz Śląsk. Autostradowa 4 również zwalnia przed węzłem w Brzęczkowicach. No i ciasno jest także w obu kierunkach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No to do weekendu. Kolejne kilometry spływają od was. Kanguro 1, 68 do weekendu ma, a Damian z Mercedesa 154. No dobrze, doliczamy 154 i 68. I co mamy? No nie, no nie mamy jak Krzysiek Jarczewski zawył, tylko mamy 5216 km.

0: Rozmawiamy o cenach paliw. Marek Zuber w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Panie Marku, czy rozpatrywaliśmy ten lepszy scenariusz, to znaczy jak dojdzie do podpisania tego porozumienia, do którego miało dojść dzisiaj, a nie doszło? Pan mówi, że poniedziałek, wtorek, to znaczy, że chodzi o jakieś drobne niuanse, czy znowu się pokłócili?
1: No to jest pytanie nie do mnie.
0: Ale jak,
1: ja mogę jak powiedzieć tak.
0: Podejrzewa.
1: Moim zdaniem Trump stanie na rzęsach.
0: Żeby było.
1: Żeby dopiąć to porozumienie, dlatego że mamy zależność, która jest od w zasadzie momentu, kiedy benzyna, już nawet nie olej napędowy, tylko benzyna stały się podstawowym wydatkiem z punktu widzenia przemieszczania się w Stanach Zjednoczonych, ale mówię tutaj o dojazdach do pracy i tak dalej. Jeśli benzyna drożeje, aktualnie rządzący mają spadek, jeżeli chodzi o...
0: A benzyna bardzo drożeje w Stanach Zjednoczonych, prawda?
1: Myśmy tam przekroczyli dość mocno 4, w pewnym momencie 4 dolary za galon. Co prawda nie 5. Ta sytuacja miała miejsce raz tylko w historii Stanów Zjednoczonych. No ale to wystarczyło, żeby się pojawiły bardzo złe badania dotyczące tego, co się może wydarzyć w listopadzie podczas tych wyborów. A jeżeli Trump to przegra, to znaczy Republikanie przegrają, to w zasadzie skończyła się jego dwuletnia wszechwładza, bo można tak powiedzieć, muszę panu szczerze powiedzieć, że się nie spodziewałem, że zawsze słyszałem o tych bezpiecznikach w Stanach i tak dalej, że prezydent Stanów Zjednoczonych jednak na koniec dnia może tak dużo robić rozporządzeniami, no a w zasadzie to dzisiaj mediami społecznościowymi, bo do tego się to przecież sprowadza.
0: No tak, ale te 4 dolary, nawet nieco ponad 4 dolary za galon, jak pan Marek powiedział, no to uświadommy sobie, że ja byłem w Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku i tam w Teksasie, czy no, w środkowej Ameryce płaciłem 2,48. Więc o 1,5 dolara więcej, to jest masakryczna podwyżka.
1: No tak, jak sobie ktoś przeliczy teraz ten galon na złoty, to i tak jest bardzo tanio.
0: No tak, ale...
1: Tak od razu powiedzmy, że to jest kwestia podatków, które są generalnie w Europie, w szczególności w Polsce, nakładane na paliwa 65% mniej więcej. Te ceny to są różnego rodzaju podatki. No teraz mniej, bo to znaczy akcyza już wróciła do poziomu, który był.
0: Ale jeszcze VAT nie wrócił.
1: Jeszcze VAT nam został. Natomiast bardzo, bardzo mocne ruchy. Zresztą w Kalifornii średnia cena już przekroczyła 5 dolarów, bo tam są też dość spore różnice między cenami w poszczególnych stanach. Właśnie ze względu na kwestie podatkowe. Tak czy inaczej to był naprawdę bardzo mocny wzrost i nie wiem, czy pan to zauważył. Jak Trump ogłosił, że jest porozumienie z Iranem, chwilę później była konferencja prasowa w związku ze spotkaniem G7 w Paryżu, Trump, Macron i Trump wielokrotnie mówił, teraz będzie już tania ropa. Teraz ropa mocno potanieje, takim trochę w swoim stylu, czyli nie mówił w ogóle o kwestii broni atomowej produkowanej potencjalnie przez Iran. O tym, że nie będą ginęli ludzie. Ropa, ropa, ropa, cena benzyny, dokładnie to samo mówił wiceprezydent Vance. To jest klucz i dlatego moim zdaniem, nawet jeżeli się odwlecze w tej chwili to porozumienie, to ono zostanie na dniach podpisane. Bo też nie może tak być, że to się stanie 28 października. Musi być jednak okres spokoju, żeby Amerykanie przyzwyczaili się do tego,
0: że jest lepiej.
1: Ta cena jest taka, jaka ma być. Więc ja bym raczej stawiał na to, że naprawdę mamy szansę na to, żeby w Polsce w okresie wakacyjnym benzyna 95 kosztowała nieznacznie powyżej 6 zł za litr, a może nawet piątkę z przodu zobaczymy. No nie przy autostradach oczywiście, bo wiemy, że tam ceny są nieco inne i muszę panu też szczerze powiedzieć, że ja z Krakowa jestem, to wiele tłumaczy. Ja teraz po raz pierwszy od dłuższego czasu tankowałem przy autostradach, bo tak, CPN powodował, że...
0: Że takie same ceny, oczywiście.
1: Nie było dużej różnicy. Natomiast oczywiście rozumiem, z czego ta cena się bierze, ale jakoś...
0: A ja nie bardzo rozumiem, bo na przykład a propos Stanów Zjednoczonych, to tam przy autostradach jest taniej niż gdzie indziej, bo tam jest tych stacji więcej.
1: No więc pan sobie odpowiedział na pytanie.
0: Odpowiedziałem, mam rację.
1: Na 70 czy 100 kilometrów stację benzyną, oczywiście wie pan, jaka jest oficjalna wersja. Te działki są tak drogie, wszystko jedno, czy trzeba je kupić, czy wynająć, że nie ma innej możliwości. Prawda jest taka, że my nie mamy innej możliwości, no nie zjedziemy z autostrady, no chociaż niektórzy zjeżdżają. Po to, żeby zatankować, no to zatrzymujemy się na tych mopach, zazwyczaj, a szczególnie w okresie wakacyjnym, chcemy dojechać na te wakacje jak najszybciej, no i płacimy te 30-40, a ja mam tutaj rekordzistę zeszłego roku, ponad złotówkę więcej.
0: Proszę
1: niż na stacjach na przykład w Warszawie czy w Krakowie. Mówię oczywiście o takich średnich cenach.
0: No proszę bardzo. Ale tak naprawdę a propos wakacji, to taka dygresja. Czy rzeczywiście trzeba stać w tych kolejkach na autostradach? Może szybciej byłoby jednak zjechać do jakiegoś miasteczka i tam zatankować?
1: No to wy jesteście tutaj mistrzami. Choćby to, co przed chwilą było w kontekście korków. Tak, ja uważam, że trzeba słuchać choćby Polskiego Radia Kierowców. No albo korzystać z tych map, już nie chcę tutaj, jesteśmy w publicznym radio, więc nie będę już podawał nazw różnego rodzaju aplikacji, które pomagają w takich sytuacjach. No ale jeszcze raz powtarzam, ja jestem z

0: Krakowace, no do jakość, usługa do jakość, więc
1: dokładnie
0: ja
1: tak.
0: bym pewnie zjechał i poświęcił trochę czasu, chociaż pytanie właśnie, czy poświęcam trochę czasu, biorąc pod uwagę te kolejki,
1: te korki,
0: które gdzieś
1: dokładnie,
0: tam się
1: oczywiście, tworzą
0: znajdą. Warto to przemyśleć.
1: I panie Marku, wróćmy do ceny benzyny. To pozytywne, co pan mówi i takie budujące, że w czasie wakacji ta cena będzie, mimo tego, że CPN znika 30 czerwca i chyba nikt tego nie zatrzyma już, to ta cena benzyny i oleju napędowego nie wzrośnie aż tak bardzo, to będą kilkugroszowe podwyżki, jeżeli będą, a może obniżki. W każdym razie, czy możemy liczyć na tą długotrwałą stabilizację, biorąc pod uwagę tą sytuację polityczną w Stanach Zjednoczonych, że Trumpowi chodzi o głosy i o popularność, to chyba możemy na względnie długotrwałą stabilizację liczyć, czy nie?
0: Znaczy, mnie się w ogóle wydaje, że trochę ważnych rzeczy się na świecie wydarzyło w kontekście ropy. Mhm. Wenezuela to jest oczywiście pierwszy element. Tam trzeba wydać ładnych parę dziesiąt miliardów dolarów, żeby istotnie zwiększyć wydobycie. To jest zresztą specyficzna ropa. Jej przerób jest trochę droższy, ale w perspektywie kwartałów moim zdaniem to będzie ten kierunek. Na początku koledzy Donalda Trumpa z przemysłu amerykańskiego niespecjalnie chętnie tam chcieli jechać z uwagi na utrzymujące się jednak ryzyko polityczne, ale myślę, że to się zmieni. Stany, bardzo mocny wzrost wydobycia w ostatnich miesiącach. Eksport amerykański wzrósł o 40%, prawie 1,5 miliona baryłek więcej w stosunku do eksportu w lutym. Zjednoczone Emiraty Arabskie, które wyszły z OPEC, strategicznie, jeżeli znowu nie będzie jakiejś wojny, jakiejś tego typu sytuacji, to ja uważam, że my idziemy na 50-60 dolarów za baryłkę. Mniej nie, bo oczywiście te ceny będą jednak ci producenci chcieli utrzymać na jakichś przyzwoitych dla nich poziomach, ale absolutnie jest szansa na zejście poniżej 70 dolarów w perspektywie miesięcy. No ale wystarczy, bo wczoraj przeczytałem w poważnym portalu amerykańskim z kolei taką tezę, że po wyborach listopadowych Trump wróci do Iranu i to się dopiero zacznie. Z drugiej strony, patrząc na to, jak bardzo zubożały zapasy amerykańskiej broni w ciągu tych dosłownie paru tygodni, nie wydaje mi się to prawdopodobne, bo przepraszam za wyrażenie, czym on tam będzie miesiącami wojował, skoro odtworzenie tego arsenału to jednak chwila na to jest potrzebna. Więc ja bym raczej zakładał, że mamy szansę na ustabilizowanie sytuacji. Oczywiście to nie znaczy, że tam będzie 50 dolarów w punkt przez kolejne miesiące, ale taki poziom 50-55, może, no niech będzie 60 dolarów za baryłkę.
1: I to oznacza ile na polskich stacjach?
0: I to oznacza
1: 5,50?
0: No, jest pytanie o kurs dolara, ale tutaj z kolei uważam, że nie powinno się też nic dramatycznego dziać. Ja bym nawet zakładał, że złoty się trochę umocni. Oczywiście ten wzrost wartości dolara, który teraz widzimy, on wynika z ruchu na euro-dolarze. Ewentualnie koniec wojny to jest umocnienie dolara. No i stąd mamy, powiedzmy, 3,70 za dolara. Ale ja myślę, że w perspektywie kolejnych miesięcy znowu jest szansa na to, żeby złoty trochę zyskał. Suma summarum, wydaje mi się, że powinniśmy zaatakować takie poziomy 5,70, 5,80 jako średnią cenę benzyny i to się może wydarzyć pod koniec 2026 roku.
1: Prognozował na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.
0: Ale nie podpisuje się, nie podpisuje się pod tym.
1: Mamy już to nagrane.
0: Nie, śmieję się oczywiście, tylko ja jeszcze raz powtarzam, nie może być znowu takich zaskakujących rzeczy, a tu kurczę, co chwilę nas coś, przepraszam za kolokwializm, zaskakuje, no i to jest ten element niefajny w dzisiejszym
1: Ale przecież pieniądz lubi ciszę, prawda?
0: Chociaż patrząc na Maska, to nie wiem.
1: Marek Zuber w studiu PRK Polskiego Rady Kierowców. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.

0: Chociaż czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć o końcu śnię, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż chciałem siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć.
1: Za 11 minut będzie godzina 16, do weekendu jeszcze 430 km. Robert Jaga, pozdrawiamy was. Robercie Jago, doliczamy oczywiście te wasze 430 km. Jeszcze Jerzy z Krakowa. Niestety, pisze Jerzy, do weekendu mam jeszcze trasę Kraków-Łódź-Kraków, czyli razem 495 km. No sporo, sporo. 6209 już uzbieraliśmy kilometrów od was do weekendu. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, ile macie do weekendu, tak brzmi pytanie, możecie oczywiście pisać o tym, możecie nagrywać wiadomości głosowe. 6209, całkiem zacny wynik, no ale do 10 jeszcze trochę nam brakuje, a może przekroczymy 10 000 dzisiaj.

0: Zazwyczaj to pod koniec, no nie?
1: Tak, tendencja
0: jest dalej wzrostowa. Dobrze,
1: no
0: czekamy.
1: Właśnie. Czekamy. No...
0: Tym bardziej, że zaczyna się teraz właśnie największy ruch, tak? Jesteśmy przed godziną 16, także szczyt komunikacyjny już za chwilę.
1: Już za chwilę na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Ja chciałem wyrazić takie swoje marzenie, że żeby okrążyć dziś równik tymi kilometrami, ale nie wiem, czy się spełni. Dobrze, wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To my jednak zostaniemy w Polsce, nie wybieramy się w podróż po równiku. Podajemy wiadomości najnowsze od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zaczniemy od tych dobrych. Droga krajowa numer 78 oraz S5. Tam już zakończyły się utrudnienia z przejazdem. S5 to węzeł Święciechowa, węzeł Lipno, czyli województwo wielkopolskie w kierunku Poznania. Tam po godzinie 9 tak naprawdę wywrócił się bus i leżał na boku. Zablokowane były dwa pasy ruchu i ruch odbywał się wyłącznie tym awaryjnym. Teraz już przez S5 przejeżdżacie. Także droga krajowa numer 78 to zawiercie Jędrzejów, miejscowość Wilanów w województwie świętokrzyskim na 6 kilometrze, gdzie mieliśmy awarię ciężarówki i była wprowadzona blokada w kierunku wspomnianego już Jędrzejowa od 14.14. I tutaj służby podawały informację, że do 15 się uporają z tymi trudnościami. Jak widać, jeszcze nie ma 16, więc udało się rzeczywiście szybko zadziałać na krajowej 78. No a teraz już te gorsze wiadomości. Jest aktualizacja z drogi krajowej numer 11 w miejscowości Bobrowniki. Tam doszło do kolizji 4 pojazdów. Brak informacji o osobach poszkodowanych, więc miejmy nadzieję, że tych osób rannych nie będzie. Droga jest całkowicie zablokowana w kierunku Częstochowy. I jeszcze droga krajowa numer 78, a nie, przepraszam, droga krajowa numer 36, Ścinawa, Załęcze w województwie dolnośląskim. Tam zderzyły się akurat dwa samochody osobowe. Dwie osoby są ranne i także mamy drogę całkowicie zablokowaną już od godziny 13.40.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
1: I kolejne wasze informacje o tym, ile macie do weekendu. Od Konrada z Lawety. Witajcie, te 6 tysięcy do weekendu, co macie, to tak naprawdę patrząc na średnią z zeszłego tygodnia, tyle mi jeszcze zostało, bo ten weekend niestety pracuje, pisze Konrad, a skoro pracuje, to nie ma weekendu, więc do następnego weekendu mam tak około 6 tysięcy. No dobrze, no to doliczamy te 6 tysięcy od ciebie, Konradzie, do weekendu. Mamy 12 209 kilometrów. Kto jeszcze? Halo, halo.
7: Cześć.
1: Cześć.
7: No to Dawid z Kamika dorzuca jakieś 230, tak myślę, bo dobrze, bezdrożami Mazur podążam, a do Grudziądza trochę jeszcze zostało. Także 230 kilometrów ode mnie. Pozdrowionka, Dawid z Kamika.
1: Pozdrawiamy, Dawidzie, dziękuję pięknie za te 230. Mamy 12 439. Jakub z Olsztyna ma jeszcze 300 do weekendu. Wyjeżdża z Olsztyna do Bydgoszczy. Jak wygląda trasa? Pyta Jakub. Za chwileczkę, Jakubie, ci odpowiem na to pytanie, tylko jeszcze ktoś z nami. Halo, halo.
8: Witam, dzień dobry.
1: Witam.
8: Wojciech z BMW. Tym razem znowu trasa Kwidzyn-Wrocław. Przede mną 435 można doliczyć do naszego weekendu wspólnego. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam. 435 doliczamy i jedziemy już z 13 na początku. 13 174 km uzbieraliśmy, a jeżeli chodzi o tą trasę z Olsztyna do Bydgoszczy, nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Ta szesnastka bardzo dobrze wygląda. Bez żadnych utrudnień, mam nadzieję, będzie. Jeżeli oczywiście będziesz jechał w stronę Iławy, najpierw Ostródy oczywiście, potem Iławy i Grudziądza.

0: Jestem w LA, pisze nasz słuchacz Direx. No rzeczywiście, lokalizacja pokazuje LA. Niedaleko widzę Pasadena nawet. I cena 5,69 w Stanach Zjednoczonych, już dawno powyżej 5 w Kalifornii, jak się okazuje, za prawie 4 litry, tak, za galon, jeżeli chodzi. No ale rzeczywiście, z tego co mówił pan Marek Zuber, Trump musi stanąć na rzęsach, żeby się udało, żeby Amerykanie byli zadowoleni, a jak będą zadowoleni, to i my pewnie na stacjach będziemy zadowoleni w czasie wakacji. I tego się trzymajmy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeżeli chodzi o pogodę, to ci, którzy zaczynają urlopa, wielu was jest takich, którzy zaczynają urlop z tego, co piszecie w aplikacji, wynika, no to powinni być zadowoleni, przynajmniej z pierwszego weekendu urlopu, jeżeli chodzi o temperaturę. Na razie 20 stopni na Półwyspie Helskim i to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce, nawet w Suwałkach, tam gdzie godzinę temu było najzimniej, jest 21,5, czyli więcej. Najcieplej 33, mamy to, jeżeli chodzi o maksymalną temperaturę zapowiadaną przez synoptyków. Mamy to w Słubicach, 33 stopnie Celsjusza, pokazują termometry. Jeżeli chodzi o upalne ostrzeżenia, to są wydane prawie dla całej Polski, poza Podlasiem, Suwalszczyzną, wschodem Mazowsza i północą Lubelszczyzny. Tam upałów nie ma, ale też całkiem przyzwoita temperatura. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Jeżeli wzrośnie do dużego, no to będzie padał deszcz, miejscami nawet burze pojawią się i nawet grad może się pojawić w tych najbardziej upalnych miejscach w Polsce. Jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, to jak powiedziałem, do 33 przewidywali synoptycy i to już osiągnęliśmy. Wiatr jest za to słaby. W czasie burz może być porywisty. Wieje w zachodniej połowie Polski z południowego wschodu, a we wschodniej z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 3 minuty po godzinie 16. Kłaniam się, jedziemy razem w stronę weekendu. Zapraszam na wysokie obroty. Robert Kilan.

Do weekendu. Przypominam, że mamy uzbieranych już 13 174 km, a my dokładamy jeszcze 2 razy 350 z Gdańska do Warszawy. Dwa razy, ponieważ ja w jednym służbowym

0: A druga, a żona w drugim służbowym. Ojejku, dwoma służbowymi jedziecie, tak? Karol, tym razem bez syna Janka i żona Ola z drugiego auta. Pozdrawiam was, Karolu i Olu. Olu, to taka, nie wiem, taka miłość samochodowa, można powiedzieć. Między samochodami to musi tam buzować, prawda? I my, jako Perka, jesteśmy takim pośrednikiem w tym szczęściu.
1: To brzmi super. Już trochę jak jakaś licytacja między kilometrami. Teraz będzie sprzedane. Kto kupi?
0: 350. Zaczekaj, doliczę te 700 kilometrów, bo wiesz, zapomnę. Pozdrawiam jeszcze raz Karola, Ole, jedźcie z nami bezpiecznie. Oczywiście 5 kilometrów doliczam od Aśki z Czerwonej Mazdy z gorącego Wrocławia. Pozdrawia Aśka. Uf, jak gorąco. I mamy 13879. Ktoś jeszcze?
2: Pozdrawiam. Ja mam do weekendu 1153.
0: Ojej.
2: A to dlatego, że właściwie weekend się zacznie, jak dojadę na urlop.
0: Okay.
2: Pozdrawiam, Marcin.
0: Pozdrawiam, Marcinie, z Volvo, udanego urlopu. Życzę, kto jeszcze?
3: Tomek ze Skody, no. Z Gdańska, tak? Na Mazowieckie, 325 i długi weekend, ale to bardzo długi weekend, bo aż do końca sierpnia.
0: Jejku.
3: Pozdrawiam.
0: Super długi weekend do końca sierpnia. Do bazy, do Dortmundu około 250 km ma Marcin, który pisze w aplikacji, doliczamy twoje 250 oczywiście, Marcinie. Natomiast Andrzej dorzuca jeszcze 230 km, które zostały wycieczką autokarem z Warszawy do Krakowa. Stoimy na S7 w korku od Broniszewa. Mapa pokazuje kilka wypadków do Białobrzegów, pisze Andrzej. Rzeczywiście to, jak powiedziałem, Emilia, 20 minut temu najbardziej zakorkowana droga w Polsce w
1: i
0: tym
1: dalej
0: momencie.
1: Będziemy o tym mówić najwięcej.
0: No to w takim razie my jeszcze doliczymy te 230 od Andrzeja i mamy 15860. A teraz wiadomości drogowe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A wszyscy kierowcy, którzy stoją na S7, chcieliby zrobić te kilometry, o których mówimy tutaj przez cały czas. Też informacje podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Warszawie, że ze względu na remont nawierzchni na S7, obwodnica Białobrzegów jest cały czas zakorkowana, no i tam korek ma, a raczej zator, 11 kilometrów i wykonawca jest na etapie udrażniania całej szerokości jezdni w kierunku Krakowa. Natomiast droga krajowa numer 15, przejdziemy sobie szybko do województwa kujawsko-pomorskiego. Odcinek Kowalewo-Pomorskie-Toruń, miejscowość Wielka Łąka, 256 km. Tam samochód osobowy wypadł z jezdni dosłownie kilkanaście minut przed 16. Wprowadzony jest ruch naprzemienny, także raczej można przejechać, no ale tam na miejscu oczywiście będą działać służby w najbliższych godzinach i przewidywany czas tych utrudnień to jeszcze 2 godziny. Z dobrych informacji wiemy, że zakończyły się prace na S6, węzeł Gdańsk-Karczemki, węzeł Gdańsk-Szadułki, 338 km, a tam była kolizja, uwaga, bo aż 5 samochodów osobowych i nie mogliśmy przejechać od dłuższego czasu w kierunku Gdyni, także S6 widać, że jeszcze cały czas się korkuje, rzeczywiście mapy to potwierdzają, ale w najbliższym czasie raczej już ten ruch będzie coraz mniejszy. Zupełnie inaczej jest w Warszawie. Praktycznie cała stolica jest zakorkowana. S8 zarówno w drodze do Białegostoku, jak i do Łodzi jest nieprzejezdna. Tam kierowcy stoją w zatorze, głównie to nitka w stronę Wyszkowa. Jeżeli chodzi o utrudnienia z przejazdem, to gęsto jest naprawdę na wyjeździe z Warszawy w drodze do Nowego Dworu Mazowieckiego, czyli Dziekanów, Leśny i Łomianki, droga krajowa numer 7.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Kolejny poważny temat na antenie PRK Polskiego Radia. Kierowców rozmawialiśmy już o cenach benzyny, a teraz samochody. Co się dzieje na europejskim rynku samochodów? O tym będę rozmawiał z dyrektorem rozwoju i komunikacji Związku Dealerów Samochodów Samochodowych, Michałem Jankowskim. Dzień dobry, panie Michale, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Wczoraj taka bomba gruchnęła w mediach o tym, że Volkswagena, właściwie 6 z 9 członków zarządu Volkswagena stwierdzili, że firma jest na skraju bankructwa i tak naprawdę żadna z dróg rozwoju nie odpowiada im i nie widzą wyjścia z sytuacji. Dziś z kolei BMW mówi o tym, że zysk operacyjny firmy zmniejszy się, płaczą wszyscy niemieccy producenci już. Francuscy jeszcze nie płaczą, ale być może jak niemieccy zaczęli, to Francuscy też zaczną. Czy naprawdę tak źle się dzieje na europejskim rynku motoryzacyjnym?
1: No, myślę, że aż tak źle i dramatycznie to nie wygląda, natomiast faktycznie rynek motoryzacyjny w Europie zaczyna zmagać się z coraz większymi wyzwaniami. No i głównym czynnikiem tych wyzwań jest, myślę, że powód doskonale znany naszym słuchaczom. Jest to bardzo agresywna i bardzo silna, zakrojona chyba na większą skalę niż komukolwiek się wydawało, ekspansja marek chińskich na rynku europejskim, co powoduje konieczność bardzo szybkiego dostosowywania się do zmian i wyzwań, z jakimi europejska motoryzacja z tytułu tej ekspansji się spotkała.
0: To trochę myślę, chyba że na własne życzenie tak naprawdę, bo myśleli Europejczycy, że w Chinach będą sprzedawać swoje samochody, a tymczasem okazuje się, że Chińczycy zrobili taki postęp technologiczny, że już wybierają swoje, nawet na wewnętrznym rynku. I stąd te kłopoty też, przypuszcza pan?
1: Można zaryzykować stwierdzenie, że faktycznie europejscy producenci może nie przespali, ale zareagowali na tę sytuację troszeczkę z opóźnieniem. Na obronę tutaj należy wziąć kwestie jednak regulacyjne, bo weźmy pod uwagę, że wszyscy producenci samochodów z Chin są w dużo bardziej

0: komfortowej sytuacji niż producenci europejscy. Z jednej strony w Europie mamy do czynienia z pewnymi celami klimatycznymi, wymaganiami dotyczącymi dostosowywania swojej produkcji i oferowanych modeli do określonych wymogów, norm emisji.
1: No dobrze, ale Chińczycy też w Europie muszą się dostosowywać do tych norm.
0: Tak, natomiast musimy pamiętać o tym, że chińscy producenci mają duże wsparcie w postaci po prostu państwa. Mają w ręku główne atuty, których europejskim producentom w pewnym momencie i w ogóle Europie może brakować. To znaczy, to oni dysponują bardzo rozwiniętą bazą technologiczną, bardzo często technologie tak naprawdę, chociażby w dziedzinie aut elektrycznych, są oparte bądź są na zasadzie współpracy tych technologii, które są tworzone w Chinach. To jest też kwestia dostępu do odpowiednich surowców, do komponentów, z których są produkowane współczesne pojazdy. Stąd ta przewaga konkurencyjna zaczyna się na tym polu troszkę rysować.
1: Dlatego tak powiedziałem, że to na własne życzenie, bo tak naprawdę Europejczycy, wchodząc do Chin i tworząc te spółki joint venture, tak nazwijmy to, z chińskimi podmiotami, myśleli, że to oni będą dyktować te technologiczne warunki, a tu proszę bardzo, Chińczycy szybko się uczą. I być może dlatego Europejczycy obudzili się, jak pan powiedział, trochę za późno. Wróćmy do tych niemieckich marek, które teraz płaczą bardzo i tych dramatycznych zapowiedzi Volkswagena, że na skraju bankructwa i tak dalej, i tak dalej. To, jak pan powiedział, trochę przesadzone. O co chodzi? Czy to jest gra zarządu i gra szefów Volkswagenu na to, żeby uzasadnić i uwiarygodnić redukcję zatrudnienia, zmniejszenie produkcji i tak dalej, i tak dalej?
0: Ciężko mi to komentować. Jest to na pewno wyraz faktycznie poważnej sytuacji i może takiego dzwonka ostrzegawczego dla całego przemysłu motoryzacyjnego w Europie do przyspieszenia tego procesu dostosowywania się do konkurencji, która jest bardzo silna, która działa bardzo agresywnie, która jest bardzo dobrze doinwestowana, działa bardzo profesjonalnie, do konkurencji, która ze strony Chin cały czas mówimy o markach chińskich. To jest konkurencja, która potrafi, no może nie lepiej, ale szybciej i jakoś bardziej wprost odczytywać po prostu zapotrzebowanie konsumentów na samochody. Rynek polski jest tego bardzo dobrym przykładem, gdzie marki chińskie weszły z ofertą samochodów, których tak naprawdę Polak oczekiwał. To doprowadziło do bardzo głębokich zmian już naszego rynku motoryzacyjnego, które widzimy, doprowadziło do sytuacji, w której klienci indywidualni, którzy do tej pory stanowili gdzieś tam 1/4 do 20-kilku% kupujących nowe auta w Polsce, w tej chwili stanowią już ponad 1/3 i
1: proszę
0: ten
1: bardzo.
0: Udział rośnie. Przede wszystkim tak naprawdę za ten proces odpowiadają klienci chińscy. Dlaczego? No głównym tutaj argumentem...
1: Producenci
0: chińscy. Głównym ich argumentem oczywiście tutaj i taką bardzo silną kartą przetargową jest, no jakby nie było, cena. No auta chińskie przy naprawdę konkurencyjnej jakości i bardzo konkurencyjnych technologiach są oferowane od kilkunastu do nawet 20-30% taniej, co spowodowało, że wiele osób w Polsce, takich, które do tej pory decydowały się na tak zwane młode samochody używane, takie o wartości kilkudziesięciu
1: tysięcy. Teraz kupuje nowe, a nie używane. Rozumiem,
0: tak jest, panie Michale. Nowe.
1: Rozumiem, panie Michale, czyli tak, z tego co powiedział dyrektor rozwoju komunikacji Związku Dealerów Samochodów, Michał Jankowski, Chińczycy są bardziej elastyczni, lepiej odczytują to, czego rynek wymaga. Jak w takim razie zmieni się w ogóle rynek motoryzacyjny w Europie? O tym za parę minut.

0: Cały czas sprawdzamy sytuację na polskich drogach i co 20 minut wracamy z raportem. Emilia Kleszczewska ponownie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Oj, ciężko będzie zmieścić wszystkie informacje w jednym serwisie. Jest piątek, no i chyba tłumnie wyjeżdżacie w różne miejsca na weekend. Za Rzeszowem S19 korkuje się w stronę Janowa Lubelskiego. Korek jest w Nienadówce. Odradzamy cały czas przejazd autostradową obwodnicą Krakowa, głównie w kierunku Wieliczki. Na węźle w Balicach jest spory zator. W drugą stronę najwięcej aut stoi przed węzłem Kraków Południe. Na południe natomiast od Krakowa Krajowa 47. No i ciasno jest w szaflarach Ibańskiej Niżnej, kierunek Zakopane. Śląsk, najpoważniejsza sytuacja na A1 jest, która stoi w tym momencie. Nie przejedziecie z Bytomia przez Piekary Śląskie do Pyrzowic. Długi sznur aut za Rudą Śląską mamy też. Zator zaczyna się przed węzłem Mikołowska, no i ma on 17 km z naszych wyliczeń. Za węzłem w Brzęczkowicach jedzie się już raczej dobrze w kierunku Krakowa. No i jeszcze w samych Katowicach zdecydowanie przewężona jest nitka krajowej 79. Korek jest od ulicy Złotej. Drogowa trasa średnicowa spokojniejsza robi się tak naprawdę dopiero od węzła łączącego się z krajową 86. Ale też i ten odcinek, droga krajowa numer 89, Aleja Murckowska, jest nieprzejezdny. Korek kończy się za Sosnowcem. I jeszcze najnowsza informacja od służby. Droga krajowa numer 55, Sztum Gardeja w pobliżu miejscowości Kwidzyn, czyli województwo pomorskie. 66 km. Mamy kolizję trzech samochodów osobowych. Ruch odbywa się naprzemiennie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to wracamy na chwileczkę do naszej wyliczanki weekendowej. Ile jeszcze kilometrów macie do weekendu? Kolejne głosy od was. Halo?
3: Dzień dobry.
0: Dobry.
3: No, odnośnie tych kilometrów
0: no
3: do weekendu, no jeszcze 304.
0: Oj.
3: 200 z haczykiem już za mną, ale 304 jeszcze do pokonania. Mhm. No to taki żabi skok w sumie. No, co dzień dłuższe dystanse pokonuje i żyje. Ale dzisiaj wyjątkowo mi się nie chce, bo zamiast jechać tam, gdzie jadę, to ja bym pojechała
0: w drugą stronę
3: do salonu, na kanapę.
0: O.
3: I robiła nic, kompletnie nic. Aha. Przynajmniej pogoda ładna. Pozdrawiam serdecznie Ewę z Oktawki.
0: Pozdrawiam Ewę z Oktawki, oczywiście raz jeszcze do salonu i robienie nic. Fajny pomysł na weekend. 304. Doliczamy oczywiście. Doliczamy również 265 km od Ewy i Darka ze Skody, którzy chcą, żebym sprawdził S19 Rzeszów-Chełm. S19 od Rzeszowa do Lublina. Super. Tam naprawdę będzie chyba miła podróż. A i 12 w stronę Chełma od obwodnicy oczywiście Lublina w stronę Chełma. 12 też jest bardzo dobrze teraz wygląda. Więc słoneczna, mam nadzieję, będzie to fajna podróż, Ewo i Darku. Doliczam oczywiście wasze 265 km. Gary pozdrawia i jeszcze 61 km ma do weekendu. Też doliczamy. Kto jeszcze?
4: No, dorzućcie jeszcze około 3000.
0: Ojej!
4: Gdynia, Alkmaar, Gdynia, po drodze jeszcze jakieś adresy. Także około 3000. Pozdrawiam Mario ze Stigi.
0: Pozdrawiam Mario ze Stigi i dzięki Mario mamy już 19490 km. Zbieranych od was tyle kilometrów na wysokich obrotach jedziemy.

Wracamy do rozmowy z Michałem Jankowskim, dyrektorem rozwoju i komunikacji Związku Dealerów Samochodów. Wspominałem, że zastanowimy się nad tym, jak ta sytuacja z tą ekspansją

0: chińskiej motoryzacji na europejskim rynku wpłynie w ogóle na rynek motoryzacyjny w Europie. Czy jest szansa na tańsze europejskie samochody, panie Michale?
1: Myślę, że tak i myślę, że już to obserwujemy na przykładzie rynku polskiego. Ceny nowych aut siłą rzeczy musiały zostać obniżone także przez europejskich producentów. No, konkurencja z markami chińskimi, nie oszukujmy się, tym głównym atutem marek chińskich i powodów, dla których Polacy tak pokochali, no bo z takimi opiniami też możemy się spotkać, auta chińskie, no to głównym argumentem tutaj jest jednak sporo niższa cena. Więc,
0: ale czy na dłuższą metę to dadzą radę europejscy producenci konkurować z Chińczykami? Przecież oni produkują ponad 30 milionów samochodów rocznie. To my jesteśmy, no, jeżeli chodzi o wolumen, mikrusami przy nich.
1: Czas pokaże, natomiast na pewno konieczne są zmiany, o których rozmawialiśmy przed przerwą, czyli te zmiany, które już się dzieją. Zmiany w zakresie produkcji, zmiany w zakresie obniżania kosztów tych produkcji. Te zmiany są po prostu konieczne po to, żeby być w stanie oferować produkt za niższą cenę i produkt odpowiednio dostosowany. No, spotykamy się także z opiniami eksperckimi, że tak niskie ceny aut chińskich to jest jedynie etap wchodzenia, ten pierwszy etap wchodzenia na rynek, a po pewnym czasie, kiedy ten rynek zostanie już bardzo mocno zdobyty i kiedy te udziały i pozycja marek chińskich na rynku będzie bardzo ugruntowana, to ceny tych aut zostaną podniesione. No, zobaczymy. Ciężko z takimi opiniami się zgodzić bądź nie zgodzić. Rynek jednak rządzi się pewnymi prawami i to jednak klient będzie decydował tak naprawdę o...
0: No tak, pod warunkiem, że klient będzie miał jeszcze możliwość wyboru, prawda? a nie będzie po prostu, nie wiem, jakiegoś monopolu. No dobrze, w takim razie powiedział pan, że zmiany muszą być wdrożone, dostosowanie do warunków i tak dalej, i tak dalej. To oznacza zwolnienia, duże zwolnienia w przemyśle motoryzacyjnym w Europie?
1: Ciężko nam to w tej chwili oceniać, przynajmniej z poziomu rynku polskiego. Na pewno będą wymagane głębokie restrukturyzacje w zakresie produkcji linii produkcyjnych, prawdopodobnie także linii modelowych, prawdopodobnie także rewizji dotychczasowych marek wielu oferowanych w ramach dużych grup producenckich, być może niektóre marki europejskie. Taki scenariusz jest również prawdopodobny, ale bardzo ciężko określić, na ile jest on prawdopodobny. Natomiast może się wydarzyć, że część marek dotychczasowych europejskich prawdopodobnie zniknie z rynku. Podobnie jak znikną również marki chińskie, te w takim zakresie, jakie one są oferowane dzisiaj. No bo musimy sobie tutaj otwarcie powiedzieć, że do tej pory na rynku funkcjonowało około 40 marek. Mówimy tu o tych markach europejskich i o markach azjatyckich oraz japońskich, czyli tak zwanej tej starej motoryzacji. Chińczycy tą liczbę na naszym rynku i europejskim rynku podwoili. I raczej jest mało prawdopodobne, żeby wszyscy przetrwali. Natomiast strategia... To są jednak bardzo duże koncerny, bardzo stabilne finansowo chińskie. Strategia jest taka, że jeżeli sobie spojrzymy na liczbę tych marek, to faktycznie jest już ich ponad 30 nowych chińskich marek.
0: No tak, ale podobno Chińczycy nie przywiązują tak dużej wagi do nazwy. Jak ta nazwa się nie sprzedaje, to po prostu zamieniają jedną nazwę na drugą i sprzedają tą drugą. Jak ta druga się nie sprzedaje, to trzecią i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie będzie takiego przywiązania do marek, jak się domyślam. Znaczy przynajmniej w ich strategii tak to wygląda, czy nie?
1: No i zwróćmy uwagę na to, że to jest 30 kilka marek, ale tak naprawdę zgrupowanych w kilka dużych koncernów, więc likwidacja pewnej marki bądź przeobrażenie jej w coś innego faktycznie nie jest problemem przy takiej dużej dynamice działania i dużej sprawności działania tych firm, która jest chyba godna pozazdroszczenia.
0: No to jeszcze pytanie z pana podwórka, panie Michale, jeżeli chodzi o dealerów samochodów, bo też mówi się, że europejscy producenci zmieniają model sprzedaży samochodów, to znaczy dealerstwa stają się tylko i wyłącznie nasz system agencyjny jakiś wchodzi w życie, czyli dealer nie będzie już właścicielem samochodu, którego nie będzie musiał kupować od fabryki, od koncernu, tylko będzie po prostu sprzedawał po cenie, którą koncern sobie ustali.
1: Ja może bardziej odniosę się do kwestii dalej wpływu marek chińskich na rynek dealerski.

0: i w Polsce. I tutaj no, sytuacja nie jest już tak jednoznaczna i tak pejoratywna jak w przypadku producentów samochodów. Rynek dealerski tak naprawdę no, odnosi wiele korzyści z postaci tego, że te marki chińskie są obecne na naszym rynku. No,
1: ale ja nie pytam o korzyści.

0: Wilecki tak naprawdę dzięki obecności marek chińskich zaczął rozwijać się szybciej niż do tej pory. Mhm. Jeszcze kilka lat temu rozmawialiśmy o głębokich przemianach na rynku dealerskim, o przechodzeniu troszkę na sprzedaż samochodów online, że salony w Polsce będą w ogóle likwidowane, nie będą potrzebne. Dzisiaj wiele europejskich badań pokazuje, że ani konsumenci wcale nie oczekują tego typu formy zakupu samochodów, bo wciąż ponad 70%, jak wynika z badań, mhm, chce ciągle kupować samochód fizycznie w salonie.
1: A nie online, rozumiem.
0: A nie online. Online, mhm, może być tylko i wyłącznie jakimś elementem finalizacji tego zakupu, a obecność marek chińskich spowodowała, że tak naprawdę w Polsce sieć dealerska nie nadąża wręcz za przygotowywaniem kolejnych nieruchomości do sprzedaży tych aut.
1: No proszę bardzo, czyli z jednej strony tutaj europejskie firmy motoryzacyjne płaczą, a z drugiej strony pan Michał Jankowski twierdzi, że dealerstwa w Polsce rozwijają się w bardzo dobrą stronę. Dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Dziękuję również. Dziękuję.
1: Dyrektor rozwoju i komunikacji Związku Dealerów Samochodów był z nami. Miłego popołudnia, miłego weekendu i jedziemy dalej na wysokich obrotach. Tym razem Zero Smith, Walk This Way, teraz na naszej antenie.

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 17. Kolejne utrudnienia od was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze.
1: Tak, informacyjnie.
0: No.
1: Zaczyna się robić jakiś taki wielki zator między Łódź Południe, a Łódź Północ w stronę Katowic. Mhm. Ja jadę teraz w stronę Gdańska, więc widzę te zwalniające i stojące, zaczynające stać w korku samochody, także, także sprawdźcie sobie. Dzięki, pozdrawiam, Maciek.
0: Pozdrawiamy, Maćku. Na jedynce w takim razie na wysokości Łodzi coś się dzieje, jak informował Maciek. Paweł dodaje mega korek na

0: S7 na wysokości Białobrzegów, kierunek Kraków, czyli kierunek Radom, miejcie dużym łukiem ten odcinek. Wiemy, Pawle, staramy się rozładować ten korek, ale wiemy również, że stara siódemka w tym momencie, czyli ten przejazd przez ten metalowy most w Białobrzegach też już jest zakorkowany. Kto jeszcze z nami? Halo.
1: Uprzejmie donoszę, oczywiście serdecznie, uprzejmie, że zjazd na MOP Michałowice Południe. To jest ten pierwszy MOP zaraz za Wrocławiem w kierunku Łodzi na S8. No niestety, tutaj nie zjedziemy, stoi uszkodzony autobus bezpośrednio na wjeździe na MOPa, więc no niestety, ale nie da się tu wjechać. Serdecznie pozdrawiam Wojtas z Fawika.
0: Pozdrawiam Wojtasie z Fawika. Jeżeli ktoś chce zjechać na pierwszy MOP na S8 za Wrocławiem, to nie da rady, trzeba jechać na drugi. Co jeszcze się dzieje na polskich drogach? Emilia...
2: Ja powiem o tych lepszych też wiadomościach, tak? Bo są też dobre.
0: Czyli lepsze wiadomości już teraz, mam nadzieję. Trzymam kciuki.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale najpierw od tych złych. Droga krajowa nr 55 Sztum-Gardeja, miejscowość Kwidzyn, województwo pomorskie, jest tam kolizja trzech samochodów osobowych. Jedziecie, ale tylko i wyłącznie ruchem naprzemiennym. S7, województwo mazowieckie, węzeł Opacz, węzeł Salomea, a dokładniej sam węzeł Opacz-Kolonia, doszło do zdarzenia drogowego. Nie ma informacji o poszkodowanych, natomiast wiemy, że nie można przejechać w kierunku Warszawy od godziny 16:20. No i teraz dobre informacje, bo trochę ich spłynęło. Droga krajowa nr 36, już przejezdna, odcinek Ścinawa-Załęcze, województwo dolnośląskie, także droga krajowa nr 62, Wyszogród-Zakroczym w pobliżu miejscowości Goławin, droga krajowa nr 11, przejezdna Bytom-Tarnowskie Góry, a także droga krajowa nr 55, czyli odcinek na wysokości Kwidzyna. To jest najnowsza informacja, 66 kilometr.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: To była reklama.

nasz słuchacz Direx w Stanach Zjednoczonych, jeżdżący wielką ciężarówką, pisze, że tylko do bazy ma 3520 km, a potem jeszcze powrót tutaj, czyli do LA przez Wisconsin, dopiero potem na weekend do domu, czyli który stąd jest 3944. Ja myślę, Direxie, że już przeliczyłeś te mile na kilometry i dopiero będzie weekend. Czyli doliczamy jeszcze do tego, co mamy, 3520 od Direxa plus 3944. Mamy 26954 km od Jacka i Alka, którzy pozdrawiają i informują, że do weekendu mają jeszcze 167 km. Także

0: To doliczamy od was, drogi Jacku i Jalku. No i jeszcze Małgosia z Hyundai. O, proszę bardzo, stoi w koreczku w Warszawie. Kochana modliska, stoi tam Małgosia i ma do weekendu jeszcze 214 km, jak się okazuje. No dobrze, w takim razie mamy 27 335 km uzbieranych od was. Bardzo fajny, zacny wynik. Myślałem, że będzie 10 tysięcy, a już mamy 27 335. Coś dorzucicie jeszcze? Podzielcie się informacją, ile macie do weekendu. A nuż przejedziemy się dookoła równika i zgadniemy 40 tysięcy. Trzymam za to kciuki w każdym razie. Po 17 sprawdzamy jak zwykle, jak będzie wyglądała noc.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na razie 21 stopni pokazują termometry w Świnoujściu. Tam prawdopodobnie jakieś ochłodzenie spowodowane zachmurzeniem. Najcieplej natomiast w Zielonej Górze 32,5 stopnia pokazują termometry. Ostrzeżenia przed upałem właściwie wszędzie, poza Podlasiem, Suwalszczyzną, Lubelszczyzną, północą Lubelszczyzny i wschodem Mazowsza. Upalnie. Ktoś napisał, że wyszedł z pracy, a tu proszę, w Chorzowie, o proszę bardzo, 32 stopnie na termometrach. Jeżeli chodzi o informacje pogodowe dotyczące tego, jak będzie nocą i w weekend, posłuchajmy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to w weekend i nocą, nocą ciepło, do 20 stopni na zachodzie nawet, zachmurzenie małe, umiarkowane, a jutro kolejny dzień upałów do 34 stopni na zachodzie. Zapraszam na wysokie obroty. Robert Kilana.

0: O miłości kult do Ani przed momentem na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a teraz Kamil Olak, który zakochał się w ruchu drogowym i dlatego będzie od tej godziny informował was, co się na drogach dzieje.
1: Dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry
1: Robercie.
0: Wyjeżdżamy?
1: Wyjeżdżamy.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają utrudnienia na autostradzie A4 w Śląskiem między węzłem Francuska a węzłem Murckowska. Na wysokości

0: Katowic. Po kolizji ciężarówki z autem osobowym na 338 kilometrze jeden z pasów w kierunku Krakowa jest zablokowany. Zwężenie jezdni także na autostradzie A4 na jej dolnośląskim odcinku między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie. W pobliżu Piotrowic na 132 kilometrze mieliśmy kolizję dwóch aut osobowych i w kierunku Wrocławia. Tak jak wspomniałem, jezdnia jest zwężona. Województwo mazowieckie, tu utrudnienia trwają na trasie S7 między węzłem Opacz a węzłem Salomea. Na wysokości węzła Opacz Kolonia po zderzeniu dwóch aut i zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. Droga krajowa numer 15, województwo kujawsko-pomorskie, odcinek Kowalewo-Pomorskie-Toruń w pobliżu Wielkiej Łąki. Auto osobowe wypadło z jezdni i nadal na 256 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na krajowej 33 na odcinku Ścinawa-Załęcze. Na 68 kilometrze droga została odblokowana. Nie ma też śladu po problemach na krajowej 55 w Pomorskiem. Odcinek Sztum-Gardeja pokonamy bez przeszkód. Odwołano także utrudnienia na Mazowszu na drodze krajowej numer 62 pomiędzy Wyszogrodem a Zakroczymiem oraz w województwie śląskim na drodze krajowej numer 78 między Bytomiem a Tarnowskimi Górami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: Jeszcze jedno utrudnienie od Was, drodzy słuchacze, halo?
5: No to ja, słuchajcie, kolejną aktualizację ze Siódemeczki.
4: Dobrze.
5: W kierunku południowym z okolicy Białobrzegów. Także jedziemy w zasadzie około osobówką godzina 45 na chwilę obecną. Myślę, że zostało nam jeszcze 20 do 30 minut, czyli dwie godziny macie stracone. Także ja Wam powiem tak, niech tych drogowców chrabąszcz ugryzie. O. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i dużo cierpliwości dzisiaj i rozwagi. Pa, cześć, Marcin, pozdrawiam.
4: Dziękujemy, Marcinie. No, całkiem zrozumiała irytacja. Przypominam, że niedaleko Białobrzegów na S7 w stronę Radomia, tam roboty drogowe i to wydłuża o tyle, o ile słyszeliście, niestety podróż.

0: Już 22 minuty po godzinie 17. Dokładamy kilometry. Kolejne kilometry, przypominam, 27 335 kilometrów mamy już uzbieranych od was. 555 kilometrów ktoś ma do weekendu Warszawa-Kołobrzeg, czyli będzie weekend w Kołobrzegu. Czy w ogóle już będą w czasy w Kołobrzegu? No w każdym razie doliczamy 555 kilometrów oczywiście do tego wyniku. Teraz kolejna wiadomość. Robcio K bez cukru. O proszę bardzo, Robcio 420 kilometrów ma do weekendu, a w Czarnkowie 29 stopni Celsjusza. Dobrze, nie mylmy temperatury z kilometrami. 420 kilometrów do weekendu doliczamy. I jeszcze ja również dołączam swoje 270 kilometrów w drodze do Leszna na Antidotum Airshow. Ruda z Gliwic dodaje 270 kilometrów. Czy już mamy... Nie, jeszcze nie mamy 30 tysięcy. Myślałem, że będziemy mieli 28 580 kilometrów uzbieranych. To i tak świetnie, naprawdę imponujący wynik. 28 tysięcy kilometrów, 580 jeszcze dodatkowe od was do weekendu. Tyle uzbieraliśmy. I teraz co? Halo, halo.
1: Na 132 kilometrze A4.
0: No. Tak.
1: W kierunku na Wrocław niestety jest zator. Mhm. A 4 kilometry dalej stoi policja, tuż za pojazdem, który się zepsuł.
0: Okej. Okay.
1: Więc są dwa zwężenia, korek od kostomotów. Aha. Nie polecam tędy jechać.
0: Ha, ale którędy?
1: Mówił Piotr Izbrecht z Jeleniej Góry.
0: Pozdrawiam Piotrze z Jeleniej Góry. 132 kilometra czwórki w kierunku Wrocławia od strony granicy. Jak się domyślam, nie poleca Piotrek jeździć tamtędy, bo mamy korek aż do kostomotów. Tylko którędy? Którędy, skoro A4 zakorkowana. Czy naprawdę będzie krajówkami szybciej, czy lepiej poczekać w tym korku? Dajcie znać, jeżeli też tam utknęliście, aplikacja czeka na wasze wypowiedzi. W sprawach drogowych, każda sprawa drogowa jest dla nas ważna. A teraz oczywiście jedziemy cały czas na wysokich obrotach, R.E.M. przed nami. Powtórzę, jeżeli widzicie na swojej drodze utrudnienia w stronę weekendu, jak podróżujemy, no to dajcie znać albo pisząc, albo nagrywając wiadomości.

0: A wcale nie całkiem sam, bo Kamil wpadł i teraz będzie informował was o tym, co się dzieje na polskich drogach o 17.30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A najtrudniejsza o tej porze sytuacja jest na autostradzie A4, w dwóch miejscach, bowiem trwają utrudnienia w województwie dolnośląskim między węzłem Kostomłotem a węzłem Kąty Wrocławskie w pobliżu Piotrowic. Na 132 kilometrze po kolizji dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia i tam mamy kilkukilometrowy korek. Utrudnienia na autostradzie A4 także w województwie śląskim między węzłem Francuska a węzłem Murckowska. Tu na 338 kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Krakowa po kolizji ciężarówki z autem osobowym. Ciasno także na autostradzie

0: A4 wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa. Tak naprawdę na całym tym odcinku kierowcy muszą liczyć się ze spowolnieniami. O korkach na szczęście mowy nie ma. Wzmożony ruch widzimy także w aglomeracji warszawskiej. Tradycyjnie na trasie S8 w obu kierunkach, choć trudniejsza sytuacja jest w kierunku Białegostoku. W stronę zachodnią niewielki korek, ale jednak jest na wysokości mostu Grota Roweckiego. Utrudnienia także na Krajowej 7 przy wjeździe do Warszawy. Korek kilkukilometrowy. Powodem jest kolizja tuż za Łomiankami. Ale w drugą stronę wcale nie jest lepiej. Stoi praktycznie cała Wisłostrada na wysokości Młocin. A korek także w kierunku Gdańska jest na wysokości Dziekanowa Leśnego. Cały czas problemy są też na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskiem, na odcinku Kowalewo-Pomorskie-Toruń. W pobliżu Wielkiej Łąki auto osobowe wypadło z jezdni i tam na 256 km nadal poruszamy się naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ruszamy. Raz, dwa, raz, dwa. Na wysokich obrotach jeszcze, do godziny 18. Kora z Manamem teraz.

0: 28 580 kilometrów uzbierałem na razie od was. I to nie wszystko. Dziwnów do Zielonej Góry 294 kilometry. Kolejna podróż w stronę weekendu, więc doliczam 294 kilometry od was. Jeszcze mam 307, informuje Stefan Stiguana, do weekendu ze siódemki z Białobrzegów. Pozdrawia Stefan Stiguana. Już jedziesz, Stefaniem, tam czy jeszcze stoisz? No mam nadzieję, że się już wkrótce wszystko tam uspokoi. 307, dobrze, 29,181, prawie 30 tysięcy. Halo, halo.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry. Pozdrawiam z trasy Bydgoszcz-Warszawa. Dołączam się do kilometrówek na weekendowych. Jeszcze mi zostało 221 kilometrów i jednocześnie pytanie.
0: Okay.
1: Jak wygląda trasa z Bydgoszczy do Warszawy? Mówię o A1, A2, rano gdy jechałem do Bydgoszczy. Korkowała się trochę A2, pytanie teraz jak w drugą stronę, czyli z Bydgoszczy do Warszawy. Serdeczności dla wszystkich, Darek ze Skody i miłego weekendu dla wszystkich kierowców. Trzymajcie się.
0: Pozdrawiamy, Darku ze Skody. Jeżeli chodzi o A1, no bo domyślam się, że skoro już jedziesz, no to przejechałeś już przez Chojnicę, Tucholę, tą 240, wjechałeś na S5 i teraz już A1 podążasz na południe, tak? No to tam za Lisewem drobne spowolnienie, powiedzmy, i to jedyne utrudnienie, które napotkasz w stronę Łodzi. Od Łodzi w stronę Warszawy to jak zwykle. Jedzie się, ale no ale ciasno, bo wiadomo, dwa pasy zamiast trzech, może niedługo będą trzy. No w każdym razie, zanim tam dojedziesz, prawdopodobnie już się rozluźni i będzie wszystko w porządku. Mam nadzieję, że będzie dobra podróż do Warszawy z Bydgoszczy dla ciebie z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. Doliczyłem twoje kilometry, mamy 29 402 kilometry. No dajcie jeszcze coś, żebyśmy te 30 tysięcy osiągnęli do końca wysokich obrotów. Halo, halo, kto jeszcze?
2: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Ewa z Oktawki znowu.
0: O.
2: Ale tym razem nie w sprawie korków ani kilometrów, ale nie. Teraz będzie lukier. O. Sam lukier. Bo generalnie to uwielbiam całe PRK. Mhm. I słucham, jak tylko jadę, to oczywiście was słucham. Natomiast bardzo lubię audycje wysokie obroty.
0: Ta-da!
2: I ciebie, drogi Robercie, bo...
0: Bo?
2: Uwielbiam, jak reagujesz na głosówki. W sensie tak, jakbyś normalnie z nami rozmawiał. I to jest tak fajne i tak urocze. I nie wiem, jak jeszcze to określić.
0: No bo rozmawiam.
2: Że za każdym razem, jak słucham nawet kogoś, kto się tam nagrał i twoje interakcje, to po prostu pod nosem się uśmiecham sama do siebie, no i w sumie do wszystkich ludzi. Pozdrawiam gorąco, tym razem z Mazowsza. Wszystkiego dobrego.
0: I nawzajem oczywiście, no bo rozmawiamy przecież, prawda? Poprzez aplikację rozmawiamy, możecie nagrywać, możecie pisać wiadomości. O to chodzi, żeby była interakcja, wtedy fajniej nam się podróżuje. Z takiego założenia wychodzę, a poza tym lubię rozmawiać z ludźmi. No dobrze, dziękuję Ewko z Oktawki za ten lukier. Jestem cały czerwony? No właśnie, jestem cały czerwony, mówią mi zza szyby. To już nic nie mówię. A, muszę powiedzieć coś. Acid Drinkers.

0: No i proszę bardzo, Grzegorz Ciechowski inspirował się George'em Orwellem, masz równym być, a jak ktoś ma krzywy kręgosłup, no to już trochę jest nierówny. W każdym razie 29,402 kilometry. Dziękuję, że odpowiadacie na moje apele. Dziś 50, jutro 2 razy 50, razem 150, Szymon z ID7 dodaje 150 kilometrów do weekendu. To nie daje jeszcze 29,552. Grudziądz, Białystok. Ania z Audi dodaje 335 km do weekendu. No to mamy 29887. 29887. Ktoś jeszcze? Halo?
1: No powitać, Robercie, jeszcze
0: powitać.
1: Raz. Takie pytanko.
0: No?
1: Czy ewentualnie do przyszłego weekendu możesz też kilometry doliczyć?
0: Pewnie.
1: Bo przyszły weekend akurat będę miał już w domu.
0: Mhm. Dobrze.
1: I wychodzi 1450 km akurat z Lyonu do Zielonej Góry.
0: Okay.
1: Pozdrawiam serdecznie z gorącej Janguery w Hiszpanii, Buchaty ze Skanii. Miłego popołudnia i spokojnego weekendu dla wszystkich.
0: Miłego popołudnia, spokojnego weekendu, Puchaty, tobie także. Jeżeli chodzi o temperatury, to u nas już podobne jak w Hiszpanii, 1450 dzięki Puchatemu. Mamy 31337 kilometrów uzbieraliśmy, tyle. Dziękuję, dziękuję wam serdecznie, naprawdę mnóstwo kilometrów przejechaliśmy dziś do weekendu. Oj, niestety Białobrzegi, nadal 29 minut opóźnienia w podróży, kulamy się powoli, czasem stajemy. Roboty drogowe, no właśnie. Cześć, my jedziemy S3 z Wrocławia do Gorzowa, za Świebodzinem niezła burza. Pozdrawiam mocno Marta z Mercedesa, mocno trzymaj kierownicę, Marto. Pozdrawiamy również ciebie mocno. Powiedziałem, że dziś mogą być te niezłe burze i nawet grad gdzieniegdzie, więc uważajcie, bo ten upał daje się we znaki już pierwszego dnia, a jutro jeszcze cieplej. Tymczasem Kamil Olak, powiedziałem, że lubię rozmawiać z ludźmi, a Kamil nie bardzo, bo jest skoncentrowany teraz, mówi zawsze mi mówi, przestań mnie zagadywać, bo ja się koncentruję.
2: Milczę. Nie, no zagaduj, o czym chcesz porozmawiać?
0: Nie, już chciałem do 17.30 zagadać.
2: Bo już mój czas jest.
0: No właśnie.
2: No i wyjeżdżamy.
0: Czas na ciebie.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nadal są problemy na autostradzie A4 w dwóch miejscach. Jedno z nich to Dolnośląskie i odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie. Na wysokości Piotrowic po kolizji dwóch autosobowych jezdnia w kierunku Wrocławia na 132 kilometrze jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas. Nadal problemy także na autostradzie A4 w Śląskiem między węzłem Francuska a węzłem Murckowska na wysokości Katowic. Po kolizji ciężarówki z autem osobowym jezdnia w kierunku Krakowa jest zwężona. Jeden pas jest zablokowany na 338 kilometrze. Nie odwołano też utrudnień w Kujawsko-Pomorskiem na Krajowej 15 na odcinku Kowalewo-Pomorskie-Toruń. W pobliżu Wielkiej Łąki auto osobowe wypadło z jezdni i cały czas na 256 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Dłużej niż zwykle potrwa pokonanie teraz S7 na wysokości Białobrzegów. Powodem są prace drogowe prowadzone w kierunku Krakowa i tam kierowcy stoją w kilkukilometrowym korku. Na południu Polski nadal problemy z płynną jazdą są wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa, aczkolwiek już mniejsze niż jeszcze 20 czy 40 minut temu. W tym momencie problemy z przejazdem są na wysokości mostu na Wiśle.

0: tle. Korkuje się także krajowa siódemka w kierunku Myślenic na wysokości Jawornika.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: I jeszcze 353 km do Kudowy na weekend. Gabi i Szczepcio podążają. To razem daje 31 690 km. Uzbieraliśmy 31 690. No, nie udało się okrążyć Ziemi, bo to 40 tysięcy, ale cóż, dajemy czadu, my jedziemy sobie w stronę weekendu oczywiście. A teraz do fryzjera. Z Blendersami.

0: Jeszcze 5 minut i będzie godzina 18. Od godziny 18 jedziecie już na luzie z Marcinem Koczybą. Marcin mnie zainspirował, bo ja już mówię pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Tak. Będzie kolik. Jedzie Kulik, jedzie.
0: Tak? Wiesz dlaczego mnie zainspirowałeś? Bo po pierwsze Kulik, tak, czyli troszeczkę ochłody nam się dzisiaj przyda, a poza tym no już chyba przegrzały mi się komórki.
1: No i też nazwisko Kulik związane z motoryzacją.
0: Oczywiście.
1: Janusz Kulik, więc wszystko
0: Oczywiście,
1: się zgadza.
0: Wszystko się zgadza. Po godzinie 18, jak słyszeliście, Marcin Koczyba już na luzie. Lubisz 007?
1: 007 lubię. Przyznam się, że nawet 07 oglądałem.
0: Tak?
1: Ale wolę 007.
0: Wolisz 007.
1: Ale 007 oglądałem, jak już byłem dorosły, bo w tamtych czasach nie lubiłem.
0: Naprawdę?
1: Tak, bo on taki był, wiesz.
0: Jaki?
1: No, cicho, ciemny, ale w tym złym znaczeniu.
0: A, rozumiem. No to teraz będziemy 007, tak pośrednio, na tak? antenie PRK Polskiej Rady Kierowców, dokładnie. Chris Cornell w piosence z filmu o agencie.
1: Wiemy, którym, tym najważniejszym, najlepszym.
0: No to co, jedziemy?
1: Pewnie.
0: Proszę. Do usłyszenia.

0: Jest 18. PRK, Polskie Radio Kierowców na luzie. Dzień dobry, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane na północnym zachodzie i zachodzie, wzrastające do dużego, i tam może pojawić się przelotny deszcz. Temperatura minimalna od 12 na Suwalszczyźnie, około 16 w centrum, do 20 stopni na zachodzie. No a jutro we wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze, w tym w rejonach górskich Małopolski i Śląska, duże, z przelotnymi opadami deszczu, burzami i miejscami także z gradem. Suma opadów w czasie burz do 40 mm, czyli to już jest sporo. Lokalnie na zachodzie nawet do 50, czyli to już taka ulewa. Temperatura maksymalna od 24 stopni na Helu, około 31 w centrum, do 34 stopni na zachodzie. W czasie burz wiatr do 80 km na godzinę, a na północnym zachodzie do 100.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nasza aplikacja do Państwa dyspozycji. Proszę do nas pisać, co teraz pokazują u Was termometry. Tego też jesteśmy bardzo ciekawi i jedziemy dalej razem.

RK Polskie Radio Kierowców, 7 minut po godzinie 18. Porozmawiamy dzisiaj oczywiście, że o bezpieczeństwie, ale trochę w ujęciu też tego, że wciąż wielu pijanych kierowców, ja właściwie nie mówię na nich kierowcy, tylko wielu pijanych siada za kierownicą, no i to jest ciągle nasza zmora, chociaż statystyki pokazują, że w tej kwestii jest trochę lepiej, ale jednak zostało wiele do zrobienia i zastanowimy się nad tym, co się dzieje, dlaczego wiele osób lekceważy zagrożenie, które może spowodować wsiadając właśnie po alkoholu za kierownicę. O tym dziś i nie tylko o tym. Cały czas czekamy na raporty z dróg od państwa, a także na te pogodowe. PRK, Polskie Radio Kierowców, aplikacja działa.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. 10 minut po godzinie 18, my tu sobie gadu, a to już czas leci. A na drogach chyba niewiele się zmienia. Upał i korki, tak?
1: A korki są, są i utrudnienia spowodowane.
0: Jeden to widziałem, słuchaj, jadąc z Krakowa. Tak, ten na S7.
1: W Białobrzegach.
0: Tak, fantastycznie drogowcy zaplanowali to popołudnie. Wielu, wielu ludziom.
1: Ktoś miał zmysł.
0: Wiesz, że widziałem coś takiego pierwszy raz w życiu, że lokalnymi, bocznymi takimi drogami, powiedziałbym wręcz technologicznymi dla rolników, bo tam trochę sadów jest w okolicy, jechały tiry.
1: Tiry, o proszę.
0: Robią co mogą, żeby uciec i dowieźć nam ten towar
1: na czas. Nie wróżę dobrze tym pomysłom, ale...
0: No nie, słaby pomysł, bo tylko czekać, aż ktoś tam utknie również i spowoduje kolejny korek. No dobrze, nie szukajcie tras alternatywnych, jednak chyba warto postać tam, gdzie jest ten korek, bo inaczej utkniecie. Albo odległe trasy, nie równoległe polne drogi, bo to nie jest miejsce dla dużych ciężarówek. Ale się rozgadałem. Dobrze, Kamil Olak przed państwem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają utrudnienia na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie w pobliżu Piotrowic. Na 132 kilometrze jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona po kolizji dwóch aut osobowych. W województwie dolnośląskim na autostradzie A4 problemy także na 120 kilometrze między węzłem Gościsław a węzłem Kostomłoty. Tam po kolizji ciężarówki z busem także jeden z pasów w kierunku Wrocławia jest zablokowany. Na autostradzie A4 nadal też problemy w Śląskiem między węzłem Francuska a węzłem Murckowska. Na 338 kilometrze jezdnia w kierunku Krakowa jest zwężona. Jeden z pasów jest zablokowany po kolizji ciężarówki z autem osobowym. Nowe problemy na autostradzie.

0: autostradzie A1 w Śląskiem między węzłem Blachownia a węzłem Częstochowa Południe. W pobliżu Wyrazowa trwa akcja służb. Na 436 kilometrze gaszą pożar auta osobowego. Jezdnia w kierunku Gorzyczek jest zablokowana. Nie odwołano też utrudnień na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskiem na odcinku Kowalewo-Pomorskie-Toruń. W pobliżu Wielkiej Łąki auto osobowe wypadło z jezdni i nadal wahadłowo poruszamy się na 256 kilometrze. Problemy w Warmińsko-Mazurskiem nowe na Krajowej 16 między Olsztynem a Mrągowem w pobliżu miejscowości Łęgajny. Po kolizji auta osobowego z busem na 7 kilometrze poruszamy się naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Habemus Papam.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: To była reklama.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No i zaczęliśmy dynamicznie. Nasz realizator Wiktor daje z siebie wszystko. Jest ogień na początek audycji. Chodź na luzie. No dobrze, ale teraz w Polskim Radiu Kierowców 27 minut po godzinie 18. U Państwa pewnie też. Chociaż jeśli słucha nas ktoś gdzieś daleko od Polski, to może ma inną godzinę. O tym też możecie do nas napisać. A my porozmawiamy o Opolszczyźnie. Niebawem rozpocznie się długo oczekiwany remont ponad 4 km wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Opawy w miejscowości Bliszczyce i Boboluszki w gminie Branice w Opolskiem. W czasie powodzi w 2024 roku obwałowania na tych odcinkach zostały bardzo mocno uszkodzone. Wody Polskie RZGW w Gliwicach ogłosiły już postępowanie przetargowe na wykonanie obu zadań. Inwestycja będzie kosztować ponad 50 milionów złotych. Chcemy usunąć wszystkie szkody popowodziowe i odtworzyć parametry techniczne wałów, mówi Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich.
1: Chcemy go

0: w taki sposób umocnić, żeby zabezpieczały te wały miejscowości położone w powiecie. To łącznie jest ponad 4 km wałów, w związku z tym te prace nie są tanie, wynoszą ponad 50 milionów złotych. Dostaliśmy dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Te środki Wody Polskie mają już na koncie, w związku z tym my robimy dwa przetargi na odbudowę tych wałów i przebudowę, modernizację. Jesteśmy na etapie oceny ofert.
1: Prace remontowe lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Opawy w miejscowości Bliszczyce i Boboluszki mają zostać wykonane w ciągu 30 tygodni od momentu podpisania umowy z wykonawcą, nie później jednak niż do końca kwietnia przyszłego roku. No tak, tych szkód popowodziowych jest wiele i no, dość często te powodzie nas nawiedzają, co jest też oznaką zmiany klimatu. No i to trzeba na to uważać. Te letnie burze, które na przykład teraz zapowiadane są, do 50 mm wody może spaść w ciągu najbliższej doby, może nie nocy, ale w ciągu najbliższej doby, to też może nam utrudnić życie. To nie będzie może ulewa taka, która zrujnuje drogi albo zniszczy jeszcze jakieś inne zabudowania, ale no na przykład już wiatr do 100 km na godzinę może położyć trochę drzew i gałęzi, więc trzeba uważać, jeśli państwo w podróży, bo gdzieś takie niespodzianki niemiłe na drogach mogą się przytrafić. PRK, Polskie Radio Kierowców, piszcie, mówcie, aplikacja cały czas działa.

0: 18.30 PRK Polskie Radio Kierowców. Ponownie zaglądamy na rozgrzane drogi. No nie tylko od słońca, jak się okazuje, niestety. Kamil Olak.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas problemy na autostradzie A4 w trzech miejscach. Dwa w Dolnośląskiem, między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie, wciąż na 132 kilometrze. Mamy utrudnienia po kolizji dwóch aut osobowych w kierunku Wrocławia. Na 120 kilometrze natomiast spowolnienia już tylko, ale wciąż są problemy z płynną jazdą po kolizji ciężarówki z busem. Drogowcy oficjalnie odwołali te utrudnienia, ale patrząc na mapy, tam wciąż trzeba zaplanować więcej czasu na pokonanie od tego odcinka między węzłem Gościsław a węzłem Kostomłoty. Także na autostradzie A4 w Śląskiem cały czas mamy żółty kolor. Między węzłem Francuska a węzłem Murckowska to skutek kolizji ciężarówki z autem osobowym na 338 kilometrze. Tutaj także drogowcy oficjalnie odwołali to utrudnienie, ale jeszcze będzie trzeba trochę czasu, żeby rozładować ten korek, który na 338 kilometrze w stronę Krakowa wcześniej się utworzył. Nadal problemy na Krajowej 15 między Kowalewem Pomorskim a Toruniem w pobliżu Wielkiej Łąki. Poruszamy się naprzemiennie. Na 256 kilometrze auto osobowe wypadło z jezdni. Województwo warmińsko-mazurskie. Tu problemy na Krajowej 16 między Olsztynem a Mrągowem w pobliżu miejscowości Łęgajny. Także poruszamy się naprzemiennie. Na 7

0: kilometrze była kolizja auta osobowego z busem. Cały czas problemy też na autostradzie A1 między węzłem Blachownia a węzłem Częstochowa Południe. W pobliżu Wyrazowa trwa akcja strażaków i na 436 kilometrze zablokowana jest jezdnia w kierunku Gorzyczek. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia na Krajowej 33 między Ścinawą a Załęczem, na Krajowej 55 na odcinku Sztum-Gardeja oraz na drodze krajowej numer 62 między Wyszogrodem a Zakroczyniem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Ciekawe, ile termometrów u Państwa pokazuje tempo, ile stopni pokazują termometry u Państwa. Jedziemy dalej razem, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut do godziny 19 PRK, Polskie Radio Kierowców. O pogodzie troszkę teraz porozmawiamy, bo robi się dość dynamicznie. Weekend w Tatrach zapowiada się burzowo. Słoneczny poranek i bezchmurne niebo nie powinny uśpić czujności turystów. Po południu zarówno w sobotę, jak i w niedzielę pogoda może gwałtownie się zmienić. Prognozowane są burze, którym miejscami mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Warto uwzględnić to przy planowaniu wycieczek i na bieżąco sprawdzać prognozy pogody. Apeluje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Pamiętajmy, że jak już usłyszymy pierwszy grzmot, to tak naprawdę jest za późno, więc to jest też bardzo ważne. Pamiętajmy, że jesteśmy w terenie górskim, przy oberwaniu chmury, przy intensywnym opadzie. Potok, żleb, w którym się znajdujemy, może stać się rwącą rzeką, który będzie niósł ze sobą skały, więc jest to na pewno niebezpieczeństwo.
0: W samym Zakopanem termometry mogą w weekend pokazać nawet 28 stopni. W całej Polsce jest coraz goręcej, a w weekend temperatura w wielu miejscach

0: Przekroczy 30 stopni. Na Śląsku już teraz jest około 30 kresek. Mieszkańcy Katowic czekali na letnią aurę.
1: Ładna pogoda, długo wyczekiwana, straszą burzami, aczkolwiek te burze jakimś dziwnym, szarmanckim tańcem będziemy odwoływać od siebie, jeśli istnieje takie słowo.
2: Bardzo długo czekam. Aż dwa razy urlop już brałem. Za trzecim razem jest pogoda.
3: Ostatecznie zima była bardzo mroźna i stosunkowo długa. Także taka pogoda, plaża, woda,
4: młodzie
3: coś wspaniałego.
4: To lubicie słoneczko, my już wolimy tak boczkiem.
5: Słońce musi być ciepło w końcu, bo nie było słońca tyle czasu, nie?
6: Czyli jest radość.
5: Tak, oczywiście. Radość to jest jedna, a drugie człowiek się lepiej czuje.
0: Taka pogoda nie zwalnia nas z myślenia. Młodszy aspirant Paweł Kasprzak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach apeluje o zachowanie rozsądku.
7: Wysokie temperatury powodują szybkie odwodnienie, dlatego pijmy wodę często, nawet jeśli nie odczuwamy pragnienia. Unikajmy nadmiaru alkoholu oraz ograniczajmy przebywanie na słońcu. Nigdy nie zostawiajmy dzieci w samochodach, nawet na chwilę. Temperatura wewnątrz pojazdu może w krótkim czasie osiągnąć poziom zagrażający życiu. To samo dotyczy zwierząt. Zapewnijmy im dostęp do świeżej wody i nie pozostawiajmy ich w zamkniętych autach ani w przegrzanych pomieszczeniach.
0: I to koniecznie o tym trzeba pamiętać, bo osoby starsze, dzieci, które no, nie wysiadają, bo my tylko na chwileczkę do sklepu, to mamusia poczeka, albo synku zaczekaj, bo za chwilę wrócę. Mamusia lub tatuś, czy tam brat, czy siostra, wszystko jedno. Zostają w tym piekarniku, bo auto bardzo szybko zamienia się w piekarnik, temperatura powyżej 50 stopni, no i mamy katastrofę, bo bardzo szybko się odwadniamy, tracimy przytomność i ta osoba, która została w tym aucie, no to jest narażona na ogromne niebezpieczeństwo, więc nie robimy tego absolutnie. Proszę o tym pamiętać, bo upał naprawdę potrafi zabić. Nawet w Polsce, choć to nie jest kraj afrykański. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut zostało do 19. PRK Polskie Radio Kierowców. Nic państwo o tej pogodzie nie piszą, a my się tu martwimy. Boże, może ktoś jednak się odezwie, jak to u was wygląda. Jedziemy dalej razem. No i też oczywiście nie tylko o pogodzie. Możemy o tym, co na drogach. Wiemy o tym, że korek od kilku godzin utrzymuje się, a może i dłużej. Ja go widziałem kilka godzin temu na S7. Kamil Olak w studiu to pewnie za chwilę o tym opowie, ale jeśli gdzieś jeszcze jakieś nieprzyjemne, niepokojące rzeczy na drogach się dzieją, dajcie znać koniecznie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia na autostradzie A1 między węzłem Blachownia a węzłem Częstochowa Południe. W pobliżu Wyrazowa trwa akcja strażaków i na 436 kilometrze jezdnia w kierunku Gorzyczek jest częściowo zablokowana. Udało się uruchomić, puścić ruch jednym pasem jezdni kilka dosłownie minut temu. Nie odwołano też utrudnień w Kujawsko-Pomorskim na Krajowej 15 między Kowalewem Pomorskim a Toruniem. W pobliżu Wielkiej Łąki auto osobowe wypadło z jezdni i nadal na 256 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Spory korek wciąż na Mazowszu, na trasie S7, w okolicach Białobrzegów. Powodem jest prowadzony tam remont i ten korek, te utrudnienia zaczynają się już na wysokości miejscowości Promna Kolonia, a kończą dopiero za Białobrzegami. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A4. Wszystkie trzy, zarówno to między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie, między węzłem Gościsław a węzłem Kostomłoty, oraz w województwie śląskim między węzłem Francuska a węzłem Murckowska. Bez przeszkód pokonamy już też trasę S7 w granicach Warszawy. Skończyły się bowiem utrudnienia między węzłem Opacz a węzłem Salomea. Drogowcy odwołali też problemy w Warmińsko-Mazurskiem na Krajowej 16 między Olsztynem a Mrągowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jedziemy dalej. Po 19:00 zmiana tematu, porozmawiamy o alkoholu wśród tych, którzy siadają za kierownicę.

0: got something I wanna talk about.
1: Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, jest godzina 19 na luzie. Zapraszam, Marcin Koczyba.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: W nocy mogą pojawić się przelotne deszcze i burze i to dosyć gwałtowny ten deszcz może być, ponieważ może to być opad rzędu do 20 mm. Na Suwalszczyźnie temperatura około 6 stopni, ale minimalna temperatura tej nocy to 12 stopni, w centrum 20, no i tutaj będzie najcieplej. Jutro w ciągu dnia we wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze, w tym w rejonach górskich Małopolski i Śląska, duże, z przelotnymi opadami deszczu i burzami, miejscami z gradem. Suma opadów w czasie burz do 40 mm. Lokalnie na zachodzie do 50. Temperatura maksymalna od 24 stopni na Helu, około 31 w centrum, do 34 na zachodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy raport pogodowy. LA szaro i pochmurno z temperaturą 18 stopni, pisze Direx ze Stanów. No właśnie, dzięki za ten komunikat. Jak ktoś by chciał się szybko ochłodzić, to bilet lotniczy i już wiadomo, dokąd polecieć. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 9 minut po 19. PRK, Polski Radio Kierowców. Pisze nasz słuchacz: u mnie w aucie zawsze 16 stopni, czy lato, czy zima. To moja temperatura idealna, z tym, że pasażerowie zazwyczaj poubierani. Pozdrawiam, Łukasz. No znam to, ja też lubię niskie temperatury w samochodzie, a potem jak ktoś ze mną jedzie, to ubiera kurtkę, chociaż środek lata. Kamil Olak w studiu, ty lubisz niską temperaturę w samochodzie?
1: Oczywiście, w samochodzie nie tylko.
0: No, w życiu też,
2: w
0: tak?
2: W życiu jak też.
0: Jest, no, właśnie obniżaliśmy temperaturę w studiu, w klimatyzacji.
1: Zdecydowanie.
0: No, to jakoś tak lepiej się oddycha. Ja tak uważam. A ciekawe, jaką państwo mają temperaturę w swoich samochodach? Czy też lubicie takie niskie, 16 stopni? Bo to dalej to już jest tylko ten high. Poniżej 16 chyba nie ma, chyba
1: nie,
0: że
1: da
0: macie.
1: Się. A, da no. się?
0: Znaczy
1: nie.
0: Da się, dajesz już taki total, nie? Że wiesz, idzie i chłodzi, to już tam nie wiem do ilu, nie? Jak nie wyłączasz Arktyka. Na noc, to masz zamarznięte wnętrze. Może trochę przesadziłem. No dobrze, ale proszę, żeby państwo napisali, jaką lubicie temperaturę w swoim samochodzie, bo o temperaturach za oknem dużo rozmawiamy, a o tym akurat mniej. Więc może coś ciekawego tu z tej dyskusji wyniknie. A teraz zaglądamy na drogi. Kamil Olak zaprasza.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają problemy z przejazdem na trasie S7 w województwie mazowieckim. Prowadzone roboty drogowe na wysokości Białobrzegów powodują gigantyczny, można śmiało powiedzieć, korek, który zaczyna się na wysokości miejscowości Promna Kolonia i kończy dopiero za Białobrzegami, a konkretnie na wysokości węzła Białobrzegi Południe. Nadal problemy także w Śląskiem na autostradzie A1 między węzłem Blachownia a węzłem Częstochowa Południe. W pobliżu Wyrazowa trwa akcja strażaków. Na 436 km gaszą pożar auta osobowego. W kierunku Gorzyczek ruch odbywa się tylko jednym pasem jezdni. Cierpliwość przyda się też na Krajowej 15, w Kujawsko-Pomorskiem, między Kowalewem Pomorskim a Toruniem. W pobliżu Wielkiej Łąki auto osobowe wypadło z jezdni i trwają utrudnienia na 256 km. Zdecydowanie poprawiła się sytuacja na autostradzie A4. Z trzema utrudnieniami kierowcy musieli się zmagać po południu między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie oraz między węzłem Gościsław a węzłem Kostomłoty. Jezdnia w kierunku Wrocławia była zablokowana po wypadkach, ale teraz już na 132 i na 120 km tej trasy poruszamy się bez przeszkód. Sprawnie pokonamy też już autostradę A4 w województwie śląskim. Skończyły się bowiem utrudnienia między węzłem Francuska a węzłem Murckowska. Na 338 km jezdnia w kierunku Krakowa była zwężona po kolizji ciężarówki z autem osobowym, ale także w tym przypadku już podróżujemy całą szerokością jezdni. Przypomnę, że skończyły się też problemy na trasie S7 między węzłem Opacz a węzłem Salomea oraz na Krajowej 16 między Olsztynem a Mrągowem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo.

0: bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 20 minut po 19. Mówiliśmy Państwu, że porozmawiamy dzisiaj o alkoholu za kierownicą. Ja to celowo podkreślam i to po raz enty podkreślę, że nie mówię, że kierowcy nie trzeźwi, bo kierowcy są trzeźwi, a nie trzeźwi to już nie są kierowcy, tylko grupa osobników, które przejęły kierownicę. No dobrze, Kinga Rohala, terapeutka uzależnień i terapeutka psycholog, jest z nami. Witaj, dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Ja to się tak, wiesz, zastanawiam nad tym, bo jak rozmawiasz z ludźmi na trzeźwo, to wszyscy mówią, wiem, nie wolno pić, wsiało, nie, absolutnie, po alkoholu za kierownicę, to nie. A potem życie pokazuje coś innego. No to o co tu chodzi?
1: No przede wszystkim o tym, że mówimy o objawie upośledzonej kontroli nad używaniem substancji, czyli wtedy dana osoba nie kieruje ani tym, że właśnie, ani swoim życiem, ani swoim piciem.
0: Ani swoim autem.
1: Robi
0: swoje to auto.
1: Mało mówimy też o tych mechanizmach uzależnienia, o mechanizmie iluzji i zaprzeczeń, czyli tym, że rzeczywiście, nawet mogę powiedzieć z wczorajszego przykładu z gabinetu, przyszedł pan i mówi, wie pani, no ja tutaj straciłem prawo jazdy, ale no już jest jakiś czas, przychodzi na konsultację i mówi, ja straciłem prawo jazdy na skutek picia, ale wie pani, ja nie mam problemu już z piciem, bo ja wypiję tylko jedno piwo. No dobrze, no rozmawiamy o tym dalej, okazuje się, że na przestrzeni kilku tygodni to jedno piwo to było jakiś czas temu, a już przez ostatni weekend planował wypić jedno, a wypił 6 jednego dnia.
0: Proszę bardzo, jak się omsknęło się troszkę, tak?
1: Dokładnie, czyli jakby ten moment, kiedy to dana osoba, to nie wynika z tego, że ona celowo nas chce okłamać, oszukać, tylko wynika właśnie z objawów choroby i tego objawu upośledzonej kontroli, czyli osoba uzależniona nie wie, jak już sięgnie po alkohol bardzo często, kiedy skończy i ile tego alkoholu zostanie wypita.
0: No właśnie, i to jest zmora, bo jedna grupa to są ci, którzy po imprezce szybciutko, bliziutko zniknę, już nie ma, nic się nie stanie i wtedy 500 metrów od domu jest katastrofa. A druga grupa to, bo może jest ich więcej, ale ja rozróżniam te dwie, to są ci, którzy rano wstali, przecież jestem trzeźwy, skończyłam o pierwszej, ale czuję się świetnie, nic mi nie jest, wsiadam za kierownicę, a tam promil albo i więcej.
1: A zdecydowanie, i to jest też kolejna kwestia, że osoby, które gdzieś tam mają problem z alkoholem, bardzo często mają zupełnie inny metabolizm. Te osoby szybciej metabolizują alkohol, aczkolwiek one
0: czyli szybciej go jakby trawią, tak? Usuwają z organizmu.
1: I jeszcze jeżeli mówimy o tych różnicach, no to u kobiet alkohol składa się w tłuszczach, u mężczyzn w wodzie. W związku z tym u mężczyzn on się rozkłada dużo, dużo szybciej. Jeżeli osoby, które gdzieś tam mają tendencję właśnie tutaj w kierunku uzależnienia, one szybciej będą rozkładały ten alkohol, ale to nie znaczy, że tego alkoholu nie będzie. Nawet jeżeli alkomat pokazałby 0,0, to i tak ta percepcja, motoryka, funkcje poznawcze, one są i tak zupełnie inne, bo te reakcje są spowolnione mimo wszystko. Więc to i tak nie ma stanu trzeźwości, ale najczęściej jest tak, jak ja spotykam się właśnie w tej swojej pracy klinicznej z osobami, które mówią, no ale przecież ja piłem dużo, dużo wcześniej i nie myślałem, przecież mnie codziennie badają, bo w firmie jest alkomat i zawsze mnie badają. Okazuje się, że no można się po prostu oszukać i mieć tą iluzję tego, że jestem trzeźwy, a tak naprawdę nie jestem trzeźwy.
0: Czyli takie zmęczenie alkoholowe, tak?
1: Że
0: teoretycznie nie wychodzi przy dmuchaniu, a jednak organizm nie funkcjonuje jak należy.
1: Oczywiście, że tak. A jeszcze mówimy też często o osobach, które jednak...

0: używają alkoholu regularnie, czyli ten organizm jest nasączony, więc on też w taki sposób nie odpoczywa, nie regeneruje się. Widać to często właśnie przeogromne zmęczenie na twarzy u osób, które sięgają po alkohol, podpuchnięcie, rozszerzone naczynka. Ta twarz jest taka bardzo ziemista, smutna, często błyszcząca nawet, jak ja to mówię, taka woskowa się robi wręcz. A osoby, które zaczynają trzeźwieć i mówią, ojejku, jak ja widzę, jak to moje ciało zupełnie inaczej wygląda, opuchlizna schodzi, zupełnie inne samopoczucie, no i przede wszystkim zupełnie inna przytomność umysłu. Jeżeli mówimy w ogóle o takim trzeźwieniu, jeżeli ktoś ma problem już z alkoholem i używa go regularnie, no to do momentu wytrzeźwienia to nawet jest kilka tygodni do kilku miesięcy, żeby ten organizm tak naprawdę wyczyścił.
1: Pozbył się.
0: Pozbył się i żeby te funkcje wróciły. Często wiele osób mówi o takiej utracie właśnie trudności w koncentracji, z pamięcią. To wszystko dopiero wraca na skutek jednak dłuższego nieużywania substancji psychoaktywnych, bo taką jest alkohol też.
1: Dlaczego my o tym mówimy dziś? Mówimy o tym dlatego, że za chwilę wakacje, że lato, że kusi przy temperaturze 30 paru stopni zimne napój chmielowy, żeby już nie wymieniać tej nazwy. No i tak jest wieczór, a to tam jedno, drugie, trzecie, a potem trzeba rano wstać. I właśnie to, o czym wspomniałaś, że miało być jedno, skończyło się na sześciu. I jeżeli planujemy podróż, to tego nie róbmy, bo tak czy owak nie ryzykujmy. Nie wiemy, czy ten nasz organizm jest w stanie się tego pozbyć, czy nie. Więc najlepiej, najpewniejszą metodą jest po prostu nie pić. I da się nie pić naprawdę nawet na ważnych bardzo imprezach rodzinnych. Sam to przerobiłem tydzień temu. Ani kropli. I zupełnie miło, przyjemnie i fantastycznie. Natomiast no, bałem się o niektórych, którzy wychodzili, czy na pewno następnego dnia nie wsiądą za kierownicę, bo, no, bo widać, że ludzie no, trochę jednak są zmęczeni tym alkoholem. No i po co ryzykować, nie?
0: No i właśnie, wydaje się nam tak zdroworozsądkowo, po co ryzykować. A z drugiej strony, jeżeli ktoś ma problem, to trudno jest jemu powstrzymać się od tego, żeby się nie napić, żeby sobie odmówić. Jednak tak jak obserwuję teraz jednak coraz więcej osób jest zaangażowanych w taki zdrowy styl życia i stara się właśnie tutaj tak toczyć to swoje życie, żeby tych substancji nie było. W Warszawie mamy od 1 czerwca prohibicję, która jest i uważam, że to jest bardzo dobrym rozwiązaniem.
1: Do tego też dojdziemy, bo w Krakowie ona już jest i to jest zauważalne. To Straż Miejska i Policja potwierdzają. Wrócimy do naszej rozmowy za chwilę, a państwo mogą do nas pisać. O małpkach też porozmawiamy. Ja uważam, że najlepiej byłoby je zlikwidować. Mówimy o butelkach.
0: Zdecydowanie tak.

0: 14.30 kamiolak w studiu.
1: Nie wiem, czy mi się udało. Mógłbym w Metalice, czy
2: pięknie,
1: nie?
2: Pięknie, pięknie. Próbuj. Tak? Próbuj dalej kariery, tak, w tym kierunku.
1: Poszarpałbym włosami, gdybym miał dłuższe. Ale
2: no
1: nie
2: to,
1: mam.
2: To nie, to obaj nie mamy jak.
1: Nie, ale nie, przestań. Masz piękne, gęste włosy.
2: Och, u mnie jest gorzej. Zawstydzę się zaraz.
1: No. Nie ma się co wstydzić, trzeba się cieszyć. Dobrze, to co, zaglądamy na
2: Wyjeżdżamy
1: drogi.
2: Wyjeżdżamy na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskiem, zatem odcinek Kowalewo-Pomorskie-Toruń pokonamy bez większych problemów, a kłopoty były na wysokości Wielkiej Łąki. Na 256 kilometrze obowiązywał ruch naprzemienny po tym, jak auto osobowe wypadło z jezdni, ale od kilku dosłownie minut w tym miejscu już podróżujemy wszystkimi pasami w obu kierunkach. Trwają natomiast problemy w Śląskiem na autostradzie A1. Nadal jezdnia w kierunku Gorzyczek. Między węzłem Blachownia a węzłem Częstochowa Południe jest zwężona. W pobliżu Wyrazowa trwa akcja strażaków na 436 kilometrze. Gaszą pożar auta osobowego i tam poruszamy się w kierunku wspomnianych Gorzyczek jednym pasem jezdni. Poprawiła się znacząco sytuacja na trasie S7 na Mazowszu w okolicach Białobrzegów. Mówiliśmy od prawie 2 godzin o potężnym korku, który powstał tam spowodowany pracami drogowymi. No oczywiście ten remont się nie skończył, ale ewidentnie sytuacja się poprawiła i nie mówimy już tam o korku, a jedynie na szczęście o spowolnieniach. Przypomnę, że drogowcy odwołali utrudnienia na autostradzie A4, zarówno te w województwie dolnośląskim między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie oraz między węzłem Gościsław a węzłem Kostomłoty, jak i w województwie śląskim na odcinku węzeł Francuska, węzeł Murckowska.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Straciłem prawo jazdy na pół roku, miesiąc, nie piłem, potem znów zacząłem. Musiałem się zmusić, aby jako tako wytrzeźwieć przed badaniami po tych 6 miesiącach. Powiem jedno, alkoholik zawsze znajdzie argument, żeby usiąść za kółkiem, gdy już wypije. Problem w tej

tolerancji innych. Teraz nie piję już w ogóle od ponad 3 lat i na pewno nie wrócę. Najważniejsze to przestać tolerować siadanie za kółkiem po alko. To wymaga zmiany społecznej, napisał nasz słuchacz. Wrócimy do naszej rozmowy już za chwilę.

0: PRK, Polski Radio Kierowców, 24 minuty do godziny 20. Kinga Rohala, terapeutka uzależnień, specjalistka, która na temat uzależnienia alkoholowego wie wszystko albo prawie wszystko. I o tym dziś rozmawiamy, jak to jest, bo przychodzi lato, wakacje, będziemy imprezować, grillować, odwiedzać znajomych, wyjeżdżać na wczasy i tym spotkaniom, imprezom towarzyszy alkohol. I jak się bronić przed nim, żeby sobie nie zrobić krzywdy? To jest w ogóle takie stwierdzenie, jak ja mam się bronić przed alkoholem? Przecież on nie atakuje, leży w butelce, nawet się nie uśmiecha, nic nie mówi, a my się przed nim musimy bronić, żeby nie zrobić jakichś głupstw. No co właśnie, to za mechanizm w naszej głowie tym rządzi?
1: No właśnie, jak już jest gdzieś tam ta ochota i ludzie lubią, no to jest problem, kiedy zaczynają lubić za bardzo, kiedy to mówimy już o tym, że zaczyna się robić to problemem, że jest trudność w odmówieniu sobie, no to chyba jest coś na rzeczy, że tak powiem. Moje doświadczenia jednak pokazują, że jeżeli ktoś nie ma problemu z alkoholem, to nie będzie miał problemu z odmówieniem, po prostu czy by ten alkohol stał, czy nie. Dla osoby, która ma problem z alkoholem, będzie to ogromnym wyzwalaczem, bo mówimy tutaj o wyzwalaczach zewnętrznych, które się pojawiają. Często słyszę w gabinecie, no bo mnie ktoś namawiał, no to jak ja powiem, że nie. No nie, to są po prostu tylko wytłumaczenia, bo jeżeli ktoś nie chce, to nie pije.
0: No już, no.
1: I jeżeli ma
0: i mało tego,
1: decyzję.
0: Ludzie się nie obrażają, jak im się odmówi. Bo my, a nie, bo jak się z nim nie napije, bo to jest jakaś ważna impreza dla mnie i dla tych gości, no to

0: no to trzeba się napić, tak? A tu się okazuje, że jak się nie napijemy, to nikt... Aha, nie, tak zdecydowałeś, okej. Okay. Oczywiście znajdzie się czasem jakiś wujek namolny, który będzie męczył bułę, że tak powiem kolokwialnie już, i będzie chodził i dogadywał. No, zdarzają się tacy, no, ja akurat takich nie mam nigdzie w swoim otoczeniu. Przepraszam, że tak odnoszę to do siebie, ale jakby z doświadczenia swojego życiowego już nie jest zbyt krótkiego, no to wiem, że czasem jest ciężko, ale to nie jest problem.
1: No właśnie, też sobie tak myślę, że to właśnie jest problem taki, który jest dla osób...
0: W nas.
1: W nas.
0: Nie w tych, co nas namawiają, tylko w nas
1: tak,
0: samych.
1: Bo oni tego nie wiedzą.
0: My chcemy się dać namówić, tak?
1: Oczywiście, że tak, właśnie. Bo jest na to zgoda, bo to, no jak ja mogę odmówić? I nawet taki świeżuteńki przykład, tak jak mówisz o tych przykładach, to ja też, dzieląc się takimi przykładami ze swojego zawodowego tutaj właśnie, też takiego kawałka, nie dalej jak wczoraj przyszedł pan i jest aktualnie na etapie, że wszyscy mają urodziny w jego towarzystwie i to takie okrągłe, 40, 50 i mówi, i przyszedł ten pan i mówi, wie pani co, ale to już tylko ostatni raz, to tylko jeszcze jutro impreza. I pytam się go, no tak, ale jak to wygląda? No dlaczego te ostatnie, dlaczego nie powiedzieć jednak, że od dzisiaj nigdy nie będzie dobrego czasu na to, żeby podjąć tą decyzję.
0: Bo najłatwiej mówi się, że od jutra. Pójdę na siłownię, rzucę palenie.
1: O właśnie, od jutra tego nie będę robił, nie będę robił od poniedziałku. To nie jest tak, bo to jest znowu kolejne danie sobie przyzwolenia na to, odroczenie tego w czasie, bo jeżeli ktoś ma decyzję na to, że nie chce tego zrobić, to w danym momencie to przerywają, mówią, nie, ja już mam tego dosyć. I są takie osoby, które są tak bardzo zmęczone tym używaniem substancji i mówią, ja już mam tego dosyć, kiedy ta substancja rządzi mną. Wiele osób, które mają problem z używkami, alkoholem, idą na przykład na wesele i jest taki namolny wujek, czy ktokolwiek inny, czy ciocia, bo i takie się zdarzają, tak, no to jest jednak tak, że trzeba sobie powiedzieć, to w jakim celu ja idę na to wesele i żeby dać sobie taką możliwość, że ja mogę w każdym momencie opuścić tę imprezę, jeżeli jest dla mnie to za trudne.
0: Mamy telefon od naszej słuchaczki, tak? W sprawie małpek, bo zapytaliśmy o te małpki i ja, bo dyskusja przez Polskę się przetacza. Podnieść cenę, co z tym zrobić? No dobrze, że podniesiemy cenę, bo będzie więcej na zdrowie, ale jak zlikwidujemy to i nie wypiją, to nie trzeba będzie tego więcej na zdrowie, bo jednak mówię teraz o pieniądzach na zdrowie, a nie o taście.
1: Nigdy nie jest na zdrowie.
0: Tak, właśnie, otóż to. To posłuchajmy głosu naszej słuchaczki.
2: Halo, halo, dzień dobry. Sytuacja z dzisiaj, tak odnośnie alkoholu. Stacja benzynowa przy autostradzie, no weekend, wzmożony ruch, ludzie wyjeżdżają na weekendy i tak dalej, i tak dalej. Przede mną pan, który robił jakieś tam większe zakupy, jakieś lody dla dzieci, coś tam, napoje. No i wszystko się zgadzało do momentu, kiedy z tej lady jakby odwracając się nie zgarnął kilku małpeczek. I okej, ja nie mówię, że on... bo tego nie wiem, tak, że on prowadził pojazd i pod wpływem, czy miał taki zamiar. Natomiast uważam, że alkohol na stacjach benzynowych po prostu nie powinien być dostępny. No nie. Pozdrawiam serdecznie, Ewa z Oktawki.
0: No też pozdrawiamy i dziękujemy pani Ewo za ten głos. No te małpki to jest jakaś taka zmora. Rano, ja bardzo często jeżdżę rano do pracy, tam przed 6, w 5 do 6 i akurat jadą samochody z tymi ludźmi, którzy pracują gdzieś na budowach. I nie żebym tą grupę chciał obciążyć szczególnie, tylko ich akurat widzę, bo o tej porze jadą w większym towarzystwie, z tych busów wysiadają i każdy tam coś do jedzenia, na śniadanie i małpeczkę. I to tak się zaczyna dzień o 5:30 dla wielu osób.
1: I to smutne, że tak się zaczyna. Rzeczywiście, tak jak mówisz, ty masz takie doświadczenie. Ja też czasami przed pracą, jak jadę i wchodzę do sklepu rzeczywiście i widzę różne grupy osób. I niestety to, co jest najczęściej na taśmie, to jest ten alkohol, on się tam pojawia, że ten dzień jest rozpoczęty. To oznacza, że te osoby gdzieś tam już być może pragną ukoić to swoje właśnie zespół abstynencyjny, który zaczyna się rozwijać, czyli ten niepokój, dygot, złe samopoczucie. I jak się napiją, to po prostu to zejdzie na chwilę, oczywiście do momentu, kiedy znowu zostanie zmetabolizowane i potrzeba jest kolejnej dawki. Czy to osoby ciężko pracujące fizycznie? Ja mam doświadczenia też takie, że widzę osoby ubrane w bardzo markowe rzeczy, w garniturach, idące do pracy, do biur, do korporacji, do sądów, no i w torbach znajdują się po prostu butelki. Ja uczulam na to, żeby nie zdrabniać tych nazw, tak? Żeby mówić, no właśnie, bo te przysłowiowe małpki, małpeczki, piwko, winko, to

0: po prostu bardzo pieszczotliwie...
1: Idziemy na wódeczkę, się kiedyś mówiło,
0: to
1: tak.
0: Zdrabniamy to i umniejszamy temu.
1: Oswajamy to zło.
0: Dajemy też przyzwolenie na to, bo to takie niewinne. Nieprawda, robi to bardzo wiele złego i tragiczne jest często w skutkach i w efektach. Także tutaj myślę sobie, miejmy na to baczność i uwagę i jeżeli widzimy, zauważamy, nazywajmy problem. Pracując też w jednej z firm, w korporacji, prowadząc właśnie jakieś warsztaty, bardzo często poruszamy ten temat. Akurat firma ma bardzo zdrowe podejście, nigdy na imprezach nie ma alkoholu, nigdy szef za to nie płaci. I to też jest ważne, żeby nie dawać na to przyzwolenie w takich miejscach, bo to, czy mówimy o osobach, które są, no... wysoko funkcjonującymi osobami, nie dyskryminując nikogo i nie mówiąc o tym, że nie wiem, ktoś jest nisko... Nie, to nie o to chodzi, bo każda praca jest oczywiście, rządzi się swoimi prawami i są tutaj różne, różne zawody mamy, ale jeżeli mówimy o alkoholizmie czy o narkomanii, to ona dotyka każdego człowieka, może dotknąć i z osobą, osobę z wykluczeniem społecznym, ale także pana profesora, czy pana prezesa wysoko funkcjonującego. No mamy tych przykładów nawet ze świata polityki, show biznesu. Całe mnóstwo przykładów, gdzie czasami sobie myślę, jak widzę ten smutny obraz, że ktoś ewidentnie jest pod wpływem alkoholu, a nikt na to nie reaguje.
1: Tak. Do tego to, o czym też nasi słuchacze mówią, mnóstwo reklam przy drodze, alkohole. Kierowcy rajdowi, którzy mrugają okiem i mówią, że ale bezalkoholowe. Świadomość zostaje. Zostaje marka, nazwa i to, że ten fajny facet, którego lubię z telewizji, mówi, że okej, można.
0: To jest przerażające.
1: Ja nie mogę się z tym pogodzić.
0: Ja sobie myślę, że to jest też znowu jakby taki...
1: Sprzedali autorytet temat. Za pieniądze, no po prostu.
0: Tak jest. Dochodzi tutaj oczywiście tak to, że no, to się wiąże z ogromnymi kosztami, że te kontrakty są podpisane na bardzo duże pieniądze i ktoś reklamuje, tylko to tak jak sport. Jak on się może tutaj kojarzyć dobrze z alkoholem? No nijak to nie idzie w parze. Mam taką znajomą, którą serdecznie pozdrawiam, która bardzo dużo dobrego robi w okolicach Poznania i jest to Karolina Koszela, która tym się zajmuje i powiedziałam, że też będę poruszę kiedyś też tą sprawę dotyczącą tego, że jest wielka gala bokserska dla dzieci i młodzieży organizowana właśnie w tamtych okolicach i ona walczy bardzo o to, żeby tego alkoholu nie było, a osoby, które rządzą tam też, nie wyrażają na to zgody, bo mówią, że to dodaje prestiżu. Oczywiście to nijak się ma, więc tutaj apeluję o to, że to nie idzie w parze i też sobie myślę to, co tutaj poruszyłeś właśnie ten temat, że jedziemy i przy drodze jest mnóstwo reklam. Reklam, a jeszcze czasami jest 12 plus jedno, plus kolejne 12 gratis. To ja mam taką prośbę, żeby tam jeszcze dodatkowo napisać plus wjazd na detoks w gratisie. Niech będzie opłacony. Bo to jest po prostu rozpijanie i dawanie przyzwolenia na to, no żeby dalej pić.
1: Tak, to whisky bardzo często sprzedawane jest w tych dużych sklepach wielkopowierzchniowych, że jak weźmiesz dwie, to jest prawie, bierzesz je za cenę jednej. Ja o czym nie wierzyłem, bo wiem, że ten napój kosztuje sporo i nagle widzę go za powiedzmy 70 zł, jak weźmiesz dwie butelki. No to już jest na granicy dumpingu. Po co?
0: No więc
1: nie zarobią na tym tak dużo.
0: Ale myślę sobie, że łatwiej się rządzi
1: otóż to.
0: Społecznością, która jest.
1: Łykną haczyk i wrócą. Wrócą do tego sklepu, tak, bo na tej półce to stało i było dobre.
0: Łatwiej się zarządza osobami, które są pod wpływem alkoholu, bo one często też albo pod wpływem, albo już nawet są jakoś po piciu, ale i trzeźwieją. Nie ma w organizmie tego organizmu, co nie jest oczywiście prawdą, bo to myślenie jest zmienione, ale takimi osobami się łatwiej zarządza. A jeszcze jak widzą taką promocję, no mówię, no ja bardzo często widzę te piwa, które są jakoś tak, billboard wisi przed dużym sklepem, gdzie przejeżdżam codziennie i tylko się zmieniają często marki. I to też jest jeszcze jeden temat, jak koncerny właśnie te właśnie związane tutaj z wytwórnią tych alkoholi, jakie pieniądze i nakład jest dawane na różnego rodzaju promocje, badania, dlaczego nie zająć się psychiatrią na przykład dzieci i młodzieży, czy osób dorosłych, gdzie jest tak bardzo duży brak tutaj. Możemy też powiedzieć, no tak, ale wszystko jest dla ludzi. Tylko tak sobie myślę, że jednak idźmy w tym kierunku zdrowienia i tego takiego mądrego mądrej profilaktyki dla innych osób.
1: Ja uważam, że tak. To nie mówimy małpki, jak mówimy? Małe butelki, po prostu. Nie znam innego słowa na to.
0: Alkohol to alkohol. Tak. Alkohol to alkohol i trzeba mówić twardo.
1: Tak, i że to należy zlikwidować i tyle, bo sześciopak. Wychodzisz ze sklepu, bierzesz małym palcem, zahaczasz folijkę i bierzesz sześć puszek, nie? Gdyby one były luzem, byłoby trudniej.
0: Tak.
1: Więc
0: jest.
1: To są takie mechanizmy na skróty, żeby pomóc, weź.

0: Weź mnie, weź mnie.
1: Sprzedaży, która tutaj działa, oddziałuje. To wszystko jest z reklamą, te promocje. To wszystko oddziałuje na ludzi. Jeżeli mówimy o kompulsywnych, nawet czy zakupach, czy idziemy do galerii, czy to... To też warto sprawdzić, to wszystko jest związane z regulacją emocji, bo jak mówimy o uzależnieniu, o chorobie alkoholowej, to mówimy właśnie o tej trudności z radzeniem sobie z

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

0: 10 minut do 20. PRK, Polskie Radio Kierowców i ponownie zaglądamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienia w Śląskiem na trasie S1 między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Na 543 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Tychów. Nowe utrudnienia także w Łódzkiem na trasie S8 między węzłem Podkonice a węzłem Rawa Mazowiecka Południe. Na 377 kilometrze po kolizji auta dostawczego i dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Nadal problemy też na autostradzie A1 w województwie śląskim między węzłem Blachownia a węzłem Częstochowa Południe. W pobliżu Wyrazowa strażacy gaszą pożar auta osobowego i na 436 kilometrze jezdnia w kierunku Gorzyczek jest zwężona. Przypomnę, że drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy Kowalewem Pomorskim a Toruniem. Przez Wielką Łąkę przejeżdżamy już całą szerokością jezdni w obu kierunkach. Wcześniej obowiązywał tam ruch wahadłowy po tym, jak auto osobowe wypadło na 256 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest 20 PRK, Polskie Radio Kierowców. Na luzie Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pogoda jaka jest, każdy widzi, ale nie wszędzie jest taka sama, jak się okazuje, bo słyszeliśmy, że w Los Angeles pada deszcz w tej chwili. Na przykład tam też mamy słuchaczy, pozdrawiamy Direksa. Najcieplej w tej chwili w Polsce jest w Kłodzku, 30,3, czyli prawie 31 stopni, a godzina 20, przypomnę. Najchłodniej w Gorzowie Wielkopolskim, tam mamy 19, no prawie 20 stopni, czyli też zimno nie jest. Synoptycy zapowiadają, że nocą mogą pojawić się opady deszczu, słabną przelotne, ale też i lokalnie gdzieś mogą pojawić się burze. Jutro w ciągu dnia będzie bardziej dynamicznie. Na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Poza tym w rejonach górskich Małopolski i Śląska duże. I tam pojawi się deszcz przelotny z burzami, miejscami z gradem. Suma opadów w czasie burz od 30 do 40 mm, a lokalnie nawet na zachodzie do 50 mm. To już jest dużo. Temperatura maksymalna od 24 stopni na Helu, około 31 w centrum, do 34 stopni na zachodzie. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km na godzinę, ale na północnym zachodzie nawet do 100.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut po 20 PRK Polskie Radio Kierowców. Było dzisiaj o tych małych butelkach alkoholu. Jest projekt, żeby podnieść ceny, a ja uważam, że lepiej zlikwidować te butelki w ogóle. Co ty o tym sądzisz, Kamilu?
1: Ja się zawsze z tobą zgadzam.
0: Dobra, Marcinie. Czyli likwidujemy. No to, to zakładamy, że jest nas większość, tak?
2: Zdecydowanie myślę sobie, że to, co trzeba robić, to stosujmy profilaktykę i szukajmy rozwiązań, a nie powodów i do tego, żeby dawać jak największe przyzwolenie. Uczmy się zdrowego życia.
0: Otóż to. Dobrze, teraz o tym, że zdrowo za kierownicą robimy przerwy, nie przesadzamy z klimatyzacją jednak w dół, żeby nie zrobić sobie krzywdy, ale przede wszystkim jedziemy trzeźwi. I to jest taki absolutny początek tego, żeby na drogach było bezpieczniej. Dobrze, Kamil Olak zaprasza.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe utrudnienia w Lubuskiem na krajowej 27 między Zieloną Górą a Nowogrodem Bobrzańskim. W pobliżu miejscowości Piaski po kolizji dwóch aut osobowych na 58 km poruszamy się naprzemiennie. Trwają utrudnienia na trasie S1 między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Na 543 km jezdnia w kierunku Tychów jest zwężona. Jeden z pasów blokuje zepsuta ciężarówka. Nadal problemy też w Łódzkiem na trasie S8 między węzłem Podkonice a węzłem Rawa Mazowiecka Południe. Na 377 km jeden z pasów ruchu w kierunku Warszawy jest zablokowany po kolizji auta dostawczego z dwiema osobówkami. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A1 w województwie śląskim między węzłem Blachownia a węzłem Częstochowa Południe. Przez wyrazów w obu kierunkach podróżujemy już całą szerokością jezdni. Skończyła się bowiem akcja strażaków na 436 km. Dogasili pożar auta osobowego i w kierunku Gorzyczek znów są dostępne wszystkie pasy jezdni. Wcześniej, przypomnę, odwołano utrudnienia na krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskiem. Te były na 256 km między Kowalewem Pomorskim a Toruniem. Obowiązywał ruch naprzemienny po tym, jak auto osobowe wypadło z jezdni, ale teraz już przez miejscowość Wielka Łąka podróżujemy bez większych kłopotów.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to kolejny telefon od naszych słuchaczy. Proszę słuchać.
4: Witam, witam. Ja dzwonię w sprawie właśnie tej rozmowy. Chodzi o to, nie możemy też wszystkiego zakazywać, wszystko wycofywać, zakazywać, żeby po prostu niczego nie było, bo to do dobrego niczego nie prowadzi, no. Po prostu trzeba ludzi uświadamiać, ale nie wszystkiego zakazywać. Zakazywać, wycofywać, nakazywać. Ja i tak uważam, że już jest za dużo tych zakazów, za dużo tych nakazów, odkąd weszliśmy do Unii Europejskiej. I naprawdę, no, nie róbmy tutaj kolejnych utrudnień, jakichś niedogodności z tego tytułu. Po prostu, jeżeli osoba będzie chciała się napić, to będzie po prostu tego alkoholu szukała. I to nieważne, czy my ten alkohol zakażemy, czy nie. Pozdrawiam.
0: Też pozdrawiamy i dziękujemy. A co państwo na to? To pytanie do naszych słuchaczy. Można pisać, można mówić. A my do rozmowy z naszą ekspertką wrócimy już za chwilę.

0: 15, właściwie 16 minut po 20 PRK, Polskie Radio Kierowców. Od lat wiadomo, że papierosy szkodzą, o alkoholu praktycznie nikt tego nie mówi publicznie. Nie uczą tego w szkole, wręcz przeciwnie, na zdrowie. Trzeba to uczcić, wypijmy za to. Tak napisał nasz słuchacz. To trochę fajna odpowiedź na to, o czym powiedział wcześniej słuchacz, tak? Że nie możemy wszystkiego zakazać, bo tych zakazów jest za dużo. No ale jakoś musimy uregulować to nasze życie społeczne i nasze życie w ogóle jako życie.
1: Oczywiście, że tak. I tu nikt nie mówi o tym, żeby wszystkiego zakazywać. Ja sobie myślę o tym pod względem granic. Tak jak dziecko uczymy właśnie wchodzenia w świat i jakichś kroków, czynienia. I uczymy go jakichś zasad i stawiamy też granice, bo jeżeli to dziecko nie dostanie granic, to ono będzie przekraczało te granice i ono będzie dawało, żeby to inni przekraczali te granice. Tak samo jest, jeżeli mówimy tutaj o substancjach czy o czymkolwiek innym. Uczmy tego w zdrowy sposób, bo oczywiście możemy też powiedzieć, no wszystko jest do ludzi i oczywiście to jest też prawdą i to jest wyborem, czy ja podejmuję decyzję o piciu, czy nie podejmuję decyzji o piciu, ale to, co jest bardzo ważne, to mówmy też o tych konsekwencjach. Bo jeżeli nie alkohol, nie narkotyki, to jest całe mnóstwo innych zachowań, które ludzie podejmują i też możemy powiedzieć, no wszystkiego zakazywać. Ludzie będą próbowali różnych rzeczy. Tak jak tutaj w przerwie sobie trochę rozmawialiśmy o tym, że jeżeli chodzi o kwestię też alkoholu, ludzie, jeżeli ktoś chce, to wykopie spod ziemi te pieniądze. On nie, może nie mieć na inne rzeczy i może mieć ogromną trudność na zrobienie jakichś zakupów, ale na ten alkohol często się znajdzie i kwestia drogi też nie jest problemem. Ja nawet czytałam ostatnio artykuł o tym, jak w Warszawie, odkąd została wprowadzona prohibicja, to tak na obrzeżach Warszawy te małe miejscowości, które są, mają ogromne kolejki właśnie po godzinie 22 po alkohol.
0: Naprawdę?
1: Tak, naprawdę. I to rzeczywiście jest i mam, jak mam pacjentów, prowadzę w mniejszych miejscowościach podwarszawskich, to mówią, kurczę, jak te nasze sklepy teraz, jakie one dzikie tłumy po godzinie 22 mają. No ale dlaczego? No bo ludzie po prostu, jeżeli ktoś ma problem i chce, no to będzie szukał tego alkoholu, bo ktoś, kto nie ma problemu, to nie będzie, to jemu nie będzie to przeszkadzało, że od godziny 22 nie ma, bo jeżeli ktoś chce się nawet napić, to zadba o to wcześniej i kupi sobie to, co potrzebuje, a osoba, która już po tej godzinie szuka, no to myślę sobie, no właśnie, to jest ten brak, to już jest być może ta utrata kontroli. Ale oczywiście też ja nie chcę dramatyzować i tutaj mówić wszystko, demonizować jakoś tego, bo ludzie mogą tutaj mieć różne doświadczenia,

0: ale zasady są ważne. To jest bardzo istotne. Miejmy te granice, zdrowe granice i przyglądajmy się temu, co się tak naprawdę dzieje.
1: Obserwujmy siebie i czytajmy to, co wywołuje nasze rozmaite reakcje. Jeżeli zaczynamy czuć, że co dzień właściwie nam ten alkohol smakuje i coraz bardziej, to bo tak naprawdę alkohol nie jest smaczny. No, jest to obrzydliwy. Wódka to wykręca na siódmą stronę.
0: Ale są osoby, które mówią, uwielbiam smak
1: wódki.
0: Bo się
1: przyzwyczaiły.
0: Bo bardzo lubią, bo lubią może nawet nie ten smak, co ten stan, który daje. Tylko, że z czasem jest potrzeba po prostu coraz to większej ilości.
1: Psy Pawłowa. Lampka, tak. Jedzenie. Lampka, jedzenie. Ślinotok, jedzenie, lampka.
0: Przyzwyczajenie do regulacji.
1: Smak
0: emocji.
1: Alkoholu powoduje, że mamy tą reakcję w mózgu. Będzie fajnie. Nie szkodzi, że piecze, tak? Dobrze mówię? No
0: iluzja,
1: nie wiem,
0: dokładnie.
1: Zgaduję.
0: Jest ta iluzja taka tego, że będzie, bo ja chcę się poczuć, ja chcę poczuć tą ulgę, tylko na pewnym etapie, jak wzrasta tolerancja, to ta ulga przychodzi coraz później, a potem ona już w ogóle nie przychodzi, bo się okazuje, że alkohol rozczarowuje, czy inne substancje. Także tutaj myślę sobie, te zasady są bardzo, ale to bardzo ważne i te granice.
1: I my o tym mówimy nie dlatego, żeby komuś dokuczać. Jesteś zły, bo pijesz. O, jakie ty wyrządzasz krzywdę. To jest oczywiście ważne, ale nie o tym. My dziś mówimy o tym, jak sobie z tym radzić, jak się z tego wykaraskać, jak w to nie wpaść najlepiej. Wakacje, grille, imprezy. Kierownica. To nie idzie razem. Albo, albo. Imprezy wakacyjne. Młodzi ludzie. Mówiło się kiedyś żniwa śmierci. Latem młodzi ludzie wracający z imprezy. Impreza nie kończy się w klubie, z którego wyszli, tylko w samochodzie. Tam wciąż jeszcze to się dzieje. Asertywny kierowca umie postawić granicę i powiedzieć stop, wysiadać, nie jedziemy, albo się uspokoicie. Ale nie asertywny kierowca ma z tym kłopot. I takich jest większość.
0: Oczywiście.
1: Zwłaszcza młodych.
0: I to, o czym mówisz, czy to jest właśnie kierowanie i jechanie z ekipą po imprezie, w trakcie imprezy często, ale też ryzykowne zachowania podejmowane po alkoholu, bo jednak większość wypadków, bo nie oszukujmy się, na tym świecie naszym, w tym naszym życiu bardzo dużo jest bardzo trudnych, traumatycznych sytuacji, które dzieją się na skutek przyjmowania substancji psychoaktywnych. W tym jest właśnie, tak jak rozmawiamy tutaj, alkohol. Bo to są wypadki, i to jest przemoc, to są urazy, to są przeróżne traumy, trudności, ale też przychodzi okres wakacyjny, czy to są właśnie te imprezy, spotkania. Jest to też to, że jest ciepło, ludzie tracą kontrolę, ten alkohol się różnie rozkłada, podejmują decyzje, wchodzą do wody, najczęściej utonięcia,
1: właśnie,
0: które są. Najwięcej słyszymy o tym, że ktoś był nietrzeźwy, ktoś był pod wpływem alkoholu, albo ktoś nie umiał pływać, robili sobie żarty i nawet dana osoba nie musiała być, która utonęła pod wpływem, ale opiekun był na przykład, albo osoba, która gdzieś tam też w tym wszystkim uczestniczyła. Więc tak jak tutaj rozmawiamy, ten alkohol, no niestety, on przynosi bardzo dużo trudnych, przykrych doświadczeń i coraz częściej o tym słyszymy. Przemoc. To, co jest wiadome, to tak jak tutaj rozmawialiśmy o Krakowie, w którym już dawno jest wprowadzona właśnie prohibicja, no to jest zdecydowanie mniej. Przemocy jest odnotowane, badania to pokazują, tak? W Warszawie też, jak obserwuję, wracam czasami z pracy jakoś bardzo późno albo z jakichś innych swoich jakichś aktywności i widzę, nie ma tego popychania się czasami. No to było widoczne. To wygląda zupełnie inaczej.
1: Śródmieście Warszawy też się zmienia, bo jak jestem w Warszawie, to mieszkam w Śródmieściu i to, co widywałem w niedzielę rano, te stosy butelek tych małych, żeby już nie używać tej zdrobniałej nazwy, stojących na parapetach, leżących wszędzie, zniknęło.
0: Tak, i to też jest ważne, że właśnie idziemy, i ja też to zauważyłam, że często jak spacerowałam, to kiedyś nagrywałam coś z jakąś taką ekipą i mówię, ojejku, ile tu jest butelek, a oni mówią, ale co ty w ogóle opowiadasz? Jak to ty zwracasz uwagę na to? No akurat jest tak, że jak pracuję z tym, to widzę, no zwracam uwagę na to, jak bardzo wiele jest tego właśnie, że ludzie nie wyrzucają nawet do kosza, bo wtedy nie ma znaczenia. Więc kolejny temat, który dochodzi, związany nawet chociażby z tym takim porządkiem, który jest utrzymywany.
1: Estetyką, czystością. Tak? Bo siedzą na parapecie i piją. Oczywiście nie tylko te małe, ale tych małych było czasami rano, naprawdę tam ulica Widok, czy bo w tych rejonach się poruszam najczęściej, no bo tam właśnie mieszkam. I dla mnie to było zadziwiające. Dookoła pełno miejsc, gdzie można pójść i w kulturalny sposób napić się czegoś kulturalnego, a nie pić w bramie. Ja wiem, że jak się ma na przykład 18 lat, to jest frajda, bo wow, takie trochę łamanie tabu i ucieczka od reguł młodzi.

0: Ludzie mają do tego skłonności, więc to się gdzieś tam mogło komuś przytrafić. Natomiast to było takie, no, na potężną skalę.
1: Było i myślę sobie, że to jest ważne, że to się troszeczkę zaczyna zmieniać. Mm-hmm. Tak jak ja obserwuję właśnie pracując z wieloma osobami i młodymi, i z różnymi grupami. Wiele osób jest aktywnych aktualnie, dba o zdrowie, o ten sport, o tą formę, ale też sobie myślę to, co zostało też wprowadzone ostatnio, te paragrafy, które dotyczą patostreamingu, o którym też jest tak wiele mówimy. Tam też bardzo wiele rzeczy działo się pod wpływem alkoholu, pod wpływem innych substancji i tutaj to też zaczyna się zmieniać, że zaczynają wchodzić regulacje prawne i to też jest bardzo ważne, no bo to jest dawanie przyzwolenia na takie zachowania, które są nieakceptowalne społecznie.
0: Widzisz, to jest odpowiedź trochę dla naszego słuchacza, który mówił, żeby nie robić zakazów. Tu nie chodzi o zakazy, tylko o regulacje. Nie było zakazów wkładania ręki do ognia, ale wszyscy wiedzą, że jej nie wkładamy. Dlaczego? Bo się poparzyli. W przypadku tego alkoholu, używek i innych rzeczy, które wciągają, oni nie czują, że się poparzyli. Jak poczują, to jest za późno.
1: Prawda jest taka, że po prostu jest zakrzywione myślenie. To jest zupełnie inne widzenie. Ja zawsze podaję tutaj przykład, jeżeli ktoś ma problem z substancją, to wyobraźmy sobie, jedziemy autem i jedziemy, jest piękna pogoda, tak jak dzisiaj w Warszawie, słonecznie, widzimy wszystko przez szybę, ale zaczyna padać deszcz i ta struga deszczu zaczyna nam właśnie na szybę uderzać. I wycieraczki nie nadążają chodzić. Tak widzi osoba, która ma problem z alkoholem bądź innymi substancjami. Ona nie widzi realnie, trochę jest tutaj wyczucia potrzebne, żeby zobaczyć, jak to poprowadzić. Ale niestety osoba uzależniona często widzi zupełnie inaczej. Zniekształcona jest rzeczywistość.
0: No to tak kończąc, uważajcie, grille, imprezy, to wszystko jest dla ludzi, jak to się mówi, bo przecież wszystko jest dla ludzi. Owszem, tak, tylko z umiarem. I trzeba naprawdę się pilnować, wpadanie w takie codzienne, to takie w czasy typowe all inclusive się wyjeżdża i jest alkohol za darmo. Więc pijemy do dna, ile popadnie i nie patrzymy na to, że to jest alkohol jakiś, w ogóle nie wiadomo, co to jest, co my tam pijemy, bo to jest wszystko obrzydliwe, ale jest tanio i dużo. No to jazda. I potem po dwóch tygodniach ktoś wraca z tego Egiptu, Turcji czy jeszcze innego pięknego kraju, który można byłoby zobaczyć, ale nie widzieli, no bo nie było czasu.
1: Ja pamiętam swojego pacjenta, który zwiedził cały świat i on mówi: pani Kingo, ja nie pamiętam moich najpiękniejszych wyjazdów na Polinezję Francuską, na Sri Lankę. To były bardzo drogie wyjazdy, a ja tego nie pamiętam, bo ja ciągle piłem.
0: Nie będziecie pamiętać swoich dzieci, swoich rodzin, swoich najpiękniejszych chwil w życiu, bo je po prostu przegapicie, będąc w malignie. I o tym dzisiaj właśnie rozmawiamy, żeby tak się nie stało i żebyście wszyscy przeżyli na tych drogach, bo nie tylko mówię, że nasi słuchacze piją, piją inni. To jest problem, z którym musimy sobie poradzić, więc my trzeźwi możemy też pomóc tym nietrzeźwym, dzięki takim osobom jak Kinga Rochala, nasz dzisiejszy ekspert. Jeżeli widzicie, że ktoś potrzebuje pomocy, spróbujcie delikatnie zasugerować, pomóżcie, bo to trudna decyzja, domyślam się, dla takiej osoby wstać i powiedzieć: dobra, idę po pomoc. Bo zawsze będą to wypierać, zawsze będą uciekać, mówić: nie, nie, nie, nie, ja nie mam problemu, ja mogę w każdej chwili przestać, to przestań. Dobra, od jutra, nie? To, co powiedzieliśmy dzisiaj.
1: Tak, a też warto powiedzieć w kontekście, nawet jeżeli nie wiadomo, jak zacząć ten temat. Ja zachęcam daną osobę, która ma problem z tym, żeby powiedzieć danej osobie, że ma, że widzi u kogoś, przyjdź na konsultację, sprawdź, co możesz powiedzieć, jak to zrobić, żeby to zadziałało. Bo czasami konfrontacja w tym momencie będzie bardzo trudnym doświadczeniem dla danej osoby i zniechęci, ale są inne sposoby motywowania do tego, żeby jednak pokazać: ja się na to nie godzę, jesteś dla mnie ważny, ważna, dlatego szukam pomocy i mogę ci pomóc.
0: A ja tylko mogę cię poprosić, żeby znalazła czas jakoś niedługo, żeby znowu tutaj przyjść i o tym porozmawiać, bo widzę też po reakcjach naszych słuchaczy, że to potrzebne rozmowy, bo musimy wiele rzeczy wytłumaczyć, bo podstawą do wszystkiego jest edukacja i do ruchu drogowego, do poznania przepisów, ale także do tego, o czym dziś mówimy, czyli o tym, jak nie dać się zniszczyć, jak nie dać sobie zniszczyć życia przez alkohol. Kinga Rochala, psycholog, terapeutka uzależnień, była dzisiaj razem z nami. Bardzo gorąco ci dziękuję za tą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i do usłyszenia na pewno.
0: Do usłyszenia.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 20.30 i ponownie zaglądamy na drogi. Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają problemy w Śląskiem na trasie S1 między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Na 543 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Tychów. Nie odwołano też utrudnień w Łódzkiem na trasie S8 między węzłem Podkonice a węzłem Rawa Mazowiecka Południe. Po kolizji na 377 kilometrze jeden pas jezdni w kierunku Warszawy jest zablokowany. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia na autostradzie A1, te między węzłem Blochownia a węzłem Częstochowa Południa. Przez Wyrazów jedziemy całą szerokością jezdni w kierunku Gorzyczek. Ona najpierw była na 436 kilometrze zablokowana, potem ruch odbywał się jednym pasem na czas akcji służb, ale dogasiły one już pożar auta osobowego i tych problemów tam na szczęście nie ma. Skończyły się też wcześniej problemy w Kujawsko-Pomorskiem na Krajowej 15 między Kowalewem Pomorskim a Toruniem. Przez miejscowość Wielka Łąka jedziemy w obu kierunkach wszystkimi pasami. Tam obowiązywał ruch naprzemienny. Po tym jak na 256 kilometrze auto osobowe wypadło z drogi. Skończyły się też problemy na wysokości Białobrzegów na trasie S7. Tam przez prawie 2 godziny kierowcy stali w pokaźnym kilkukilometrowym korku, który zaczynał się w miejscowości Promna Kolonia, a kończył dopiero na wysokości węzła Białobrzegi Południe. Powodem były prowadzone tam roboty drogowe. Na południu Polski spowolnienia niewielkie obserwujemy na autostradzie A4 wzdłuż autostradowej obwodnicy Krakowa, a także na autostradzie A4 w województwie małopolskim, wciąż w kierunku Chrzanowa na wysokości miejscowości Nieporaz. Sprawnie natomiast przejedziemy A4 na wysokości aglomeracji śląskiej, a także na wysokości Wrocławia. Zielony kolor zarówno w Bielanach Wrocławskich, jak i Nowej Wsi Wrocławskiej, czy w Kątach Wrocławskich. W związku z tym podróż tą trasą w obu kierunkach powinna przebiegać naprawdę przyjemnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 18 minut do 21. PRK Polski Radio Kierowców. Piotr Leńczowski, Autoakademia, człowiek związany z bezpieczeństwem ruchu drogowego, prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców. Witaj, dobry wieczór, cześć.
1: A dzień dobry, witam z Krakowa.
0: Piotrze, rozmawiamy o alkoholu wśród tych, którzy wsiadają za kierownicę. No i rozmawialiśmy tutaj z psychologiem uzależnień o tym, jak się nie dać. Ale konsekwencje alkoholu za kierownicą, bo kierowca to nie pije, czyli alkohol prowadzi auto w tym momencie, kiedy kierowca jest odurzony, są tragiczne. Wiesz o tym bardzo dużo, bo również pracowałeś w policji, w Wydziale Ruchu Drogowego. Więc widziałeś nie jedno i nie jedno wiesz. Jak przestrzegać ludzi? Co im powiedzieć? Jak szkolić, żeby, no żeby jednak zrozumieli, jakie to jest zagrożenie? Nie chodzi tylko o zakazy, ale też o edukację.
1: No tak, edukacja jest podstawą bezpieczeństwa i tak naprawdę w tym procesie szkolenia kierowcy każdego, i tego młodego, i tego, który już robi kategorie zawodowe, no jednak powinien być ten element, gdzie pokazywane są chociażby zdjęcia z samych wypadków. Ale chyba najlepszym byłoby, oczywiście nie ma tego w procesie szkolenia, po prostu taka nawet jednodniowa wizyta na oddziale szpitalnym, gdzie leżą ofiary wypadku i często właśnie są to ofiary pijanych kierowców, którzy myśleli, że jeszcze dadzą radę, wsiedli do samochodu, no i niestety nie udało się. U nas jest jeszcze jeden czynnik, no to jest takie niestety ciągnące się już trzecią dekadę przyzwolenie

0: trzecią dekadę po zmianach ustrojowych, ale nadal niestety przyzwolenie takie społeczne, że właściwie, no jak to jest, żeby się w piątek czy w sobotę nie napić, no a jak nie ma komunikacji, no to szczególnie na powiecie, no to po prostu się podjeżdża tym samochodem. Niczym w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam rzeczywiście takie przyzwolenie jest, aczkolwiek zupełnie inaczej oni do tego podchodzą. Inne stany są dopuszczalne, stężeń alkoholu we krwi, czy tego, jak po prostu zachowuje się kierowca, bo to badanie jest nieco inne i w każdym stanie co prawda jest inne prawo, inaczej się je przeprowadza, ale w Europie generalnie nie pozwala się kierowcom prowadzić pojazdów, jeżeli ten stan przekracza 0,5 promila. Są wyjątki oczywiście, jak Wielka Brytania 0,8, ale generalnie jest też tak, że nawet jeżeli jest dozwolona ta dawka wyższa, tak jakby chociaż w Niemczech mandatem kara się do 0,5 promila, to jednak jeżeli kierowca by spowodował kolizję lub nie daj Boże wypadek i byłby pod wpływem jakiegokolwiek stężenia alkoholu, to już jest rozliczany bardzo surowo jak za przestępstwo i nie ma po prostu zmiłuj się. Natomiast ja myślę, że patrząc też na zmieniające się czasy, zmieniające się pokolenie, ci młodzi ludzie dzisiaj no niestety jeszcze bardziej nie przewidują konsekwencji swoich czynów i prawdopodobnie przyszłością będzie wprowadzenie całkowitego zakazu spożywania alkoholu i nie będzie już żadnych norm, żadnych dopuszczanych stanów po spożyciu do 0,2, czy później stanu nietrzeźwości od 0,5. Tak naprawdę już od września tego roku zaczniemy taki mały eksperyment, dlatego że każdy kierowca, który uzyska prawo jazdy po 3 września, będzie objęty 2-letnim okresem próbnym i w tym okresie nie będzie mu wolno jeździć po spożyciu alkoholu w żadnej dawce, w żadnej. Czyli nawet
1: 0,0,0.
0: Dokładnie, zawsze, za każdym razem policjant będzie musiał mieć 0,00, a nie żadne 0,9, tak jak, przepraszam, 0,09, tak jak dzisiaj jeszcze starzy kierowcy mogą sobie pozwolić na, no to jest tak zwane zjedzenie cukierka z alkoholem czy kilograma jabłek. Natomiast rzeczywiście też uważam, że nie powinno być żadnej dopuszczalnej normy, dlatego że na każdego działa to inaczej. Jeden wypije piwo i faktycznie powiedzmy, że jego stan pozwalałby na to, jeżeli pojad jest mężczyzną rosłym, ważącym 90 kilo, to powiedzmy, że jemu jedno piwo do obiadu nie zaszkodzi. Natomiast niestety nie zawsze tak jest. Dzisiaj ludzie zażywają mnóstwo lekarstw.
1: Suplementów nawet, tak.
0: Suplementów, tak. Mieszanie tego z alkoholem często wydawałoby się, że nie jest niebezpieczne, a jednak okazuje się, że wywołuje niesamowite skutki, osłabia psychomotorykę, właściwie czasu reakcji nie ma. W związku z tym myślę, że będziemy w tym kierunku zmierzać jako społeczeństwo, że po prostu za chwilę dopuszczalna dawka to będzie po prostu 0,00 i tyle. Natomiast już za rogiem czai się niestety jeszcze gorsze niebezpieczeństwo, czyli środki odurzające, działające.
1: Mówiąc inaczej, narkotyki, tak.
0: Czyli Piotrze, narkotyki. No,
1: bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. My będziemy o tym jeszcze niejednokrotnie rozmawiać. Słuchaczy naszych zapraszam do dyskusji. Piotr Leńczowski, Autoakademia, prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców. Bardzo ci dziękuję, bo wiele cennych rzeczy powiedziałeś teraz. A państwa zapraszam do dyskusji. Piotr Leńczowski, dzięki.

0: 10 minut do 21. PRK, Polskie Radio Kierowców, Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia na trasie S1 między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Na 543 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Tychów. Nie minęły też utrudnienia na trasie S8 w województwie łódzkim. Na 377 kilometrze po kolizji auta dostawczego z dwiema osobówkami zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Utrudnienia także w Lubuskiem na krajowej 27 pomiędzy Zieloną Górą a Nowogrodem Bobrzańskim. W pobliżu miejscowości Piaski poruszamy się naprzemiennie. Na 58 kilometrze była kolizja dwóch aut osobowych. Bez przeszkód pokonamy już natomiast autostradę A1 między węzłem Blachownia a węzłem Częstochowa Południe. W miejscowości Wyrazów w kierunku Gorzyczek znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Skończyła się bowiem akcja strażaków na 436 kilometrze. Wcześniej odwołano utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem na krajowej 15 między Kowalewem Pomorskim a Toruniem. W miejscowości Wielka Łąka obowiązywał ruch naprzemienny po tym, jak auto osobowe wypadło z jezdni. Ale od kilkudziesięciu minut na 256 kilometrze w obu kierunkach jedziemy całą szerokością jezdni. Rozpoczął się remont na krajowej 39 na Dolnym Śląsku między Łagiewnikami a Biedrzychowem. Do środy, do godziny 8 rano, będzie tam obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę na odcinku 22 km. Także od dziś, od godziny 18, ale tylko do północy, drogowców spotkamy na trasie S19 na Podkarpaciu, na odcinku Miejsce Piastowe Dukla. Tam jezdnia jest zwężona, a prędkość ograniczona do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: 21. PRK, Polskie Radio Kierowców na luzie. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i taki upalny dzień za nami, że ho-ho, niektórzy tęsknili, inni są zmęczeni, a temperatura w tej chwili w Opolu 28 stopni, najcieplejsze miejsce w Polsce, najchłodniej jest na Helu, tam termometry pokazują 19 stopni. Jutro w ciągu dnia we wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze, w tym w rejonach górskich Małopolski i Śląska, duże, z przelotnymi opadami deszczu i burzami, miejscami również z gradem. Suma opadów w czasie burz od 30 mm do 40, lokalnie na zachodzie do 50. Temperatura maksymalna od 24 stopni na Helu, około 31 w centrum, do 34 na zachodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Państwo piszą, właśnie byłem w pewnym popularnym sklepie po lody dla dzieci i tak przy okazji audycji, bo słucham od 3 godzin jadąc. Wyobraźcie sobie, popatrzyłem na półki, no i co? No i za 8 napoi alkoholowych, na półce promocja 27 zł za 8 sztuk. To mniej więcej godzinne wynagrodzenie w Polsce. W ten sposób dobrze nie będzie u nas. Pozdrawiam. Też pozdrawiamy i dziękujemy za ten wpis. Państwo mogą również wziąć udział w dyskusji. Nasza aplikacja czeka, można pisać, można mówić.

0: 10 minut po 21 PRK Polskie Radio Kierowców. Ponownie zaglądamy na drogi, a zaprasza Kamil Olak.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienia w Śląskiem na trasie S1 między Zwardoniem a Żywcem w pobliżu Węgierskiej Górki. Zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Żywca na 36 kilometrze. To nie jedyne utrudnienie na S1 w Śląskiem, dlatego że trwają też problemy między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Na 543 kilometrze także zepsuta ciężarówka i zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Tychów. Drogowcy nie odwołali też utrudnień w Łódzkiem na trasie S8 między węzłem Podkonice a węzłem Rawa Mazowiecka Południe. Na 377 kilometrze po kolizji auta dostawczego i dwóch osobówek zablokowany pozostaje jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Województwo lubuskie, tu problemy wciąż na krajowej 27 między Zieloną Górą a Nowogrodem Bobrzańskim w pobliżu miejscowości Piaski. Po kolizji dwóch aut osobowych na 58 kilometrze wciąż poruszamy się naprzemiennie. Od dziś do środy potrwa remont na krajowej 35 w województwie dolnośląskim na wysokości Bielan Wrocławskich. Na odcinku 3 km w nocy będą prowadzone roboty drogowe między 18 a 8 i będzie wtedy ograniczona prędkość do 40 km na godzinę. Tyle samo potrwa remont w Dolnośląskiem na krajowej 35 na obwodnicy Tyńca Małego. Tam także prace będą prowadzone w godzinach nocnych, ale oprócz ograniczenia prędkości do 40 km na godzinę będzie też wprowadzane zwężenie jezdni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. 20 minut po 21. Wójt Przechlewa w Pomorskiem zasiądzie na ławie oskarżonych. To efekt zdarzeń z listopada ubiegłego roku, kiedy spowodował kolizję na drodze i uciekł. Kilka godzin później w organizmie miał 1,5 promila alkoholu. Początkowo przyznał się do winy, jednak później twierdził, że alkohol pił, ale dopiero po kolizji. Do sądu skierowano w tej sprawie akt oskarżenia, mówi prokurator rejonowa w Bytowie Małgorzata Jackowska-Borek.
1: Prokuratura rejonowa w Bytowie skierowała do sądu rejonowego w Człuchowie akt oskarżenia przeciwko panu Andrzejowi T. o popełnienie czynu z artykułu 178a, paragraf 1 kodeksu karnego. To jest o to, że kierował pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości, mając dokładnie 73 mg alkoholu na litr wydychanego powietrza.
0: Wójt Przechlewa nie chce odnosić się do sprawy.
2: Mam komentować, ale nic nie wiem. Nie dostałem żadnego pisma, także nic nie wiem. Ale ja nie będę nic wypowiadał. Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Do podobnego zdarzenia doszło 12 lat temu. Wówczas sąd wymierzył mu karę grzywny i 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia i utrata samochodu lub jego równowartości. Takie są kary, a wciąż znajdują się tacy i to jeszcze osoby, które pełnią stanowiska zaufania publicznego, które decydują się, żeby po alkoholu wsiadać za kierownicę. No nie będę tu przesądzał, bo to sąd będzie decydował, ale to nie jest jedyny przypadek, kiedy mówimy o tym, że osoba znana, celebryta, gwiazda siada za kierownicę po alkoholu i potem próbuje jeszcze szukać jakichś dziwacznych wyjaśnień. Nie będę już cytował, ale to są generalnie rzecz biorąc brednie, w które nawet nikt nie uwierzy. Łatwiej uwierzyć w krasnale niż w te wyjaśnienia tych ludzi. To nie ma wyjaśnienia. Wsiadasz człowieku po alkoholu, koniec, kropka. No tyle. Chciałoby się, żeby to dotarło i żeby ta edukacja i żeby to wszystko. No ale co? No na razie jest jak jest. Chociaż trzeba przyznać, że Instytut Transportu Samochodowego przeprowadził badania, z których wynika, że jest znacznie lepiej. My oczywiście zawsze patrzymy na tą pustą połowę szklanki, bo o tym mówimy i tym się zajmujemy, bo chcemy, żeby cała szklanka była pełna. No akurat nie tego trunku, o którym tu dzisiaj mowa, ale na przykład dobrej herbaty. Ale trzeba przyznać, że jest też i poprawa w tej materii. PRK, Polskie Radio Kierowców, 22 minuty po 21. Proszę do nas pisać, mówić, zachęcam do dyskusji.

0: 21.30 PRK, Polskie Radio Kierowców na luzie i ponownie zaglądamy na drogi. Kamil Olak zaprasza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia w województwie śląskim na trasie S1 między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Na 543 kilometrze zepsuta ciężarówka blokowała jeden pas w kierunku Tychów, ale teraz już jedziemy tamtędy bez większych przeszkód. Ale na S1 utrudnienia wciąż w Śląskiem między Zwardoniem a Żywcem. W pobliżu Węgierskiej Górki zepsuta ciężarówka blokuje na 36 kilometrze jeden pas jezdni w kierunku Żywca. Trwają też problemy na trasie S8 między węzłem Podkonica a węzłem Rawa Mazowiecka. Na 377 kilometrze po kolizji auta dostawczego i dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. W Lubuskiem nie odwołano wciąż utrudnień na Krajowej 27. Te trwają między Zieloną Górą a Nowogrodem Bobrzańskim. W pobliżu miejscowości Piaski po kolizji dwóch aut osobowych poruszamy się naprzemiennie na 58 kilometrze. Nocny, wieczorny w zasadzie remont trwa na autostradzie A4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Kędzierzyn. Do północy na 240 kilometrze, w zasadzie od 240 kilometra, na odcinku prawie 17 kilometrów jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona, a prędkość ograniczona do 100 km na godzinę. Trwa tam odnawianie oznakowania poziomego jezdni. Dłużej, bo do jutra do godziny 6 rano potrwa natomiast remont na Krajowej 8 w Łagiewnikach w Dolnośląskiem. Na odcinku prawie pół kilometra będzie obowiązywał, w zasadzie już obowiązuje od minuty, ruch naprzemienny sterowany ręcznie, a prędkość jest ograniczona do 40 km na godzinę. I ta sytuacja potrwa do jutra, do godziny 6 rano.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 20 minut do 22. Jutro znów minie ta dziewiąta. Kultowe zdanie w sobotę 20 czerwca ponownie rozpocznie wakacyjną audycję programu Pierwszego Polskiego Radia wraz z jego charakterystycznym sygnałem, czyli Polką Dziadek. Lato z radiem jest ze słuchaczami jedynki od 55 lat. Na początek trasy po Polsce zapraszamy do Bielska Białej. Nasza redakcyjna koleżanka Dagmara Kowalska wraz z Romanem Czajarkiem będą gospodarzami audycji między 9 a 12. Potem na słuchaczy i mieszkańców czeka piknik, mówi prowadząca.
1: Będzie można potańczyć, będzie można wziąć udział w różnych konkursach. Konkursy będą dźwiękowe, bo jesteśmy w radiu. Proszę się przygotować do tego, żeby zgadywać po jednej nutce tak zwanej. Będzie też dużo elementów naukowych. Na przykład będziemy poznawać swój kolor osobowości albo na przykład jak działa nasz mózg w akcji. Czyli będziemy odkrywać, jak najłatwiej zapamiętujemy i zdobywamy wiedzę.
0: Dziennikarka Polskiego Radia Kierowców Dagmara Kowalska zaprasza też na wieczorny koncert Lata z Radiem. W Bielsku Białej zaprezentują się gwiazdy różnych epok.
1: Na naszej scenie wystąpią gwiazdy, które są absolutnie rewelacyjne, kochamy je od lat, albo też takie, które pojawiły się niedawno na naszej scenie, a pięknie nam rozkwitają. Będzie Maryla Rodowicz, wiadomo, wszyscy kochają Marylę. Będzie Doda, będzie Michał Szpak, Izabela Trojanowska, Filip Lato, który jest moim zdaniem jednym z odkryć ostatnich lat, Big Day, formacja Nieżywych Schabów, Sonia Maselik, Psiokrew i Dominik Czusz. I ja bym się wsłuchiwała w te dźwięki, bo to są artyści, którzy produkują letnie hity.
0: Do września potrwa trasa Lata z Radiem i Telewizją Polską, obejmująca 12 miast, 12 pikników, 12 koncertów. Odwiedzimy m.in. Radom, Zakopane, Ełk czy Grudziądz. Proszę z nami zostać. Polskie Radio.

0: 10 minut do 22. PRK Polski Radio Kierowców. Ponownie zaglądamy na drogi. Kamil Olak.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe utrudnienia w województwie śląskim na autostradzie A1 między węzłem Rybnika a węzłem Dębieńsko. Na 12 kilometrze trwa akcja strażaków, gaszą pożar auta osobowego i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Utrudnienia trwają też w Łódzkiem na trasie S8 między węzłem Podkonica a węzłem Rawa Mazowiecka Południe. Na 377 kilometrze po kolizji auta dostawczego i dwóch osobówek zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Przypomnę, że odwołano natomiast utrudnienia na trasie S1 między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor oraz na odcinku z Warduń-Żywiec, a także na drodze krajowej nr 27 między Zieloną Górą a Nowogrodem Bobrzańskim. Wcześniej służby poinformowały o zakończeniu utrudnień na autostradzie A1 między węzłem Blachownia a węzłem Częstochowa Południa oraz na krajowej 15 na odcinku Kowalewo-Pomorskie Toruń.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Na Luzie. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas, a dziękuję w imieniu zespołu Paulina Olak, Kamil Olak, Wiktor Sudyka i Marcin Koczyba. Do usłyszenia!

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.